0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

Radio SK. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Reklama.
1: Zapach zebrany z pól, kolory wiązane w pęczki, smaki zaczerpnięte z natury. Pycha! Wyjątkowe doznania dla wszystkich zmysłów. 13. Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Uczta relaksu, inspiracji, kreatywności, smaku, aktywności i integracji. Koncerty, muzyka francuska na żywo, warsztaty dla dorosłych i dzieci, yoga, pilates, live cooking, regionalne produkty. Dla dzieci, animacje, alpaki, dmuchańce, gra terenowa, konkursy z nagrodami. Zapraszamy 11 lipca do Uniejowa. Lawendowe termy.pl
2: i po reklamie.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na

0: Reklama.
1: Zapach zebrany z pól, kolory wiązane w pęczki, smaki zaczerpnięte z natury. Pycha! Wyjątkowe doznania dla wszystkich zmysłów. 13. Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Uczta relaksu, inspiracji, kreatywności, smaku, aktywności i integracji. Koncerty, muzyka francuska na żywo, warsztaty dla dorosłych i dzieci, yoga, pilates, live cooking, regionalne produkty. Dla dzieci animacje, alpaki, dmuchańce, gra terenowa, konkursy z nagrodami. Zapraszamy 11 lipca do Uniejowa. Lawendowe termy.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hello to Wimbledon.
3: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
4: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
3: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Zapach zebrany z pól, kolory wiązane w pęczki, smaki zaczerpnięte z natury. Pycha! Wyjątkowe doznania dla wszystkich zmysłów. 13. Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Uczta relaksu, inspiracji, kreatywności, smaku, aktywności i integracji. Koncerty, muzyka francuska na żywo, warsztaty dla dorosłych i dzieci, yoga, pilates, live cooking, regionalne produkty. Dla dzieci animacje, alpaki, dmuchańce, gra terenowa, konkursy z nagrodami. Zapraszamy 11 lipca do Uniejowa. Lawendowe termy.pl.

0: 24 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hello to Wimbledon.
3: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
4: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
3: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
5: I po reklamie.

0: Reklama. W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
1: Zapach zebrany z pól, kolory wiązane w pęczki, smaki zaczerpnięte z natury. Pycha! Wyjątkowe doznania dla wszystkich zmysłów. 13. Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Uczta relaksu, inspiracji,

integracji. Koncerty, muzyka francuska na żywo, warsztaty dla dorosłych i dzieci, yoga, pilates, live cooking, regionalne produkty dla dzieci, animacje, alpaki, dmuchańce, gra terenowa, konkursy z nagrodami. Zapraszamy 11 lipca do Uniejowa. Lawendowe termy.pl.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Czas na zmiany. Chery i Marvel Grupa otwierają nowy salon Chery Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Chery Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
2: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Hello to Wimbledon.
4: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
5: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
4: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
6: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
7: Jak tak, to Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabacz na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: I po reklamie.
11: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
12: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
13: Powstało już kilka utworów.
12: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
13: Ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
11: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe i że premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową, zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. To było jedno z moich niezrealizowanych marzeń z młodości. Tak mówi Dzimek o niezwykłym wydarzeniu, które przed nami. 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie finałowy koncert projektu Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni. Razem z orkiestrą symfoniczną zagrają gwiazdy starszego i młodszego rapowego pokolenia. Wśród nich Abradaw, Eldo, Łona, Molesta, Evenement, OSTR czy PZ. Z Radzimirem Dębskim, kompozytorem, dyrygentem i

Prawie finałowy koncert projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Razem z orkiestrą symfoniczną zagrają gwiazdy starszego i młodszego rapowego pokolenia. Wśród nich Abradaw, Eldo, Łona, Molesta, Evenement, OSTR czy PZ. Z Radzimirem Dębskim, kompozytorem, dyrygentem i

0: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało Ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu?
1: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach. Czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczołowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
0: No właśnie, chciałam zapytać, bo pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
1: Dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy... No właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo wzrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego, to nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy, bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
0: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abradab, Łona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
1: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
0: Trochę ich sprawdzałeś.
1: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie... ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
0: Czyli żeby nie wszystko...
1: Żeby go obracać,
0: próbować różnych rzeczy.
1: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki to czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kapelak Nie muszę wracać w 2015 jakim

0: To był kawałek, w którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem. Czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
1: Nowy kawałek jaki jest?
0: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. Zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nienastrojone.
1: Przypadkowego zupełnie pokoju.
0: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
1: Ajaj. No. Czyli jesteś taki sentymentalny.
0: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skit i klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
1: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
0: Ta doskonałość...
1: Wszystko jest takie samo.
0: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud. Tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
1: PZ z kiedyś i PZ z dziś.
0: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
1: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
0: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
1: No właśnie.
0: A jednocześnie dorastanie.
1: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka,

0: kompakto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
1: No właśnie.
0: A jednocześnie dorastanie.
1: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka,

0: ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony, i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
1: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
0: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
1: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
0: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu. I on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem. I to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik legendarnego. I to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie. Napisał też piękną rzecz, piękny wiersz, wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
1: I bardzo zaufał mi się, ci, tak, na 100%?
0: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak, tak naprawdę ten produkt czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
1: Bez poprawek, żadnych.
0: To już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
1: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
0: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami. Więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert, co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie czy w domu słuchając płyty.
1: No to co, to 12 września i widzimy się na lotnisku bemowo.
0: Serdecznie zapraszam. News.

0: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktoria Kida wydała nowy numer. Ta dziewczyna w zeszłym roku nieraz podbiła listy hitów w Polsce, między innymi kawałkiem Oj dziewczyno czy Naiwna ja. Teraz serwuje nam nowy singiel, kawałek nosi tytuł Co mi tam. A co ciekawego imprezkowego nam się szykuje w te wakacje? No to ja już wam mówię, przed nami dwie wielkie rapowe imprezy. Najpierw gwiazdy rapu przejmą plażę nad Wisłą w Płocku. Chodzi oczywiście o Polish Hip Hop Festival. Tam zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kaz Bałagan, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, zaprasza Radio SK. Będziemy mieli dla was bilety. Kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława w województwie lubuskim. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja. Na scenie największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca i na tę imprezę też SK będzie miała dla was bilety. A teraz wracamy do rozmowy z Roxy Węgiel, która w lato wchodzi z nowym albumem Błękit. Pracowała nad tą płytą przez 3 ostatnie lata. Z Roxy Węgiel rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
1: A jak twoi fani zareagowali na ten nowy materiał? Bo wiem, że kilka piosenek śpiewałaś już przed premierą.
2: Tak, kilka piosenek zagrałam na koncertach i bardzo dobrze reagują ludzie na ten materiał. Ja też nie chciałam zdradzać wszystkiego, więc wybrałam raczej takie najbardziej lajtowe utwory na te koncerty. Więc no... O, cukier. Sorry. Więc na pewno... Zrobiło się za słodko. Więc na pewno będę dokładała do setlisty nowe numery, będę coś tam zmieniała.
1: Dokładać, tak.
2: Ale już niedługo, zresztą wiesz, odbędzie się medialna premiera Błękitu, gdzie oczywiście jesteś zaproszony.
1: Dziękuję, dziękuję, potwierdzam, będę.
2: Super, wspaniale. Także tam będzie cały materiał na żywo.
1: Od początku do końca.
2: Od początku do końca.
1: A co sprawiło, że akurat przy tej płycie postanowiłaś trochę schować się za metaforami? Bo ile na 13 plus 5 postawiłaś na taką dosłowność, no. I wiedzieliśmy o kim, o czym śpiewasz w poszczególnych kawałkach, tak tutaj chociażby wspomniany Błękit, piosenka o Bogu, wszyscy myśleli, że to jest piosenka o Kevinie. No. Gdy słuchamy piosenki Codzienność pamiętaj nas, też można pomyśleć, w ogóle najłatwiej słuchając tej płyty, pomyśleć, że to jest album będący listem miłosnym od ciebie do Kevina i od Kevina
2: tak,
1: do ciebie.
2: Tak, bo to jest takie oczywiste rozwiązanie. A... Oczywiście, wiesz, jest tam kilka piosenek typu Dom. Mhm. To jest totalnie piosenka na pierwszy taniec weselny. My to w ogóle napisaliśmy Dom z myślą o tym, żeby to była taka piosenka zakochanych. I wylaliśmy tam wszystkie swoje emocje związane właśnie z miłością. Chcieliśmy zrobić takiego love songa, piękną balladę i uchwycić po prostu takie, no takie... Takie najpiękniejsze emocje miłosne. Ale też, no właśnie, nie każdy utwór jest skierowany do relacji z Kevinem. Tak jak powiedziałeś, codzienność to absolutnie nie jest bazowane na doświadczeniu z mojego małżeństwa, czy nawet z moich związków, jakichś poprzednich relacji.
1: Nawet piosenki mogące opisywać relacje między dziećmi a rodzicem, chociażby.
2: Oczywiście też, ale tak, dokładnie. Więc akurat jeśli chodzi o codzienność, to opisuje to relacje takie bardziej... No nie związkowe. Akurat pisząc codzienność miałam w głowie dwie sytuacje i też nie chcę za bardzo jakoś tego roztrząsać,
1: a myślę,
2: ale...
1: że ci ludzie wiedzą, że to piosenka o nich?
2: Nie wiem. Nie wiem, jestem ciekawa, ale no to jest dobre pytanie. Nikt mi nigdy nie powiedział, żeby poczuł, że to...
1: Nie otrzymałaś tego feedbacku?
2: Nie otrzymałam.
1: To chyba o mnie.
2: Nie otrzymałam, ale może ktoś sobie tak myśli. Może sobie ktoś, no te osoby może sobie tak myślą, ale jest tam też no dużo takich sytuacji, jest po prostu ta płyta, ja mam wrażenie, że jest dużo emocji zaczerpniętych z różnych sytuacji, które się po prostu działy, które miały miejsce. Też nawet piosenka Niech będzie nam. No ogólnie ostatnie miesiące przed zamknięciem płyty Błękitu nam pokazały, że życie to są tak naprawdę krótkie momenty, trzeba żyć tu i teraz i skupić się na tej obecnej chwili, bo tak naprawdę nie wiesz, czy ty jutro w ogóle się obudzisz. I było dużo takich sytuacji w naszym życiu, które nam pokazały, że jednak ważne jest to, co jest tu i teraz. I no i tak, i warto się na tym skupić. O tym jest właśnie

0: piosenka Niech będzie nam. Nie ma nas. Ta piosenka powstała na jednym z kampów. Pawbic zaprosił nas do takiego domku w górach. To było 3 lata temu może. I tam w ogóle praktycznie nic nie powstało na tym kampie. I stwierdziliśmy, bo z tego się zrobił taki towarzyski wyjazd bardziej. Stwierdziliśmy, że po prostu nagramy.
1: Też są potrzebne.
0: Tak, oczywiście, że
1: one
0: są potrzebne.
1: Inspirują
0: to jest, dokładnie. I to
1: w
0: nas tak zainspirowało do nagrania, nagrajmy jakiś głupi filmik na Instagrama. No to nie wiem, coś zagraj na gitarze, ja zaśpiewam. No i tak zaczęłam sobie nucić tą melodię. I powstał refren. Powstał refren jakiejś piosenki po prostu nowej. No i tak zaczęliśmy pisać tekst. I on tak sobie przeleżał 2 lata. Ja w ogóle randomowy dzień odpaliłam sobie Instagrama, zaczęłam tak scrollować swojego feeda, po prostu co ja tam mam na tym Instagramie, jak taki pamiętnik, to nie? Cofać się w czasie, trochę mówię, tutaj to jak gra Pawbic na gitarze, a ja śpiewam. Mówię, co to jest za piosenka? W ogóle zapomniałam o tym, totalnie o tym zapomniałam. No więc akurat to był taki dzień, że miałam z tyłu głowy to, że chcę zamknąć płytę i akurat tego dnia po prostu napisałam do Marcina, mówię, ej, daj, skończmy tę piosenkę, dawaj, skończymy tę piosenkę, może fajnie wyjdzie. I tak coś tam napisaliśmy, później jakoś znowu do tej piosenki przez długi czas nie wracaliśmy i finalnie, no, wydarzyły się przykre
1: okoliczności
0: dokładnie, bo Kevin na przestrzeni tak naprawdę 2 miesięcy stracił swoich dziadków, no odeszli niestety. Taka jest kolej rzeczy i właśnie jakoś tak miałam w głowie po prostu przez ten czas, przez to wszystko, co się działo, tę piosenkę. I stwierdziliśmy, że po prostu dokończymy ten tekst z takiej perspektywy właśnie osoby, która trochę obserwuje to zjawisko śmierci, straty ukochanej osoby, bo to, co ja też zaobserwowałam, najpierw odeszła babcia Kevina, świętej pamięci, później dziadek i ten dziadek przez miesiąc żył sam. I po prostu to, jak on tak naprawdę każdego dnia umierał z tęsknoty. I nie będę ukrywać, że obserwacja tego mnie bardzo zainspirowała do napisania tej piosenki. Więc no, z jednej strony śmierć jest czymś naturalnym, wiadomo, każdy kiedyś odejdzie z tego świata, a z drugiej strony też wydaje mi się, że każdy się tego trochę obawia.
1: Dlatego na to nie można być przygotowanym.
0: Na to się nie da przygotować, na stratę ukochanej osoby, no właśnie tak jak już wcześniej mówiłam, na to, czy my w ogóle, no ile czasu nam zostało, nie wiemy tego, tak tutaj na ziemi, nikt tego nie wie. Więc tak, ta piosenka jest po prostu o przemijaniu.
1: Ja też pamiętam, jak pojawiły się takie plotki, że na ślub cywilny zdecydowaliście się właśnie ze względu na babcię Kevina. Czy ciebie to zaskoczyło, że w ogóle takie informacje przedostały się do mediów?
0: No, zaskoczyło mnie to, bo tak naprawdę, no teraz nie jest to tajemnica, ale też było to jednym z powodów, w sensie z powodów. I tak braliśmy ślub, wiedzieliśmy, że bierzemy ślub, a wiem, że babcia bardzo chciała być na ślubie. I stwierdziliśmy po prostu, że akurat wtedy ona już była w złym stanie i Kevin pojechał do niej i powiedział, że wzięliśmy ten ślub.
1: Jejku.
0: Tak, więc ona tak naprawdę niewiele dni później ona po prostu odeszła. Ale dla Kevina to było ważne, bardzo. Dla mnie też w sumie, bo wiedziałam, jak ona bardzo chciała być po prostu na tym ślubie. No więc doczekała się.
1: A czujesz, że ta płyta Błękit jest niejako świadectwem miłości twojej i Kevina? Bo o ile ten materiał 13+5 był trochę naiwny, bo wy się dopiero poznawaliście wtedy. Pamiętam piosenkę Pierwsze miejsce. No dzisiaj wiadomo, te utwory są znacznie bardziej głębokie, dojrzałe. Czy czujesz właśnie, że ten longplay jest, tak jak powiedziałem, takim świadectwem miłości?
0: Myślę, że bardzo dużo przez te 4 lata przeszliśmy i...
1: A dzielisz ten związek na jakieś etapy?
0: Nie mam tego tak w głowie, chyba posegregowanego, ale na pewno jest jedna piosenka, która opowiada o początkach tej miłości, ale takich początkach nie takich jak na 13+5, że nie chcemy tacy być, haha, wszystko super, motylki w brzuchu, w ogóle...
1: Tak, bez dram, nie ma szans, że mi przejdzie.
0: Wow, dokładnie.

0: Nie. Różowe okulary. Tak, no nie, tam to było różowe okulary, a faktycznie błękit wydaje mi się, że po prostu jest bardziej świadomy i taki, to jest taka opowieść z perspektywy czasu też.
1: Świadomość słowo klucz, mówiłem.
0: Dokładnie. Więc powiem ci szczerze, jest jedna piosenka. Boże, jak ona się nazywa? To z Bartkiem Królikiem. Przy tobie.
1: Węgielek numer jeden.
0: Właśnie w piosence Przy tobie opowiadam o początkach związku z Kevinem, o takich czasach, gdzie wszyscy byli przeciwko nam. Dosłownie, my byliśmy zdani tylko na siebie. To naprawdę był ciężki czas, o którym też jakoś nie mówiliśmy otwarcie. Zresztą nie było takiej potrzeby, ale też cieszę się, że właśnie muzyką można opowiadać różne tego typu historie i po prostu te emocje, one same wychodzą w momencie, kiedy tworzysz taką piosenkę. No i finalnie okazuje się, że właśnie tak na koniec dnia ja chcę być przy tobie. Mimo tego całego zła, które na początku nas spotkało. Oczywiście, my byliśmy i nadal jesteśmy w siebie wpatrzeni i bardzo się kochamy i myślę, że właśnie ten fundament, ta miłość i przyjaźń, którą mieliśmy od początku, to sprawiło, że to przetrwaliśmy, bo jakbym miała powiedzieć to, przez co my przechodziliśmy, jakbym miała to wszystko powiedzieć, to uwierz mi, że nie jedna para by się poddała. Mhm. Z każdej strony był atak.
1: A czy patrząc dzisiaj z perspektywy 21-latki, w pewnym sensie rozumiesz ludzi, którzy wtedy się o ciebie bali? Na przykład swoich rodziców. Bo pamiętam, jak byłaś tutaj przy okazji premiery Piosenki bez słów, no to powiedziałaś mi, że twoi rodzice niezbyt entuzjastycznie zareagowali na plany przeprowadzki i tak dalej. Czy dzisiaj, właśnie jako 21-latka, rozumiesz tę obawę?
0: Z jednej strony oczywiście rozumiem, że moi rodzice się troszczyli i był taki moment, że po prostu też no, nie wiedzieli, w którą stronę to będzie zmierzać. Ja nie mieszkałam wcześniej w Warszawie, więc na pewno wynikało to z troski, ale dzisiaj po 4 latach, już mieszkam tutaj 4 lata, wiadomo też na początku nie znali Kevina, nie wiedzieli w ogóle w jaką stronę to pójdzie, jak będzie wyglądał ten związek i tak dalej. Wiadomo, to jest naturalne, że się martwią. Tym bardziej, że jestem ich jedyną córką. Mają też 2 wspaniałych synów, moich braci, ale wiadomo, że z córką jest trochę inaczej. Mam wrażenie, że jakoś większa po prostu jest może więcej obaw.
1: Taka ostrożność, tak.
0: Taka, no dokładnie. Każdy chce chronić, tak. I z jednej strony totalnie to rozumiem, ale z drugiej strony też po prostu chcę się skupić na tym, co jest dziś, co jest właśnie, jak te relacje wyglądają na dzień dzisiejszy i są naprawdę bardzo dobre, wszystko się dobrze poukładało. No co nie zmienia faktu, że na pewno było to szokujące dla nich, to wszystko, co my po prostu z Kevinem, jakie decyzje podejmowaliśmy, jak działaliśmy. No, był to taki speedrun życia dla nich po prostu. Dziecko wychodzi z domu, nagle tutaj tak, zaręczyny, ślub, płyta, w ogóle robi sobie tak naprawdę, żyje swoim życiem, nie? No i to było takie szybka zmiana, chociaż mi się wydaje, że ja już wtedy, przez to, że zaczęłam tak młodo pracować, że to był taki moment, że ja nawet nieświadomie potrzebowałam już się tak
1: usamodzielnić,
0: no.
1: Ale też pamiętam, że w momencie, kiedy ogłosiłaś związek z Kevinem, odbijałaś się od małżeństwa swoich rodziców.
0: Tak. Tak, moi rodzice mają taką samą różnicę wieku w swoim związku i moja mama miała 17 lat, jak poznała mojego tatę, więc no taka podobna historia pod tym względem.
1: Ja też pamiętam, jak kilka lat temu, może w ogóle kilka lat temu, jak ten czas leci, pytałem o was Dodę. Nie wiem, czy to do ciebie dotarło. I Doda wtedy powiedziała mi, że taka stabilizacja w życiu prywatnym na pewno bardzo pomoże ci w tym brutalnym świecie show biznesu. Tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że twój mąż zajmuje się produkowaniem muzyki i nie musisz prosić się o to ludzi.
0: Tak, on pisze teksty.
1: Nie musisz wydawać. Tak, tak. Mhm. Chodziło mi, że zajmuje się tworzeniem muzyki. O, dobre słowo. Tutaj patrzysz z punktu widzenia profesjonalistki, nie produkcji muzyki, tylko pisania.
0: Tak, tak, bo to jest jednak coś innego. Ja tak, się bardzo cieszę, że my możemy pisać razem piosenki, bo pisanie piosenek to jest bardzo taki, no ja się nie potrafiłam nigdy przed osobą dopiero poznaną otworzyć, tak w 100%, więc ciężko też mi było tak pozbierać swoje myśli.
2: Cała rozmowa czeka na kanale Radia SK na YouTubie, wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie SK Roxy Węgiel.
3: SK Łódź News.
4: Łukasz Bogdan

0: zapraszam. Na ten moment uczniowie czekali 10 miesięcy. Za nami uroczyste zakończenie roku szkolnego w Łódzkiem. Były białe koszule, kwiaty i podziękowania. Był też upał, który nieco pokrzyżował plany dyrekcji.
1: Dziwne uczucie, że to ostatni dzień szkoły?
2: Trochę tak, bo trochę będę tęsknić, ale też za niektórymi osobami tak niezbyt.
1: Cieszysz się?
2: Tak, to tak, bo wakacje teraz, ale też ciężko, że szkoła będzie nowa. Już nowe miejsca, nowe osoby i tak.
1: Która klasa?
2: Ósma.
1: Ósma. No to faktycznie nowe wyzwania. A tak zapytam jeszcze przy okazji, jakie plany na wakacje?
2: Tatę odwiedzę w Hiszpanii i też na baseny, nad wodę będę jeździć, tak. Po prostu na dworze będę spędzać czas.
1: Plan już jest.
2: Tak. Dobrze, bo w końcu wakacje i czekaliśmy na to 10 miesięcy. I poświęciliśmy też dużo nauki, żeby teraz mieć wakacje.
3: Tak, trochę smutno jednak, bo do 8 klasy zaraz koniec szkoły, zaraz nowe znajomości będą, nowi ludzie, nowi nauczyciele.
1: To podpytam jeszcze o plany na wakacje.
3: O, jakiś wyjazd na kolonie, może nad morze. Jeszcze nie wiem za bardzo. Coś się na pewno jeszcze znajdzie.
1: A u ciebie?
3: Ja na razie mam zaplanowane tylko kolonie. A tak samo jak u koleżanki, że też się coś jeszcze na pewno znajdzie, żeby gdzieś pojechać.
1: Macie sporo czasu, żeby jeszcze coś wymyślić.
3: Tak.
1: A to jest dla was taki stresujący trochę moment, zakończenie roku szkolnego, czy nie?
3: Nie, no już myślę, że po tyle latach to już jest normalne bardziej i takie mniej stresujące.
1: Mam takie wrażenie, że macie mieszane uczucia.
3: Może troszeczkę, ale to dlatego myślę, że no już ostatni rok nam został przynajmniej i zaraz nowi ludzie, nowe osoby, nowe doświadczenia.
4: I trzeba spędzić jeszcze jak najwięcej czasu razem, więc tak.
1: Koniec szkoły. To dobrze czy niedobrze?
5: No dobrze, ważne, że można w końcu odpocząć, bo te wakacje to już takie upragnione w tym roku, bo tak się dłuży, te roki dłuży.
6: No ja myślę, że na pewno jest fajne to, że w końcu będzie po prostu więcej czasu wolnego i będzie trzeba się spinać codziennie z grafikiem. Będzie można sobie spać ile się chce, pograć też. No i też przede wszystkim wakacje, nie? Można gdzieś pojechać, nie trzeba wstawać tak, no że powiem, na ustawioną godzinę przez szkołę.
1: A co zrobicie, kiedy wrócicie dzisiaj ze szkoły do domu?
5: No, na pewno się położę, bo jest bardzo ciepło dzisiaj i zacznę się pakować, bo jutro wyjeżdżam też na wakacje od razu.
1: Szybko?
5: No, wiadomo.
1: Gdzie wyruszasz?
5: Na Mazury. Będzie tam na pewno chłodniej, bo tam jest od jezior. Tam są jeziora dookoła i tam będzie cieplej niż na pewno tutaj, bo tutaj 38 stopni ma być aż i tam będzie z 5 stopni mniej, dlatego też lepiej, że tak wyszło.
7: Miejmy nadzieję.
1: A u ciebie jakie plany na wakacje?
6: No, na pewno w pierwszy miesiąc jeden nad morze, a w drugi miesiąc do Czech. I dzisiaj co będę robił? No grać.
1: Czy takie to jest trochę dziwne uczucie, że kończy się szkoła?
7: No nie wiem, chyba nie.
1: Cieszysz się?
7: Tak.
1: A dlaczego?
7: Dzieciory mnie wszystkie wkurzają.
1: Córka się cieszy, a mama?
8: A mama jest trochę przerażona, bo córka będzie w domu trochę, zanim gdziekolwiek wyjedziemy. No a wie pan, jak to młodzi ludzie, różne pomysły, jak się jest samemu w domu. Ale już jest w takim wieku, że da radę. Ale będą upragnione wakacje, bo ja również bardzo czynnie uczestniczę w nauce córki, więc dla mnie to też wakacje, powiem szczerze.
1: Przez 10 miesięcy córki nie było, przez spory czas dnia w domu. Teraz już będzie, troszkę się zmieni w takim razie ten plan dnia pewnie.
8: To. Dołożymy trochę obowiązków.
7: Nie.
8: Musimy trochę tak zaradzić, żeby głupoty nie przychodziły w wolnym czasie do głowy.
1: A plany na wakacje już są?
8: Są. Jedziemy w sierpniu do Bułgarii.
1: To już teraz życzę udanych wakacji.
7: Dziękuję.
8: Wzajemnie.
1: Dziś białe koszule, czyli na galowo. Jak się z tym czujecie?
9: Dobrze. Bardzo dobrze, że skończę tę szkołę.
3: Pół na pół. Będzie mi brakować ludzi.
1: Co trzymać się w rękach?
3: Świadectwo w terce absolwenta. I dyplom od pani.
1: Wzruszający moment?
3: Trochę tak. Bardziej chodzi o ludzi i o miejsce, bo nowe miejsce, nowi ludzie i będzie mi brakować tego.
1: A u ciebie jak to wygląda? Czy też jakieś emocje się pojawiają, czy nie?
9: Nie, nie za bardzo.
1: A zaglądając do świadectwa, jest się czym pochwalić?
9: Nie.
10: No średnio, no 4-0 nie ma paska, no ale co poradzić, nie? To tylko oceny, no tak to. Dalej będzie jakoś inaczej, może będzie pasek w tej pierwszej klasie i później. No ale co no?
1: A, bo przed wami szkoła średnia.
10: Tak, no. Do energetyka mam zamiar iść, ale czy jednak tam pójdę, to jeszcze nie wiem, nie? Najwyżej się coś tam pozmienia.
1: A u ciebie jak to jest, jeśli chodzi o to świadectwo?
2: Prawie był czas.

0: czerwony pasek, ale jeszcze troszkę brakowało. Średnia 4,23, jeszcze bym, jakbym trochę się postarała, to by było.
1: No, teraz można już się skupić na wakacjach. No,
0: na wypoczynku i na zrelaksowaniu się.
1: Upał daje wam się we znaki.
2: Tak, upał daje nam się we znaki. Maria Łazuka, dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Bełchatowie. Mieliśmy zakończenie o godzinie 8 na boisku szkolnym dla uczniów klas 4-7. Jednak w chwili obecnej zdecydowałam, że modyfikujemy i uczniowie klas młodszych będą mieli zakończenie w sali gimnastycznej w kilku grupach.
1: A miało być na boisku?
2: A miało być na boisku, no była przygotowana dekoracja. Chciałam, by rodzice mieli komfort bycia ze swoimi uczniami, bo wiadomo, że boisko szkolne jest większe niż sala gimnastyczna.
1: Nie dało się inaczej.
2: No nie dało się inaczej. Nie będę narażała tutaj ani uczniów, ani rodziców, ani pracowników szkoły na niebezpieczne warunki atmosferyczne, którym jest upał.

Nie będę narażała tutaj ani uczniów, ani rodziców, ani pracowników szkoły na niebezpieczne warunki atmosferyczne, którym jest upał.

0: olbrzymiała ranga zakończenia roku szkolnego. Dla każdego rodzica, dla każdego ucznia jest to bardzo ważne, aby dziecko było dowartościowane, rodzice również.
1: A szkołę podstawową nr 8 w Bełchatowie Łódzkiem odwiedził Rafał Różycki.
2: SK Łódź.
1: Od poniedziałku kierowców czekają kolejne utrudnienia w centrum Łodzi. Rozpoczyna się remont zachodniej estakady przy dworcu Łódź-Kaliska. Prace obejmą m.in. naprawę odwodnienia, wzmocnienie filarów i zabezpieczenie konstrukcji przed korozją.
3: Remont zachodniej estakady przy dworcu Łódź-Kaliska rozpocznie się w poniedziałek, 29 czerwca.
4: Tłumaczy Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
3: Zaplanowany zakres prac zakłada m.in. remont odwodnienia, wzmocnienie oraz remont filarów i zabezpieczenie stalowych elementów przed korozją. Na czas trwania prac wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, która zakłada wyłączenie zachodniej estakady z użytku. Przejazd w relacji północ-południe w obu kierunkach będzie możliwy sąsiednią jezdnią. Natomiast bez zmian pojadą tramwaje i autobusy MPK. W ostatnim tygodniu drogowcy skupili się na pracach przygotowawczych, w ramach których stworzyli nowe przewiązki, czyli połączenie pomiędzy jezdniami. Jedna powstała na wysokości ulicy Parkowej, druga przy ulicy Struga. Posłużą one do przejazdu z jednej jezdni na drugą, aby ominąć remontowany odcinek estakady.
5: Co pan sądzi o tym?
6: Źle to widzę przynajmniej, bo ja tutaj często jeżdżę, wyjeżdżam z pracy. Nie wiem, na ile mi to będzie utrudniało przejazd, tak?
5: Jak na co dzień wygląda ruch tutaj?
6: Ruch w takich godzinach, jak ja jeżdżę, jest taki przyzwoity, bo ja wracam z pracy po 14:00. Ale już tylko w 14:30 już się zaczyna kryzys, tak?
5: Czy obawia pan się może, że właśnie ze względu na ten remont będzie dużo ciaśniej?
6: Będą utrudnienia na pewno.
5: Jaki w ogóle jest ruch tutaj, na tej estakadzie, jak to wygląda?
7: No jest ruch, jak zawsze, jak codziennie. No. Czasami jest zakorkowane, czasami nie. No.
5: Czy ten remont może trochę utrudnić sytuację?
7: Na pewno może. Zresztą w Łódź jest tak blisko pada... Wszędzie ciężko dojechać, więc problemy są wszędzie.
5: Co pan sądzi o tym remoncie?
8: Wszystkie naprawcze rzeczy polecam i uważam, że bardzo słusznie. Polska się w ogóle bardzo zmieniła, Łódź też.
5: Jak już pan tutaj jeździ, jaki jest ruch?
8: Różnie bywa, no, są różni kierowcy. Pełno samochodów, a nie wszyscy umieją dobrze jeździć.
5: Czy jak rozpocznie się remont, to możliwe, że jednak ten ruch będzie dosyć utrudniony?
8: Nie będzie, no są, jest tak dużo ulic i objazdy, możliwe do zrobienia objazdy, także myślę, że to będzie jakoś tam dobrze. Przecież to już jest stary ten wiadukt, także myślę, że będzie dobrze.
9: No chyba trzeba remontować, jak już ma tam ileś lat. Mam nadzieję, że jakieś może dodatkowe ekrany, żeby ją trochę wygłuszyć.
5: A często pan tutaj jeździ? Jak ruch wygląda?
9: Jeżdżę, no jest jakiś tam spory. Większy jest na dole niż na estakadzie.
5: Jak rozpocznie się remont, czy nie obawia się pan, że będzie ciaśniej?
9: No będzie na pewno. Alternatywy trzeba będzie inne znaleźć. Tutaj omijać raczej ten teren.
5: Czy ten remont pana zdaniem będzie do przeżycia?
9: No jak każdy, no cała Bukniarzy była w remoncie jakieś 10 lat temu, pamiętam, i też wydawało się, że będzie ciężko.
5: Rozpocznie się remont tej estakady tutaj na Alei Włókniarzy. Co sądzisz o tym?
10: Nie wiem, no szczerze mówiąc, ja przyjeżdżam tędy dosyć często. Jest to dosyć dobry skrót, tak naprawdę. Nie wiem, no jakoś mi to bardzo nie będzie przeszkadzać w sumie. Nie wiem, czy tutaj jest potrzebny remont, nie, bo jakby ta droga się wydaje w porządku, nie.
5: A jak ten ruch w ogóle wygląda tak na co dzień?
10: Nie, no w porządku, tutaj nie ma zbytnio korków. Tam dalej na Alei Włókniarzy się zdarzają, nie, ale tutaj to nie ma żadnych problemów, nie.
5: A czy w trakcie remontu obawiasz się, że będzie ciaśniej?
10: No, ciaśniej na pewno będzie, ale jakby po prostu inną drogą będę jeździł. Jak tutaj będzie remont, będą korki, to sobie znajdę jakąś inną drogę, nie? Jakby nie muszę tam dojeździć.
5: Mhm. No właśnie, to jaki byś miał pomysł, żeby objechać tą estakadę?
10: Tak naprawdę to mogę przez miasto jechać albo autostradą, nie? Bo tutaj to mi jakoś bardzo po drodze nie jest, nie? No tutaj czasami tylko przyjeżdżam i... No jakoś mi to zbytnio nie będzie przeszkadzało, nie? Ja z tych okolic nie jestem.
1: A z kierowcami rozmawiał nasz reporter Daniel Tykliński. Upał daje się we znaki nie tylko ludziom. Wysokie temperatury z trudem znoszą również zwierzęta. Gdy temperatura przekracza 30 stopni, warto wprowadzić w życie kilka prostych zasad, które pomogą im przetrwać tropikalne dni. O szczegóły pytał nasz reporter Grzegorz Mnich.
11: Najważniejszy jest dostęp do świeżej, chłodnej wody, zarówno w domu, jak i na spacerze, radzi Albert Kurkowski ze schroniska dla zwierząt.
12: Ważne jest też, żeby starać się zapewnić zwierzakom cień, no bo bezpośrednie nasłonecznienie oczywiście nie służy. Pamiętajmy, żeby zabezpieczyć zwierzaki, bo one nie pocą się tak jak my. Koty i psy pocą się poduszeczkami łap, na których posiadają gruczoły potowe i niemal wyłącznie na tych opuszkach czy też poduszeczkach.

łap się chłodzą. Chłodzenie następuje u nich inaczej niż u nas. Psy, głównym mechanizmem takiego chłodzenia jest dyszenie i parowanie wody z powierzchni języka i płuc. Koty chłodzą się także poprzez wylizywanie sierści, gdyż ślina paruje z ich futra, co przynosi im trochę ulgi w bardzo upalne dni. Zwracajmy uwagę na to, że zwierzaki, które naprawdę są przegrzane, one bardzo często leżą, bardzo głęboko dyszą, sapią i wtedy należy im pomóc, należy je schłodzić. Pamiętajmy też o tym, żeby zabierać na spacery wodę ze sobą. W schronisku dla zwierząt w Łodzi zwierzęta, które przebywają w kojcach, oczywiście narażone są bardziej na upały, bo one nie mają klimatyzowanych pomieszczeń. Staramy się zmniejszyć tę temperaturę poprzez zraszacze, które mamy zamontowane przy wszystkich kojcach i na zewnątrz jest rozpylona woda, delikatny pył, który obniża trochę temperaturę i schładza zwierzaki, no niestety również mocząc je, ale wyłączamy to w takich godzinach, żeby zdążyły one jeszcze do wieczora.

0: błyskawicznie podnosi się do ponad 60 stopni i jest śmiertelnym zagrożeniem dla wszystkich istot żywych przebywających w takim aucie. Niezależnie od tego, czy jest to zwierzę, czy jest to człowiek, w takich warunkach bardzo szybko może umrzeć. Jeżeli zobaczymy zwierzaka w czyimś samochodzie, powiadommy natychmiast straż miejską lub też policję. W celu ratowania zwierzęcia możemy wybić szybę w takim samochodzie, by to zwierzę uratować mu życie. A pamiętajmy, że pozostawienie zwierzęcia w takich samochodach grozić może karą nawet pozbawienia wolności. Oczywiście takie zwierzaki są zabierane od właściciela i sąd decyduje o tym, czy przepadają one na rzecz Skarbu Państwa i mogą być oddane do adopcji. Przykładem takim jest nasza Suzy, która trafiła do nas kilka dni temu z zaparkowanego pod orientarium łódzkim samochodu, gdzie mimo uchylonych okienek ledwo udało się ją uratować. Trafiła najpierw do kliniki, policja ją przywiozła tam do kliniki weterynaryjnej pobliskiej, gdzie ją schłodzono, a następnie przywieziono ją do schroniska. Teraz czeka na decyzję sądu, czy będzie wydana z powrotem opiekunom, czy też po kwarantannie będzie przeznaczona do adopcji.
1: W razie podejrzenia udaru cieplnego najlepiej skontaktować się z weterynarzem.
2: Nawet na krótko nie zostawiajmy zwierząt w rozgrzanych autach w czasie upału. Temperatura błyskawicznie dochodzi tam do ponad 60 stopni.

0: News.
1: W Łodzi ma powstać społeczna agencja najmu. Miasto chce łączyć właścicieli pustych mieszkań z osobami szukającymi stabilnego lokum.
2: Z jednej strony chodzi o wykorzystanie pustych mieszkań, z drugiej o rosnącą liczbę osób, których nie stać na wynajem na rynku komercyjnym. Mówi Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
3: Program jest skierowany przede wszystkim do młodych rodzin, również tych z jednym rodzicem, nauczycieli, medyków, specjalistów czy pracujących studentów. Łódź chce stworzyć system bezpiecznego wynajmu mieszkań, dzięki któremu mieszkańcy zyskają dostęp do tańszych lokali, a ich właściciele gwarancję bezpieczeństwa i całkowite zwolnienie z podatków. Miasto, wychodząc im naprzeciw, zaoferuje długoterminowe umowy, umiarkowane czynsze i jasne zasady najmu. Nowe rozwiązanie będzie oparte o znany w innych miastach mechanizm społecznych agencji najmu i ma przynieść korzyści także właścicielom pustych mieszkań. Wielu z nich obawia się dziś problematycznych najemców, zniszczeń czy trudności z odzyskaniem lokalu. W ramach programu właściciele otrzymają gwarancję regularnych płatności, bezpieczeństwo najmu, opiekę nad mieszkaniem oraz pewność odzyskania lokalu po zakończeniu umowy. Dodatkowo będą całkowicie zwolnieni z podatku PIT, CIT, VAT i ryczałtu od wynajmu. Co ważne, program będzie oparty na prywatnych, obecnie pustych mieszkaniach, dzięki czemu nie uszczupli miejskiego zasobu mieszkań komunalnych. Miasto zakwalifikowało się już do projektu realizowanego we współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości, który zapewni bezpłatne wsparcie prawne, techniczne i podatkowe przy tworzeniu programu na najbliższe 3 lata.
2: Pierwszym formalnym krokiem będzie uchwała intencyjna Rady Miejskiej. Ma być procedowana 24 czerwca.
1: Podobne rozwiązania działają już m.in. w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. To jedno z ważniejszych połączeń prowadzących do największego kompleksu rekreacyjnego w Łodzi. Wzdłuż Alei Unii Lubelskiej ma powstać nowy ciąg pieszo-rowerowy, który ułatwi poruszanie się m.in. w kierunku Parku na Zdrowiu i Akwaparku Fala.
4: Zależy nam na tym, by ścieżek rowerowych w naszym mieście było jak najwięcej, tłumaczy Bartosz Domaszewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.
5: Dokładamy kolejny element do spójnej sieci dróg rowerowych w Łodzi. Po przeprowadzeniu inwestycji w Aleja Bandurskiego i Krzemienieckiej dokładamy element Aleja Unii Lubelskiej, tak żeby ta komunikacja w tym obszarze, często odwiedzanym przez łodzian, zarówno ze względu na fale, jak i orientarium, ale też przez Park na Zdrowiu, żeby ten dostęp tutaj był rowerem bezpieczny, łatwy, wygodny, intuicyjny, żebyśmy nie musieli wjeżdżać na ulicę, szczególnie jak jedziemy z dzieckiem, to jest dla nas mocno stresujące, tutaj parkowanie też jest skośne, więc kierowcy wycofujący tyłem z tych parkingów stanowią pewnego rodzaju zagrożenie. Powstanie cały ciąg pieszo-rowerowy tutaj wzdłuż fali, wygodny, ważny dla nas przejazd. Chcemy, żeby łodzianie korzystali z tych terenów sportowo-rekreacyjnych i chcemy, żeby do parku przyjeżdżali rowerami, a nie samochodami. To się wydaje być bardziej logiczne, jeśli szukamy spokoju, odpoczynku, zdrowia, relaksu. Ten rower jest najlepszym środkiem transportu.
6: Ta koncepcja wiąże się też historycznie z tym miejscem,
4: dodaje Adam Wojtalik ze ZDIT-u.
6: Jesteśmy na Zdrowiu, czyli w parku, który z założenia na początku XX wieku powstał właśnie na potrzeby sportu i rekreacji. Zapewnimy też połączenie z falą, będzie to połączenie również z Atlas Arena.

0: Bardzo ważny element tego odcinka. Będzie to ciąg pieszo-rowerowy, czyli droga dla pieszych i rowerów o szerokości 3 metrów. Zapewni to bezpieczeństwo, separację ruchu i tak naprawdę będziemy mieli kolejny kawałek do tej całej układanki, którą teraz robimy w mieście, układanki rowerowej. Tutaj jest około kilometra długości, nieco ponad kilometr, więc tak naprawdę niedużo, a usprawnimy bardzo, bardzo wiele. Będziemy mieli alternatywne połączenie z Redkinią, ze Złotnem. Docelowo też będziemy łączyć się z Teofilowem. Te wszystkie inwestycje pozwolą nam tak naprawdę po tej stronie miasta stworzyć ciągłą sieć rowerową.
1: Kiedy rozpoczną się prace i ile potrwają?
0: Prace rozpoczną się w wakacje, tak żebyśmy to skończyli. Nie chcę teraz mówić o dokładnych terminach, to podamy w komunikacie prasowym, ale będziemy starali się to skończyć jak najszybciej, bo nie jest to długi odcinek, nie będziemy ingerować w jezdnię aż nadto. Tak naprawdę skupimy się wyłącznie na tym pasie, który teraz tu widzimy, który jest chodnikiem, także miejmy nadzieję, że bardzo szybko.
1: Powstanie nowy ciąg pieszo-rowerowy. Czy przyda się właśnie rowerzystom?
2: To jest dobry kierunek. Dobrze, powinni takie trasy budować, bo te pasy na jezdni są po prostu bez sensu, są niebezpieczne.
1: Jeśli chodzi o Łódź i ścieżki rowerowe, jak to wygląda? Czy jest gdzie jeździć po Łodzi?
2: Jest. Zdecydowanie po Łodzi zdecydowanie łatwiej się jeździć niż na przykład po Zgierzu, tak? Który jest zupełnie... Nie ma w ogóle ścieżek rowerowych w Zgierzu, także to generalnie jest... Tutaj w Łodzi jest zdecydowanie lepiej.
1: Przy Alei Unii ma powstać ciąg pieszo-rowerowy. Co myślisz na ten temat? Przyda się?
3: Na pewno, bo bardzo brakuje w Łodzi tych ciągów rowerowych, które są kontynuowane. One często urywają w dziwnych miejscach, także na pewno, jeśli cokolwiek ma powstawać, to jestem za. Ale oczywiście jestem rowerzystą, więc mogę być biased, jak to się mówi po angielsku. Ale tak, jeśli powstanie, to będzie bardzo fajnie.
1: Tutaj na Zdrowiu będzie bezpieczniej dla rowerzystów w takim razie?
3: Myślę, że tak. No zawsze ścieżka rowerowa jest bezpieczniejsza niż jazda po chodniku czy ulicy.
1: Jeśli chodzi o całą Łódź, jest gdzie jeździć?
3: Jest, ale powiedziałabym, że też jest wiele do poprawienia w tej kwestii. Tak jak mówię, ścieżki się urywają. Po centrum Łodzi też się często jedzie razem z samochodem i to nie jest bezpieczne.
1: Ciąg pieszo-rowerowy, który powstanie przy Alei Unii, czy się przyda?
4: Bardzo się przyda. Zaczęłam jeździć rowerem do pracy, a mam 10 km, więc ta droga będzie dla mnie jeszcze lepsza niż tędy.
1: A będzie bezpieczniej?
4: No, na pewno. No, jeżdżę też autem.

0: I czy się przyda?
1: Bardzo się przyda. Zaczęłam jeździć rowerem do pracy, a mam 10 km, więc ta droga będzie dla mnie jeszcze lepsza niż tędy.
0: A będzie bezpieczniej?
1: No, na pewno. Jeżdżę też autem.

0: gdzie jeździć?
1: Po całej Łodzi nie jeżdżę, natomiast Rytkinia jestem bardzo zadowolona. Jeżdżę aż z Lublinka, także super.
2: A na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński. Wystarczy wejść w aplikację, przejść kilkadziesiąt metrów do wirtualnego przystanku, no i można jechać do dowolnego miejsca w mieście. W Zgierzu od tygodnia funkcjonuje miejska usługa Tup Tup and Go.
3: Co o tym myślisz?
4: Sądzę, że super pomysł, szczególnie dla osób, które nie mają dojazdu. Z takich małych uliczek, po których nie jeżdżą autobusy. Ja też na przykład jestem z, gdzie nie ma tych autobusów, więc no przydałyby się takie, według mnie. Myślę, że super rozwiązanie, serio. Jedna z lepszych inwestycji w Zgierzu.
5: Co pani o tym sądzi?
6: Przepraszam, ale to jest idiotyczny pomysł.
5: Dlaczego?
6: Dlatego, że nie wszyscy mają internet. Przede wszystkim starsze osoby, które są no, w jakiś sposób tak no, ograniczone. Uważam, że w ogóle zgierska komunikacja jest taka, jaka jest i w sumie jest sporo do poprawki. Ale busy na żądanie, no przepraszam, dla mnie to jest głupota.
5: Czyli można by było zrobić to lepiej?
6: Nie mam właściwie jakiegoś pomysłu, ale wydaje mi się, że busy absolutnie nie. Natomiast no komunikacja, żeby była sprawniejsza, żeby bardziej można było zgrać przysiadki. To jest właściwie najważniejsze. Albo na przykład jedynka i piątka. W bardzo krótkim odstępie, a następnie wolne. No, no to niepoważnie, ludzie dojeżdżają do pracy, mają masę spraw do załatwienia.
5: Te busy funkcjonują od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18. Czy to wystarczająco?
6: Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. No przecież są weekendy, ludzie chcą się spotykać.
5: Co pan myśli o tym?
7: No, jest to dobre rozwiązanie do stref odciętych od komunikacji miejskiej. W pewien sposób no, osobom starszym mogłoby nawet pomóc poruszać się, znaczy dostać się na teren, gdzie znajduje się więcej przystanków, żeby mogli spokojnie dojechać do celu.
5: Niektórzy mówią, że problem jest z aplikacją, że trochę zbyt skomplikowane jest funkcjonowanie tego. Co pan sądzi o tym?
7: Sama aplikacja jest dobrym rozwiązaniem, nawet widziałem ją. Ma dość przejrzysty, prosty interfejs, tylko jedno jest niepokojące, że odległość od przystanku może wynieść nawet 500 metrów, co dla niektórych osób może stanowić problem.
5: Od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18, czy to wystarczająco?
7: Jeżeli by się skoncentrować tylko na uczniach szkół czy emerytach, jak najbardziej, jest wystarczające, ale jeżeli by ktoś miał przykładowo pilnie dojechać do pracy, no to stanowiłoby to jednak problem i przydałoby się, żeby jednak od godziny jakiejś piątej mogło to działać.
5: A weekendowo by się przydało?
7: No, weekendowo na terenie Zgierza zbytnio nie ma miejsc, w których można mogłaby młodzież lub osoby wracać po jakichś zabawach, ale jeżeli by to była chociaż możliwość do 23, no to sądzę, że byłoby bardziej, zwiększyłoby zakres i pulę osób korzystających z tego rozwiązania.
5: Na czym polega Tup Tup i Go? O tym Radek Podogrodzki z Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.
8: Tup Tup and Go to jest system transportu na życzenie, z angielska DRT. To jest taki system, który zakłada, że tam, gdzie nie może dojechać autobus z przyczyn technicznych, czy też z przyczyn ekonomicznych, tam, gdzie się to nie opłaca, tam może dojechać bus, który jesteśmy w stanie zamówić dzisiaj za pomocą aplikacji. Z czasem szukamy różnych innych kanałów zamawiania i ten bus dowozi do komunikacji zbiorowej pasażerów. Także to jest takie połączenie systemu transportu zbiorowego i tego transportu wspomagającego.
5: Jakie są statystyki po tygodniu?
8: System działa od tygodnia, natomiast trzeba wziąć poprawkę, że my cały czas uczymy się tego rozwiązania i to jest pilotaż, bo my też chcemy zebrać doświadczenia, żeby ten system doskonalić. Na dzisiaj mamy 1360 użytkowników, którzy tą aplikację pobrali i się zarejestrowali. Tych wyszukanych połączeń jest już ponad 500. Z tego było 70 połączeń, które zostały zamówione, no bo może komuś nie odpowiadać albo tylko testował. W każdym razie było już 70 zrealizowanych połączeń i z tych 70 zrealizowanych było 92 pasażerów. I to jest z ostatniego tygodnia. System działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 18. I to są pewne założenia, które przyjęliśmy na początek. We wrześniu chcemy zrobić ewaluację i zastanowić się nad tym, czy te godziny nie mogłyby być

0: nigdy inne, między innymi po co nam są te wyszukiwania potrzebne. We wrześniu zaproponujemy zarówno godziny, takie, które będą dopasowane do wyszukiwań, jak i też zaproponujemy rozszerzenie wirtualnych przystanków, które dzisiaj są dodawane, testowane, sprawdzane. We wrześniu będzie już większa ilość tych przystanków. Mamy też pewne uwagi dotyczące samej aplikacji, tego, jak ona działa na bieżąco. Będziemy starali się też tutaj pewne rzeczy usprawnić. Zintegrować ją także z naszymi biletami miesięcznymi, z migawką. Także to są takie rzeczy, które będziemy rozwijać.
1: Czy jest szansa na to, by autobusy funkcjonowały również w weekendy?
0: Tak, jest taka szansa. Tuk-tuk jest rozwiązaniem, które ma uzupełniać transport zbiorowy. Co to oznacza? To oznacza, że tam, gdzie autobus, tak jak powiedziałem, albo z przyczyn technicznych, czyli droga jest niewłaściwa, albo z przyczyn ekonomicznych, że taki transport jest dużo droższy, że on nie funkcjonuje, to w tym miejscu jako uzupełnienie jest tuk-tuk i weekendy są takim momentem, kiedy jest na tyle mało pasażerów, że uruchomienie autobusu ekonomicznie jest nieuzasadnione, ale tych 8 pasażerów da się przewieźć, więc dla nas to jest też takie założenie, że my będziemy, no już po pilotażu będziemy starali się uzupełnić zarówno transport poza godzinami szczytu, to też jest całkiem dobra informacja. My z tych aplikacji, które są pobierane, ale także z tych zapytań widzimy, że jest całkiem sporo zapytań po godzinie 18, między 18 a 21. I to dla nas jest informacja, że tam jest zapotrzebowanie. W takich godzinach będziemy zwiększać liczbę pojazdów albo rozszerzać godziny funkcjonowania.
1: Ile na ten moment jest wirtualnych przystanków?
0: To jest też tak, że te przystanki są na bieżąco uzupełniane, bo my na początku poprosiliśmy po pierwsze wszystkie przystanki komunikacji zbiorowej zostały dołączone, czyli to jest 200 przystanków. Po drugie, dołączyliśmy z każdego osiedla po 10 takich przystanków zaproponowane przez Rady Osiedla. Po trzecie, teraz na podstawie tych zapytań dodajemy kolejne wirtualne przystanki, żeby zwiększyć, no tam gdzie są zapytania, tam się pojawia wirtualny przystanek. Taka przez nas założona na początku odległość to jest do 300 metrów, że to jest taka strefa dojścia rozsądna. Natomiast ten system raczej przewiduje, że powinno być więcej wirtualnych przystanków, bo one zwiększają partycypację w systemie. To znaczy, im więcej przystanków, tym algorytm ma łatwiej w obliczeniu tej trasy, więc będziemy dodawać te przystanki na podstawie tych zapytań. Zapytanie jest w oparciu o taką informację bezwzględną, to znaczy aplikacja pobiera pozycję telefonu. Więc my, analizując zapytania, widzimy, w których miejscach tych zapytań jest więcej. Tam, gdzie one się pojawiają cyklicznie, gdzie jest ich więcej, to tam będziemy proponować wirtualny przystanek. Jedyne ograniczenie to jest takie, że to musi być miejsce, które jest bezpieczne do tego, żeby się zatrzymać. To jest jedyna kwestia. No i oczywiście zakładamy, że dojedziemy tam drogą utwardzoną.
2: A z racji tego, że usługa jest obecnie w trybie pilotażowym, mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje poprzez aplikację. Tematem zajął się Daniel Teklis.
3: SK Łódź News.
4: Przed nami czas wakacyjny wyjazdów. Łódzka policja apeluje o zachowanie środków bezpieczeństwa podczas podróży. Policjanci radzą też, jak zabezpieczyć mieszkanie przed kradzieżą. Z Edytą Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji rozmawiał Grzegorz Mich.
5: Co prawda nie ma idealnych zabezpieczeń mieszkania, ale można utrudnić

0: My również zadbajmy o to, by po powrocie nie spotkała nas jakaś nieprzyjemna niespodzianka. Pomyślmy o tym, jak odpowiednio zabezpieczyć swoje mieszkanie, swój dom. Oczywiście nie ma idealnych zabezpieczeń przed włamaniem, ale sami możemy niewątpliwie zminimalizować jego ryzyko. Najlepszym i takim sprawdzonym zabezpieczeniem jest życzliwy sąsiad, a więc przed wyjazdem poprośmy zaprzyjaźnionego sąsiada, aby zwrócił uwagę na to, co dzieje się z naszym mieszkaniem, domem, podczas kiedy my będziemy wypoczywać. Warto powierzyć sąsiadowi lub znajomemu komplet kluczy i poprosić, żeby co jakiś czas otworzył okna i włączył światło wieczorem, zabrał z wycieraczki gazetki reklamowe czy wyjął korespondencję z skrzynki na listy. Pamiętajmy, żeby przed wyjazdem dokładnie pozamykać drzwi okna, a w budynkach tych wolno stojących o zamknięciu okien również dachowych, piwnicznych, drzwi garażowych czy innych pomieszczeń gospodarczych, przez które z ludzi może łatwo dostać się do naszego domu. Nie należy również nagłaśniać informacji o planowanym wyjeździe. Starajmy się nie pozostawiać w mieszkaniu wartościowych przedmiotów, ani gotówki. Pamiętajmy o tym, żeby zakręcić zawory z wodą i gazem. Miejmy na uwadze, że media społecznościowe mogą być źródłem informacji dla złodzieja, którzy tak naprawdę w mediach społecznościowych nas obserwują. Warto się interesować otoczeniem. Jeżeli pozostajemy w domu i widzimy, że sąsiada nie ma, a widzimy osoby nieznane kręcące się wokół posesji, powiadommy o tym służby. Jeżeli widzimy osoby, które nie pojawiały się w ostatnim czasie w pobliżu naszego miejsca zamieszkania, są to osoby nowe, które być może niosą jakieś większe przedmioty, torby, pudełka, jakieś elementy ogrodzenia, również zalarmujemy służby, które sprawdzą tą sytuację. Jeżeli niespodziewanie odwiedza nas osoba pod pozorem szukania jakiegoś adresu kogoś z sąsiadów lub zdobywania jakiejkolwiek informacji, również warto zaalarmować o tym odpowiednio służby. Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo podczas tych nadchodzących wakacji.
1: Przed wysłaniem dzieci na kolonie czy obóz warto też postarać się o kontrolę stanu technicznego autobusu.
0: Wakacje to czas również wielu wycieczek, a co z tym wiąże się również z tym podróży autokarowych. Każdy z uczestników wyjazdu powinien bezpiecznie dotrzeć do celu podróży i aby tak się stało, to wzorem lat ubiegłych policjanci również będą prowadzić kontrolę autokarów oraz pojazdów przewożących dzieci. Przypominamy tutaj rodzicom i organizatorom wycieczek o możliwości skontrolowania autokaru przed wyjazdem. Oczywiście zostanie przygotowany wykaz miejsc prowadzenia takich kontroli autobusów oraz kierowców na terenie województwa i podany do publicznej wiadomości.
1: Podróże własnym autem również wymagają przygotowania i rozwagi.
0: Przede wszystkim każdy wybierając się w podróż samochodem, nie tylko tą daleką, ale też na krótkich odcinkach, powinien pamiętać o własnym bezpieczeństwie, więc apelujemy przede wszystkim o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Dostosujmy tę prędkość do warunków panujących na drodze, nie tylko tych atmosferycznych, ale także do warunków natężenia ruchu. Pamiętajmy, żeby za kierownicą siadać wyspanym i wypoczętym, a gdy pojawi się to zmęczenie, to zróbmy sobie krótką przerwę. Podczas kierowania pojazdem skupiajmy się przede wszystkim na drodze. Przed wyjazdem w daleką podróż warto również sprawdzić stan techniczny pojazdu i pamiętajmy o zapinaniu pasów bezpieczeństwa. Pilnujmy również, aby pasażerowie nie mieli pozapinane pasy. No i jeszcze raz apelujemy, nogę z gazu, powiem, ładna pogoda i sucha nawierzchnia, a co za tym idzie, często właśnie zwiększona prędkość, czasami do tego również oślepiające słońce czy wysoka temperatura mogą doprowadzić do tragedii. Pamiętajmy również o tym, żeby nie zabierać złych emocji za kierownicę i o kulturze zachowania podczas jazdy.
1: Szczególnej uwagi i ostrożności wymagają też kąpiele w otwartych akwenach.
2: Ponad 5 lat był więziony w białoruskim Łagrze, z czego pół roku przesiedział w karcerze. Andrzej Poczobut, opozycyjny dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, zapowiedział powrót do Grodna. Czy nie boi się represji ze strony reżimu Łukaszenki? Nelson Mandela siedział dłużej, powiedział w rozmowie z naszym łódzkim reporterem Grzegorzem Michem.
3: Mówi się o 13 września, chce pan tam wrócić?
4: Tak.
3: Paszczę lwa.
4: Znaczy, no ja tak nie traktuję tego, ja traktuję, że chcę wrócić do domu, no i takie jest moje podejście. Nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, żeby jakiekolwiek przeszkody albo nieprzyjemności spotykali mnie. Nie wyjechałbym, nie opuściłbym Białoruś, gdyby nie zapewnienie władz białoruskich, że ja w każdej chwili mogę wrócić na Białoruś. I we wrześniu zamierzam wrócić do domu. Na pewno dla żony to jest trudne i rodzina wolałaby, żebym ja został w Polsce, ale mi się wydaje, że naturalne to jest ich chęć, ale no, rozumieją, że to jest ważne dla mnie i że tam jest też nasze wspólne życie, jest po tamtej stronie grania. granicy, że tam się urodziłem, tam są moi rodzice, tam moi przodkowie są pochowani. Milion więcej jest z miejscem, gdzie się urodziłem i po prostu rozumieją, jak dla mnie jest to ważne.
3: Słuchają nas też młodzi ludzie, którzy może słyszeli, że był pan w Łagrze, ale nie do końca wiedzą, cóż to jest ten Łagr. Czy to jest takie więzienie jak w Skandynawii z telewizorem, z widokiem na jezioro?
4: To jest miejsce, gdzie człowiek jest w całości

0: Позбавлены всяких прав, где попросту ставишь меблем, который себе администрация может пресунуть, уместить в едной цели, погоршить варунки, полепшить варунки. И в выпадку, если ты демонстрируешь какой-то характер, то за такой характер, за то, что не ты покорный, будешь додатково караны. В колонии в Новополоцку был такой звичай, что когда накладываем кары на вязня, то треба подзяковать начальникові вязня. Но я нигде такого не робивом, и зато был додатково караны. Чили как караем 10 дней карцеру, и ты можешь поверить, дзенькуя обывателю начальнику. Но это показывает как бы ступень по просту перверсии.
1: Завше есть то загружение, что можно стратить жизнь, а не только вольность.
0: Мой коллега Олесь Пушкин, малыш знаний белорусский, он умер в Гродинском вензене, сгинул в Гродинском вензене. Так же, очевидно, что такая возможность есть. И знаем Витольда Ашурка, который теж змар в вензене в Школове. Между ними змар в ШИЗО, или в карцеже, в тих варунках я 167 днів спендив. Дякі Богу, ну, моє здоров'я якби витримало то. Але, очевидно, що здавалом собі справи, що були моменти, коли таке ризико було дуже дуже.
1: Чи планує пан поворот на Білорусь з родиною? Чи родина буде мешкати в Польщі? Чи ще не маєте такі плани?
0: Ні, моя жона вже відвідала Білорусь, мусила виміняти паспорт. Опроч того, цурка моя кількакротно їздила до дядьків, і зараз є на Білорусі, так же родина моя jest na Białorusi.
1: 5 lat w łagrze białoruskim. Czy pan się zmienił? Czy coś w panu się zmieniło?
0: Znaczy, swoich poglądów w żadnej kwestii nie zmieniłem i jestem ciągle takim samym człowiekiem, ale czuję, że to więzienie jednak odcisnęło na mnie pewien odcisk. No i jeżeli cały czas jesteś pod presją psychologiczną, jeżeli jesteś obserwowany, jeżeli patrzysz na ludzi obok siebie właśnie w kontekście tego, co mogą tobie złego zrobić i w jaki sposób będą jakby wywierać na siebie presję albo próbować wciągnąć w jakiś dialog, który później będzie wykorzystany przeciwko ciebie, no to odbije się później już będąc na wolności, będąc poza granicami Białorusi, czasem człowiek mimowolnie zaczyna szukać podwójnego dna w jakichś tam działaniach. Także maksymalnie wzmocniło podejrzliwość.
1: Zdrowie fizyczne.
0: Przeszedłem badania, bardzo poważne badania i dzięki Panu Bogu stan zdrowia mego jest lepszy niż sądziłem, ale no te wszystkie choroby, które miałem, no to rzeczywiście je jakby mam, ale nie jest to nic, co by było tak krytyczne. Żona jest ze mną, no z tego bardzo się cieszę, dlatego, że byliśmy tak długo rozłączeni. Cieszę się, że syna widzę, że córkę widzę, że rozmawiałem z matką, matka mnie odwiedzała. No mam nadzieję, kiedy we wrześniu wrócę do Grodna, zobaczę ojca. Także takie rzeczy, takie ludzkie, zwykłe rzeczy.
1: Czy w łagrze miał pan dostęp do informacji, prasy, internetu, czegokolwiek?
0: W bardzo ograniczonym zasięgu. Chodziło o to, że było państwowe radio, które było włączane w celi albo nie było włączane, to już w zależności od humorów administracji. Oprócz tego co jakiś czas odwiedzała mnie pani mecenas, adwokat moja, i ona mogła opowiedzieć o tym, co się dzieje w mojej sprawie, jak tam sprawy mojej rodziny. Oprócz tego listy. No ale listy były cenzurowane i wiadomo, że to było ograniczenie, że ona zdawała sobie sprawę, że jeżeli coś napisze, co nie spodoba się administracji, no to ten list nie trafi do mnie.
2: Andrzej Poczobut od miesiąca jest na wolności. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odebrał nagrodę imienia Andrija Sacharowa, laureata pokojowej Nagrody Nobla.
3: SK Łódź.
2: W sobotę czeka nas otwarcie sezonu na Zgierskiej Malince, gdzie zaplanowano szereg sportowych atrakcji. Będą gry zespołowe, łucznictwo, a nawet pilates.
4: Przed nami otwarcie sezonu na Malince, a to otwarcie będzie na sportowo.
5: Tak, w tym roku będzie trochę tak inaczej niż w latach poprzednich. Będzie może trochę bardziej kameralnie z jednej strony, z drugiej strony bardziej aktywnie. Renata Karlewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Zgierza, dlatego że postawiliśmy w tym roku na sport i to sport w różnych jego odsłonach, bo będą strefy od ściany do ściany, bo z jednej strony będziemy mieli pilates, body art, czyli takie bardzo wyciszające i bardzo stacjonarne zajęcia, a z drugiej strony, czy na przykład łucznictwo, ja bardzo przepraszam łuczników, ale oni jednak są dosyć stacjonarni, a z drugiej strony będziemy mieli na przykład możliwość zagrania w koszykówkę, w siatkówkę, czy w jakieś inne sporty zespołowe, więc myślę, że tam dla każdego coś dobrego się oczywiście znajdzie w tą sobotę.
4: Będą różne turnieje, biegi, możemy o nich powiedzieć coś więcej?
5: Na pewno turnieje siatkówki, koszykówki, piłki nożnej. Tak jak wspomniałam, będzie można postrzelać sobie z łuku. Będą zajęcia fitness i pilatesowe, ale to nie wszystko, bo jeszcze na przykład takie zawody

0: na przykład przeciąganiu liny, czy no, różnego typu animacje, zabawy, które znamy z dzieciństwa. Zresztą też dla dzieci będą zorganizowane dodatkowe zajęcia w trakcie całego wydarzenia i za tymi wydarzeniami będą stały jednostki takie jak na przykład CKD, czy kluby też sportowe, które działają na terenie miasta Zgierza. Wszystko będzie się odbywało między 12 a 17. Pogoda, szykuje się teraz, właśnie się zawiesiłam, czy dobra, czy niedobra, bo idą nieziemskie upały, więc nadzieja, może tak, powiem tak, nadzieja w kąpielisku. Jak się zmęczymy strzelając z łuku, czy grając w siatkówkę, zawsze można dać nura pod wodę i się w ten sposób ostudzić.
1: Czy malinka jest już gotowa na sezon?
0: Tak, malinka jest przygotowana. My oczywiście jako miasto dbamy o ten ośrodek, żeby był przygotowany na czas, stąd to otwarcie oficjalne. Wszystko jest na miejscu, plaża się nie zwinęła, woda też nie odparowała, wszystko przygotowane. Mamy nadzieję, że będzie bardzo duże zainteresowanie tym miejscem. Zresztą każdy, kto tam bywa, widzi, że tam się ten ośrodek cały czas rozwija i zmienia i idzie coraz to ku lepszemu. No i mam nadzieję, że ten sezon jakby pozwoli również na świetny wypoczynek w fajnej przyrodzie, wśród fajnych ludzi.
1: Do kiedy trwają zapisy na turnieje?
0: Na turnieje siatkówki plażowej, koszykówki można zapisać się do 25 czerwca, czyli zostało naprawdę bardzo mało czasu, ale myślę, że jak ktoś tam się trochę spóźni, to też nic nie stanie i pewnie się dla niego miejsce znajdzie. Te zapisy odbywają się mailowo przez taki adres rezerwacja@mosir.zgierz.pl i każdy z uczestników dostaje potwierdzenie udziału w turnieju drogą mailową oczywiście. Oczekuje się w weekend piękna pogoda, dlatego chcielibyśmy bardzo gorąco zaprosić mieszkańców nie tylko Zgierza, ale także okolicznych miejscowości, także mieszkańców Łodzi do tego, żeby zawitali na malinkę w sobotę najbliższą między godziną 12 a 17, gdzie czeka na Was cały szereg atrakcji sportowych i rekreacyjnych, ale także tanecznych, bo gdzieś tam zumba się w tle nam przewija, więc na pewno każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Będziemy mieli turnieje gier zespołowych, ale też różne wydarzenia związane z takim bardziej stacjonarnym sportem, jak na przykład strzelanie z łuku, czy zajęcia na matach w postaci pilatesu, body art, czy tym podobnych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Oprócz tego czekają piękne plaże, zbiorniki z chłodną wodą. Przyjrzyjcie Państwo na malinkę do Zgierza.
2: A tematem zajął się Daniel Tekiński. Z łódzkiego lotniska wystartował wakacyjny sezon z nowymi kierunkami. Do wyboru Hiszpania, Egipt i wiele więcej.
1: Gdzie można polecieć na wakacje? O tym Wioletta Gnacikowska z łódzkiego portu lotniczego.
3: W tym sezonie można latać z łódzkiego lotniska samolotami czarterowymi do Albanii, Tirana, Bułgarii, Burgas, do Egiptu Marsala i Hurgada, do Grecji na wyspy Krete, Rodos i Zakynthos, do Turcji, do Antalii oraz do Tunezji, do Enfidii i do Monastyru. Jutro zainaugurujemy uroczyście nowe połączenie na hiszpańską wyspę Majorkę. Letnie czartery na lotnisku w Łodzi zaczęły się właściwie pod koniec kwietnia. Zaczęły jak pierwsze latać loty do Turcji, do Antalii. Teraz już latają samoloty do Albanii, do Bułgarii, do Grecji, na trzy greckie wyspy Krete, Rodos i Zakynthos oraz do Tunezji, do Enfidii i do Monastyru. Dziś zainaugurujemy połączenie do Egiptu, do Marsala, natomiast jutro rano uroczystym salutem wodnym powitamy nowe połączenie na hiszpańską wyspę Majorkę i ostatni z czarterów wystartuje w poniedziałek 29 czerwca. Będzie to samolot, który będzie woził turystów do Egiptu, tym razem do Hurgady. Oprócz lotów czarterowych, sezonowych, zorganizowanych wraz z biurami podróży, lotnisko w Łodzi zachęca także do korzystania z lotów rejsowych, całorocznych do Alicante, do Birmingham, Brukseli, Charleroi, Dublina, Malagi, Londynu i Mediolanu Bergamo.
2: O szczegóły pytał Daniel Tekiński.
4: SK Łódź News.
2: Muzyka daje im ogromną siłę. Kilkoro wychowanków domu dziecka w Bełchatowie założyło zespół muzyczny. Playback, bo tak nazywa się band, występuje na lokalnych scenach.
5: Jaka jest twoja rola w tym zespole?
6: Wokalistka Marita. Jestem wokalistką
5: zespołu
6: Playback. Występujemy w różnych miejscach, w sumie gdzie nas zaproszą, to tam jesteśmy. No ostatnio właśnie chcieliśmy bardzo wystąpić na Dniu Bełchatowa i udało nam się. Jesteśmy w programie. No i bardzo się z tego powodu cieszę.

0: Od ilu lat razem występujecie?
1: Od roku? Półtora chyba jakoś, może coś takiego?
0: Skąd ten pomysł?
1: Krystian zaproponował. Nasz kochany Krystianek. Na początku byłam ja, Krystian, Zuzia. Następnie się to zmieniło. Potem byłam ja, Krystian oraz Wiktoria. No i teraz już jest stały zespół. Jestem ja, Krystian i Daria. Wiktoria jest za kamerą, a Zuzia to tak. No czasem jest, czasem jej nie ma.
0: Ty jesteś wokalistką, a ty, Krystian, w jakiej roli?
2: Też śpiewam.
0: Też?
2: Oczywiście śpiewam. Bardzo chciałem wystąpić na tych dniach Bełchatowa, bo to w końcu moje miasto, nasze miasto. No i mam nadzieję, że bełchatowianie nas usłyszą i się spodoba, bo powiem niestety, no jest na TikToku trochę krytyki, bardzo dużo hejtu w naszą stronę, więc, ale ja się po prostu tym nie przejmuję. Po prostu my robimy to, co lubimy i nie będziemy się przejmować krytyką. Jak komuś nie pasuje, to po prostu niech nie przychodzi.
1: Każdy ma swoje zdanie na ten temat, nam się podoba. Nie każdemu po prostu może to przypaść do gustu, jak śpiewamy, ale ważne, że podoba się to naszym słuchaczom zazwyczaj właśnie na koncertach i różnych takich.
3: Śpiewamy piosenki od Top Girls. Daria, mam 16 lat i też jestem wokalistką w tym zespole.
1: Jeszcze jest Twój głos od Roxany Węgiel i to chyba wszystko.
2: Zazwyczaj to są piosenki Top Girls, to jest Zakochana, Mleczko, Nie jestem taka, Jakbyś mnie zechciał, na ich największe hity i Rumieńce. Też pierwszy raz ostatnio wykonaliśmy, było bardzo dużo pracy nad tym, żeby dziewczyny się tu nauczyły, no i w końcu się nauczyliśmy, występowaliśmy ostatnio na Dniu Dziecka, więc to są właśnie te piosenki.
0: Wykonujecie też kawałki Roxy Węgiel.
2: Tak, i to jest piosenka z filmu, to jest Twój głos. Bardzo tutaj nam przypadł do gustu, więc daliśmy go w nasz program.
0: Wykonujecie kawałki takie popowe, disco polo, dance?
1: Tak, w sumie to tak.
0: A gdzie ćwiczycie na co dzień?
3: Najczęściej ćwiczymy tutaj w budynku, ale jak jest ładna pogoda, to na dworze. No, tak jest nam wygodniej. Tańczymy i śpiewamy. Każdy śpiewa swoją wersję, bo każda piosenka jest podzielona na każdego. Każdy z nas ma swoją część w piosence, dość do śpiewania i do tańczenia.
0: Występujecie już od roku. Teraz będziecie na Dniach Bełchatowa. A gdzie wcześniej można było was zobaczyć i usłyszeć?
2: No na pewno byliśmy na Placu Narutowicza, na pikniku stowarzyszeń, byliśmy na Kurnusie II, też mogli nas zobaczyć. No i teraz to jest takie jedna z takich większych uroczystości, bo to Dni Bełchatowa, no to bardzo duża. Ale no tu na Placu Narutowicza, czy na Kurnosie, czy tutaj u nas w Domu Dziecka też ludzie nas widzieli, więc no zapraszamy do Dni Bełchatowa.
0: Przypomnijcie, zespół nazywa się Playback.
1: Playback, tak.
0: Ale nie śpiewacie z playbacku?
1: Nie.
2: Nie śpiewam właśnie, to jest taka nazwa, żeby no trochę może ludzi zmylić, nie wiem, bardzo długo myślałem nad tą nazwą, ale ostatecznie właśnie jest ta nazwa.
0: A czym dla was jest ten zespół? Czym dla was są te występy? Co czujecie, kiedy jesteście na scenie?
3: No to jest taka odskocznia od rzeczywistości, takie spełnienie marzeń. Możesz też pokazać swoje umiejętności i talent na występach i w ogóle.
2: Dla mnie to jest po prostu fajna zabawa z przyjaciółmi. Robimy to, co lubimy, kochamy i po prostu tak się wtedy czuję. Wiem, że chcę to robić, dziewczyny też, i cieszę się, że się wszystkim podoba.
1: Ja generalnie zawsze chciałam być piosenkarką, bo może po mnie nie słychać, ale każdy mówi zazwyczaj, że mam bardzo ładny głos i pytają się mnie, czy w ogóle uczę się sama i inne takie. No generalnie spełnienie marzeń. Ten zespół to jest dla mnie życie. Ja po prostu tak naprawdę nie wyobrażałabym sobie bez tego jakby.
0: Dużo wam daje ten zespół.
1: Tak, tak, dokładnie. To jest piękne po prostu.
0: Wiktoria, ty nie śpiewasz w tym zespole?
4: Ja kameruję tutaj, jak jest jakiś występ, to nagrywam, potem Krystian to ogląda, no i stawia na nasze social media.
0: Gdzie was można zobaczyć?
4: Na TikToku, Facebooku, no i na Instagramie.
0: I dużo jest tych filmików, tych nagrań?
4: No jest tam kilka, pod jednym ostatnim koncertem gdzieś mieliśmy 64 tysiące wyświetleń. Więc to jest nawet dużo, bo jak patrząc na inne filmiki, gdzie nagrywane są i wrzucone, to jest o wiele mniej tych wyświetleń, a pod ostatnim jest bardzo dużo.
0: Jest dużo wyświetleń, nie brakuje też komentarzy. Na pewno jest bardzo dużo komentarzy pozytywnych, chociaż nie brakuje też tych mniej pozytywnych.
4: No, niektórym się nie podoba, niektórzy mówią, że no topki z temu, coś takiego, no ale jednak oni robią to.

0: kochałam i to, co im się podoba, a że ktoś nie chce tego słuchać, to po prostu moim zdaniem nie powinien tego oglądać i słuchać, a nie po prostu hejtować.
1: Jak reagujecie na te komentarze pozytywne i te mniej pozytywne?
2: No można powiedzieć, że tak samo. Ja na przykład na te negatywne w ogóle nie reaguję, bo po prostu nie odpowiadam.
3: Śmiejemy się, tak szczerze.
2: Te takie ładne, to po prostu serduszkuję, dziękuję, a te po prostu te hejterskie, no to po prostu czytam i stoją, leżą, bo, tak, można tak powiedzieć. Ja się nie przejmuję tymi komentarzami, no może nie inni, może by się bardzo przejmowali, ale ja się nie przejmuję. Nie jestem taką wielką gwiazdą, żeby się przejmować.
1: Wy po prostu robicie to, co lubicie najbardziej.
2: Tak, robimy to, co lubimy.
4: Dom dziecka w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki.
5: SK Łódź.
4: I zostajemy przy muzyce. Po 20 latach przerwy wraca na scenę twórca kultowego utworu Kto dogoni psa. Raper Mleko z Piotrkowa Trybunalskiego ponownie chwyta za mikrofon i pokazuje, że muzyczna pasja nie zna granic czasu. To powrót artysty, który zapisał się w historii lokalnej sceny hip-hopowej i dziś opowiada o swojej drodze, doświadczeniach oraz nowym rozdziale twórczości. Udało mi się go zaprosić do studia.
6: Ile lat zrobiłeś sobie przerwę?

0: ponownie chwyta za mikrofon i pokazuje, że muzyczna pasja nie zna granic czasu. To powrót artysty, który zapisał się w historii lokalnej sceny hip-hopowej i dziś opowiada o swojej drodze, doświadczeniach oraz nowym rozdziale twórczości. Udało mi się go zaprosić do studia.
1: Ile lat zrobiłeś sobie przerwę?

0: taki podziemny, można powiedzieć, i robiłem bity hip-hopowe.
1: Brakowało ci trochę tego?
0: Tak, oczywiście, że mi brakowało, tylko że wiesz co, no jakoś nie składał się ten mój powrót wcześniej jakby, bo miałem jakby tam inne zajęcia i no po prostu poszukiwałem innej drogi.
1: A powiedz, jak zaczęła się twoja przygoda w ogóle z muzyką, kulturą hip-hopową?
0: O, to było bardzo dawno temu, bo to były lata 80. jeszcze, tak naprawdę końcówka lat 80. Wtedy zacząłem z chłopakami tańczyć breaka i zaczęliśmy jeździć na zawody, na turnieje i tak się wkręciliśmy jakby w tą muzę.
1: Ale jak to się...
0: breaka.
1: Właśnie, breakdance dalej tańczysz, patrząc na twoją posturę, chyba już no, raczej odrzuciłeś ten temat.
0: Już, no, mogę powiedzieć, że z breakdance'em już mam mało wspólnego, bardziej z Electric Boogie.
1: Ale ten hip-hop był typowo taki podziemny, czy jak to wyglądało? Powiedz.
0: Wtedy, w tamtych latach 80. no to było bardzo dużo breakinów przede wszystkim, ludzi, którzy tańczyli breaka i też jakby no, w całej Polsce zresztą byli ci ludzie. Ale generalnie dużo muzyki jakby hip-hopowej napływało z Pomorza. I też jakby przegrywanie kaset było, coś takiego. Nie można było kupić płyt, powiedzmy, w sklepie i tak dalej, tylko trzeba było po prostu gdzieś sobie zdobyć tą muzykę własnym sumptem.
1: A kto był twoim takim idolem w tamtych latach?
0: No, na pewno LL Cool J, Run DMC. No, myślę, że to byli podstawowi zawodnicy. No, był Ice-T i tak dalej też.
1: Pewnie.
0: No, Afrika Bambata oczywiście.
1: Oczywiście. Ty pochodzisz z Piotrkowa Trybunalskiego, może nie wszyscy o tym wiedzą.
0: Tak.
1: No i właśnie, jeden z twoich

0: pomału zaczynam je wyciągać.
1: No, skąd inspiracja do pisania tekstów? Życie, miłość, rozterki, porażki, jak to wygląda? Czy wszystko razem?
0: No, wszystko razem, ale generalnie życie, to co nas otacza i jakby to co widzimy, to gdzie żyjemy.
1: No ale kto dogoni psa? Czy teraz napisałbyś jeszcze raz tę piosenkę, czy twoje priorytety życiowe po tych 20 latach zupełnie się tak zmieniły, że no teraz śpiewasz o czymś zupełnie?

0: Bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie do tej rozmowy. A jak oceniasz na przełomie tych 20 lat, jak ta droga do tego, żeby stworzyć kawałek, stworzyć płytę, jak to się zmieniło? No bo pewnie wcześniej było to nagrywanie naprawdę długo, długotrwałe. Teraz nagrywamy, albo jest nagranie fajnie, albo wyrzucamy. Wcześniej jakieś klejenie taśm, jak sam powiedziałeś, tak? Zgrywanie różnych sytuacji.
1: No wcześniej przede wszystkim nagrywaliśmy się też w Łodzi. Pierwszą płytę naszą nagrywaliśmy w Łodzi z ekipą Born Juices prosto z ulicy. To była taka płyta. Wydana była u Kozaka w Reliksie, także pozdrawiam Krzyśka stąd. I co? I tam wtedy jak nagrywaliśmy, to nagrywaliśmy się na taśmę i nie można było jakby wyciąć niczego. Trzeba było wszystko zrobić na raz. Pewnie słuchają nas teraz raperzy, to wiedzą, o co chodzi. Czyli no, nie możemy powtórzyć już tego fragmentu, który żeśmy zarymowali. On po prostu zostaje nagrany i koniec. I nie da się z tym nic... Znaczy, no można to miksować jeszcze, podbijać i tak dalej, ale nie ma takiej możliwości jak na komputerze, że no, jakoś tam można podciąć to, coś tam podkleić i tak dalej, połączyć i tak.
0: Pamiętasz jakiś koncert na całe życie, który miałeś okazję dać?
1: No pamiętam, to był na pewno taki mocny koncert, który mi zapadł w pamięć, to jest Sopot. Sopot, Rap Eskadra, tak? Tak, Rap Eskadra.
0: Który to było roku?
1: O, to był 2006 rok, czyli no już trochę też minęło.
0: A powiedz mi, jak reaguje środowisko hip-hopowe na twój powrót? Masz jakiś kontakt z raperami innymi?
1: Tak, no wiesz co, mam kontakt ze starymi raperami, z tymi, których znam. No z młodymi też jakby, ale w większości wszyscy są jakby na tak, no bo to jest ciekawe, bo ludzie są generalnie ciekawi, co ja wniosę nowego, co pokażę, co można pokazać, będąc już po jakichś tam doświadczeniach wcześniejszych i co to będzie w ogóle. A ja powiedziałem, że będzie zaskakująco, bo tak mówię, pierwszy singiel Twoje Szczyty to jest singiel zrobiony pod walkę, można powiedzieć, taka piosenka do walki.
0: Czyli jak ktoś wychodzi na przykład do ringu, coś takiego. Czyli tak. Duża energia?
1: Duża energia i taka ekspresja dosyć mocna. A następny singiel, to już jest znowu poszedłem w stronę dance-hallową, taką luźniejszą troszeczkę, imprezową bardziej. Mhm. A kolejny to już jest taki numer lokalny, moje miasto.
0: Jakieś plany na najbliższe tygodnie, miesiące, lata?
1: No, chcę koncertować i co? Chcę wydać płytę.
0: No to tego ci życzę, a czego jeszcze mogę ci życzyć?
1: Zdrowia.
0: To wszystkim życzymy oczywiście zdrowia. Moim gościem był Mleko. Dziękuję serdecznie i życzę powodzenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: SK Łódź News. Przez kilka miesięcy tworzyli gry komputerowe, teraz prezentują je w Łodzi. Ponad 80 studenckich zespołów z Polski i zagranicy rywalizuje o uznanie jury, kontrakty na gamingowym rynku. Na największej tego typu imprezie branżowej w Europie był Grzegorz Mnich.
2: Co się dzieje w twojej grze?
3: Typ gry to jest roguelike i polega ona na tym, że rozwijamy swoją postać. Łukasz Ledzian jestem, Politechnika Łódzka. Odblokowujemy, zaczynamy od zera, wyspimy się w podziemnych lochach, no i z czasem rozwijamy tą swoją postać coraz bardziej. Odblokowujemy pancerz, elementy zbroi, rozwijamy nowe umiejętności, no i jesteśmy coraz silniejsi.
4: Można powalczyć, można się sprawdzić.
3: Można powalczyć, przeciwnicy są coraz silniejsi, no i tak naprawdę są coraz większe wyzwania, coraz bardziej zagłębiając się w grze.
4: Jak długo robiłeś taką grę?
3: Akurat liczyłem przy robieniu, więc zajęło to około 500 godzin. Myślałem, że zrobię tą grę w miesiąc, a robię już w sumie półtora roku. No i trochę się porwałem z motyką na słońce tak naprawdę, bo nie jest to typowa gra mobilna, w której można ją zrobić pół roku, tylko ona jest bardzo dużo rozbudowanych systemów, optymalizacji w samej grze, żeby ona wyglądała jak najlepiej, na pewno nie jest dopracowana. Jak poświęciłem 500 godzin, to jak poświęcę drugie 500, to może będzie dopracowana wtedy.
4: Gra typowo rozrywkowa.
3: Aktualnie tak, myślę nad zrobieniem fabuły, ale nie będzie to jakaś fabuła w stylu, nie wiem, wyniosła. Także, no, rozrywka głównie, jak to gry. Gry równa się rozrywka.
4: Co proponujecie?
5: Bardzo ciekawą grę, która polega na byciu kowalem, który jest ukryty w jaskini, wygnany z królestwa. Musimy odkupić swoje winy w królestwie i dojść właśnie do sukcesu, tworząc bronię dla jakichś rzeźmieszków, dla jakichś szemranych typów. Po prostu przyjmujemy kolejne zlecenia i kolejne osoby przynoszą nam kolejne schematy, które musimy dopasować. One na to reagują, sprawdzają, czy zrobiliśmy dobrze, czy źle.

0: czy odpowiednia rączka, czy ostrość jest odpowiednia. Czy...
1: Uruchommy, zobaczmy, jak grafika jasne wygląda. Czy wszystko śmiga?
0: Oczywiście, no musi. Nie ma innej opcji. Mogłaby trafić na rynek w obecnej wersji jako demo, jako showcase właśnie naszych możliwości i tego, co chcemy pokazać. Czy jako gra, za którą ktoś musiałby zapłacić? Myślę, że jeszcze nie. Do tego musielibyśmy jeszcze dojść, ale jest bliska tego.
1: Jesteśmy w jaskini Kowala.
2: Tak, dokładnie. Jesteśmy w jaskini Kowala, ukrywamy się i wszystko robimy pod osłoną nocy. Dopiero w nocy przychodzą do nas klienci i właśnie zlecenia i cała gra odbywa się w nocy. Postawiliśmy trochę na bardziej cozy, żeby to było trochę, żeby po prostu sobie usiąść, pogrzebać, podłubać, porobić bronię, dobrze się przy tym bawić, odprężyć się, żeby nie było napięki. Gracz też może popełniać błędy, nie karzymy go za to za bardzo, tylko może eksperymentować, bawić się naszymi mechanikami. Jesteśmy Merch Mistakes.
1: Co jury ocenia w tym konkursie? Jakie są kryteria?
3: Tutaj tak naprawdę kryteria trochę sami ustalamy i to w zależności od ścieżki. Marcin Warszawski, producent w Render Cube, jako juror. Ponieważ jest tutaj ścieżka mobile, czyli wtedy bardziej oceniamy, czy czujemy, że ta gra już jest fajna do tego, żeby to właśnie ograć, żeby czy taki użytkownik będzie miał z tego fun, czy ta gra jest gdzieś w takim bardziej skończonym stadium i też na przykład trzyma taki potencjał rozwojowy. Można powiedzieć, że tak samo jest w kwestii VR i w kwestii też design. Designem jest trochę, powiedzmy, inaczej, no bo to już jest taki teoretycznie bardziej powinien być dojrzały projekt, ale też się liczy bardzo właśnie ta kwestia koncepcji samej, czy właśnie ta koncepcja już jest na tyle też ciekawa, że ma szansę potem na rynku. No i jest jeszcze wyjątkowa ścieżka developmentowa, czyli polega ona na tym, że tak jak reszta gier powstaje najczęściej już na gotowych narzędziach, takich na przykład jak Unreal Engine czy Unity, tak tutaj na przykład studenci robią to wszystko najpierw narzędzia, oni sami je robią od podstaw i dopiero na tych narzędziach tworzą grę. I to jest jedyna ścieżka, którą się ocenia trochę inaczej z tego względu, bo czasem sama gra może być jeszcze niewystarczająco już, że się tak wyrażę, dopieczona, że także zwykły użytkownik już będzie wiedział, co w niej robić, ale za to narzędzie, które zostanie pod to zrobione, ten właśnie własny silnik do tworzenia gry będzie już tak niesamowicie rozbudowany, że różne firmy takie jak na przykład nasza, jak CD Projekt Red, jak Eleven Beat Studios i wiele, wiele innych fajnych firm, które tutaj dzisiaj z nami są, może stwierdzić, że umiejętności danej osoby będą niezbędne do tego, żeby dalej prowadzić własne prace rozwojowe.
1: Czy są tutaj takie perełki, które faktycznie zadziwiają Was jako jury, które już niejedno w życiu widziało?
3: Na pewno zawsze znajdują się zupełnie inne spojrzenia na temat. Na ten moment sam przejrzałem około 30-40 produkcji różnych studentów tutaj, a samych projektów jest prawie 80 albo nawet ponad 80 i są to też projekty nie tylko z Polski, ale też z zagranicy i też nie tylko z Łodzi, z Politechniki Łódzkiej czy z naszego Akademii Sztuk Pięknych, ale też na przykład są z innych uczelni. Wiem, że na przykład byli młodzi, dopiero debiutujący z technikum w Gdańsku, więc też jest to fajna opcja dla dopiero początkujących osób, żeby gdzieś tam strzelić się w te tematy. Fajne jest właśnie to, że mogą porozmawiać z nami jako jurorami i czegoś się dowiedzieć. Jeśli chodzi o same gry, no na pewno często powtarzają się jakieś motywy, które gdzieś są już znane, gdzie na częściej studenci po prostu coś fajnego grali, coś im się spodobało i stwierdzili, że zrobią swoją wariację na temat. Tutaj często było też w takich tym temacie. Chyba jedną z gier, które na razie najprzyjemniej się nam grało, a jednocześnie jest bardzo prosta, to jest gra, w której się zbiera wiewiórki kłodą właśnie jako gra mobilna i chodzi o to, żeby właśnie doprowadzić, taka bardziej gra logiczna, żeby tą kłodę doprowadzić jak najmniejszych ilości ruchów do samego końca.
1: Jury też lubi sobie pograć.
3: Ale rzeczywiście, też w końcu jednak jesteśmy najczęściej, albo są to media, które są gdzieś związane z ocenianiem gier, właśnie z pisaniem artykułów o grach, czy właśnie deweloperzy. Nie jedna osoba, która tutaj ocenia te gry, to też była osoba, która jest już absolwentem naszej tutaj Politechniki Łódzkiej, ponieważ nasza Politechnika Łódzka jest bardzo dobrym dostarczycielem świetnych talentów, tak jak na przykład u nas w pewnym momencie firmy, bo prawie 70% to były osoby właśnie po naszej Politechnice Łódzkiej, ale też właśnie ponieważ jesteśmy z tym związani, no to lubimy sobie pograć, lubimy to oceniać, więc mamy też, nie dość, że cieszymy się, bo możemy komuś przekazać trochę wiedzy, to jednocześnie mamy też często przyjemność z samego tego, że właśnie możemy pograć coś nowego.
4: Pierwszy dzień, czyli hands-ony, Rafał Schreiber, Politechnika Łódzka i Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, czyli studenci prezentują swoje gry na żywo przed przedstawicielami, można powiedzieć, światowej branży gier wideo.
5: Najliczniejszymi kategoriami są kategoria design i mobile. Jarosław Andrzejczak, Politechnika Łódzka. Studenci tworzą gry

0: na gotowych silnikach, chociażby na Unity czy na Unrealu. Bardzo dużym zainteresowaniem żywi, cieszy się też ścieżka development, gdzie studenci nie tylko muszą opracować grę, ale także i silnik, na którym to tworzą, czyli tworzą sobie technologię, której dopiero będzie powstawał ich projekt.
1: Czyli bardziej skomplikowana ścieżka.
0: To jest zdecydowanie najbardziej zaawansowana technicznie ścieżka i historycznie jedna z pierwszych, które w konkursie były. A to, co słyszymy od firm, że ich urzekło tutaj na wydarzeniu, to atmosfera, entuzjazm młodych ludzi przy tych projektach, bardzo ciekawe projekty, bardzo oryginalne, ale przede wszystkim zwracali uwagę właśnie na atmosferę, jak dobrze się bawią tutaj oceniając, spędzając ten czas z młodymi deweloperami.
2: Ciekawostką w tym roku, taką dodatkową, jest kategoria specjalnego wyróżnienia dotycząca Playing for the Planet i gier zaangażowanych. To na przykład jest taki dodatkowy bonus i okazuje się, że tych gier zgłosiło się aż 13, które poruszają jakieś problemy. Jest bardzo dużo gier takich po prostu typowych, związanych z rozgrywką, ale w bardzo dużym spektrum gatunkowym. To pokazuje też, że ta pasja rozlewa się od gier strategicznych po strzelanki, po platformówki, po gry, które jakby są strategiczne. I to jest ten fenomen, że tu każdy znajdzie coś dla siebie, a z drugiej strony no, atmosfera kipi pasją i taką chęcią opowiedzenia, pokazania swojego projektu. I nie można zapomnieć, że jeszcze mamy kategorie artystyczne, 4, gdzie studenci zgłaszali pracę w kategorii projektowanie postaci, projektowanie środowiska, projektowanie przedmiotu do gry i animacja. I tutaj też jest tak, że projektu było więcej niż to, co dopuszczamy do finału.
1: Jaka jest szansa, żeby ci laureaci tutaj coś z tymi grami zrobili dalej, czyli żeby zaistnieli na rynku?
0: Mamy wiele przykładów historycznych, że te gry zostały wydane. Mamy też kilka przykładów, że nie tylko wydane, ale także świetnie sprzedały się na całym świecie, zostały nagrodzone wieloma nagrodami. Więc to jest dla nich start do przemysłu. Tutaj jurorzy często zachęcają do tego, żeby się z nimi skontaktować, pomagają wydać później te gry, albo nawet zatrudniają tych młodych ludzi w swoich zespołach do swoich projektów. Także jest to dla nich taka olbrzymia dźwignia do kariery.
3: SK Łódź. Tu poznają tajemnice dźwięku i uczą się nagłaśniać różne wydarzenia. W Branżowym Centrum Umiejętności Nagrań i Nagłośnień w Łodzi powstała wyjątkowa sala dźwięku przestrzennego. Akustycy uczą się w niej miksować na najwyższym poziomie. W nowym miejscu na edukacyjnej mapie regionu była Ela Piotrowska.
4: Teraz w Łodzi, w Szkole Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego, mamy coś takiego, czego nie ma w całej Polsce.
5: To prawda, mamy Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie nagrań i nagłośnień. Magdalena Piotrowska, koordynator partnera branżowego w projekcie. Unikatowe miejsce na mapie

0: Szkole Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego mamy coś takiego, czego nie ma w całej Polsce.
1: To prawda, mamy branżowe centrum umiejętności w dziedzinie nagrań i nagłośnień. Magdalena Piotrowska, koordynator partnera branżowego w projekcie. Unikatowe miejsce na mapie

0: głośniej w Łodzi powstała wyjątkowa sala dźwięku przestrzennego. Akustycy uczą się w niej miksować na najwyższym poziomie. W nowym miejscu na edukacyjnej mapie regionu była Ela Piotrowska.
1: Teraz w Łodzi, w Szkole Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego, mamy coś takiego, czego nie ma w całej Polsce.
2: To prawda, mamy branżowe centrum umiejętności w dziedzinie nagrań i nagłośnień. Magdalena Piotrowska, koordynator partnera branżowego w projekcie. Unikatowe miejsce na mapie.
1: Z największymi gwiazdami nagłaśniają wielkie, wielkie koncerty.
2: Tak, dokładnie się dzieje. I w tym momencie, kiedy my tutaj rozmawiamy i odbywają się prelekcje, równocześnie odbywa się próba do dzisiejszego koncertu. Próba techniczna, ale próba też nagłośnienia, ale też transmisji w dźwięk, w formatach dźwięku przestrzennego. Podczas tego koncertu uczestnicy będą mogli faktycznie doświadczyć, jak ta technologia jest w stanie ten kreatywne pomysły gdzieś tam zrealizować.
1: Czego tu uczycie?
2: Zarówno podstaw, to znaczy od zera do bohatera, osoby, które są entuzjastami, bądź też chciałyby wejść w świat audio, znajdą tu dla siebie miejsce, ale też, i uważam, że to jest taką kwintesencją też branżowego naszego Centrum Umiejętności, to, że dzięki zarówno zasobom infrastrukturalnym, ale też kadrze, przychodzą praktycy, którzy działają na co dzień tutaj w branży audio i chcą się dokształcić, chcą się wymienić doświadczeniami, tak więc, że tak powiem, na każdym etapie zaangażowania, czy na każdym etapie rozwoju. Uczą nas praktycy, uczą też osoby, które wykładają na uczelniach wyższych, osoby, które no właśnie na co dzień tworzą te rzeczy, które Państwo słyszycie w radiu. Podejście przy tworzeniu tego centrum było bezkompromisowe. Sprzęt, na którym kształcimy, jest właściwie, można powiedzieć, takim marzeniem każdego realizatora, a my to marzenie mamy na co dzień.
1: Czy to będzie mekka realizatorów dźwięku, tutaj to miejsce właśnie?
3: Miejmy nadzieję, no miejsce wygląda wspaniale. Jacek Gawłowski, świetni fachowcy, świetni wykładowcy i mam nadzieję, że studenci się sporo to nauczą.
1: A co jest takiego niezwykłego w tych nowych przestrzeniach?
3: No przede wszystkim znakomicie to zaprojektowane. Sprzęt, który został tu zainstalowany, jest najwyższej klasy. Tak naprawdę to wykładowcy, bo Magda Piotrowska, która mnie tu zaprosiła, jest wybitnym specjalistą w zakresie masteringu i myślę, że to jest klucz do sukcesu. Dobry wykładowca, który nauczy młodzież, jak posługiwać się tym świetnym sprzętem.
1: Tutaj będzie przychodziła nie tylko młodzież, tylko również ci ludzie, którzy są w branży, żeby podnosić swoje kwalifikacje, żeby dowiadywać się o nowinkach.
3: Tak, no mając taki sprzęt i takie pomieszczenia, można się naprawdę dokształcić, czyli ktoś, kto już potrafi, już pracuje, funkcjonuje na rynku, może dowiedzieć się więcej i świetnie, że takie miejsca powstają w Polsce.
1: A co jest największym wyzwaniem dla dźwiękowca?
3: Na pewno dopasowanie się do stylistyki muzycznej, to znaczy my jesteśmy po to, żeby pomóc artystom, żeby swoim talentem i wiedzą ich muzyka, żeby, nazwijmy to, bardziej błysnęła w radio, w telewizji, na scenie i nasza praca jest komplementarna, jest dodatkowa w tym całym procesie.
1: Co jest niezwykłego w tym miejscu właśnie i co to daje branży?
4: To jest miejsce, które jest nastawione na edukację na bardzo wysokim poziomie. Piotr Kozłowski, PAK, Pracownia Akustyczna Kozłowski. Jest świetnie wyposażony, jest gotowy do tego, żeby uczyć

0: Najróżniejszych miejsc, czyli może być na przykład stadionem, może być salą koncertową. To bardzo się przyda tym, którzy się uczą?
1: To jest jeden z tych elementów. Aktywna akustyka oparta na systemie Amadeus Acoustic pozwala wykreować od razu różne warunki do pracy. Czyli jeśli chcemy nauczyć realizatora, jak ma miksować w dużym pogłosie, to on nie musi sobie tego wyobrażać, jak to będzie, tylko można mu te warunki po prostu włączyć i może ćwiczyć do takich warunków, w jakich będzie realnie pracował. Sala treningowa BCU pozwala uczyć się miksowania do różnych przestrzeni, studia, stadionu czy klasycznej sali koncertowej. Więc to jest fenomenalne rozwiązanie, ponieważ można ćwiczyć miksowanie do różnych sal, do różnych miejsc, nie wychodząc z tego pomieszczenia.
2: A w branżowym centrum umiejętności nagrań nagłośnień można się nauczyć na różnych poziomach, od podstaw audio po klasę mistrzowską. Edukacja jest tu bezpłatna. A centrum działa w Zespole Szkół Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego.
3: SK Łódź News.
2: Łukasz Bogdan, zapraszam. Na ten moment uczniowie czekali 10 miesięcy. Za nami uroczyste zakończenie roku szkolnego w Łódzkiem. Były białe koszule, kwiaty i podziękowania. Był też upał, który nieco pokrzyżował plany dyrekcji.
4: Dziwne uczucie, że to ostatni dzień szkoły?
5: Trochę tak, bo trochę będę tęsknić, ale też za niektórymi osobami tak niezbyt.
4: Cieszysz się?
5: Tak, to tak, bo wakacje teraz, ale też ciężko, że szkoła będzie nowa. Nowe miejsca, nowe osoby i tak.
4: Która klasa?
5: Ósma.
4: Ósma. No to faktycznie nowe wyzwania. A tak zapytam jeszcze przy okazji, jakie plany na wakacje?
5: Tatę odwiedzę w Hiszpanii i też na baseny, nad wodę będę jeździć, tak. Po prostu na dworze będę spędzać czas.
4: Plan już jest?
5: Tak. Dobrze, bo w końcu wakacje i czekaliśmy na to 10 miesięcy. I poświęciliśmy też dużo nauki, żeby teraz mieć wakacje.
6: Tak, trochę smutno jednak, bo do 8 klasy zaraz skończę szkoły, zaraz nowe znajomości będą, nowi ludzie, nowi nauczyciele.
4: To podpytam jeszcze o plany na wakacje.
6: Jakiś wyjazd na kolonie, może nad morze. Jeszcze nie wiem za bardzo. Coś się na pewno jeszcze znajdę.
4: A u ciebie?
6: Ja na razie mam zaplanowane tylko kolonie. A tak samo jak u koleżanki, że też się coś jeszcze na pewno znajdzie, żeby gdzieś pojechać.
4: Macie sporo czasu, żeby jeszcze coś wymyślić.
6: Tak.
4: A to dla was taki stresujący trochę moment, zakończenie roku szkolnego, czy nie?
6: Nie, no już myślę, że po tylu latach to już jest normalne bardziej i takie mniej stresujące.
4: Mam takie wrażenie, że macie mieszane uczucia.
6: Może troszeczkę, ale to dlatego myślę, że no już ostatni rok nam został przynajmniej i zaraz nowi ludzie, nowe osoby, nowe doświadczenia.
7: I trzeba spędzić jeszcze jak najwięcej czasu razem, więc tak.
4: Koniec szkoły. To dobrze czy niedobrze?
8: No dobrze, ważne, że można w końcu odpocząć, bo te wakacje to już takie upragnione w tym roku, bo tak się dłuży, te roki dłużył.
9: No ja myślę, że na pewno jest fajne to, że w końcu będzie po prostu więcej czasu wolnego i będzie trzeba się spinać codziennie z grafikiem. Będzie można sobie spać ile się chce, pograć też. No i też przede wszystkim wakacje, nie? Można gdzieś pojechać, nie trzeba wstawać tak, no, że powiem, na ustawioną godzinę przez szkołę.
4: A co zrobicie, kiedy wrócicie dzisiaj ze szkoły do domu?
8: No, na pewno się położę, bo jest bardzo ciepło dzisiaj i zacznę się pakować, bo jutro wyjeżdżam też na wakacje od razu.
4: Szybko?
8: No, wiadomo.
4: Gdzie wyruszasz?
8: Na Mazury. Będzie tam na pewno chłodniej, bo tam jest od jezior. Tam są jeziora dookoła i tam będzie cieplej niż na pewno tutaj, bo tutaj 38 stopni ma być aż i tam będzie z 5 stopni mniej, dlatego też lepiej, że tak wyszło.
10: Miejmy nadzieję.
4: A u ciebie jakie plany na wakacje?
9: No, na pewno w pierwszy miesiąc jadę nad morze, a w drugi miesiąc do Czech. I dzisiaj co będę robił? No grać.
4: Czy takie to jest trochę dziwne uczucie, że kończy się szkoła?
10: No nie wiem, chyba nie.
4: Cieszysz się?
10: Tak.
4: A bardzo. Dlaczego?
10: Dzieci również wszystko kurzają.
4: Córka się cieszy, a mama?
11: A mama jest trochę przerażona, bo córka będzie w domu trochę, zanim gdziekolwiek wyjedziemy. No a wie pan, jak to młodzi ludzie, różne pomysły, jak się jest samemu w domu. Ale już jest w takim wieku, że da radę. Ale będą upragnione wakacje, bo ja również bardzo czynnie uczestniczę w nauce córki, więc dla mnie to też wakacje, powiem szczerze.
4: Przez 10 miesięcy córki nie było, przez spory czas dnia w domu. Teraz już będzie, troszkę się zmieni w takim razie ten plan dnia pewnie.
11: Tak. Dołożymy trochę obowiązków.
12: Nie.
11: Musimy trochę tak zaradzić, żeby głupoty nie przychodziły w wolnym czasie do głowy.
4: A plany na wakacje?

0: już są?
1: Są. Jedziemy w sierpniu do Bułgarii.
0: To już teraz życzę udanych wakacji.
2: Dziękuję.
3: Wzajemnie.
0: Dziś białe koszule, czyli na galowo. Jak się z tym czujecie?
4: Dobrze. Bardzo dobrze, że skończę tę szkołę.
3: Pół na pół. Będzie mi brakować ludzi.
0: Co trzymać się w rękach?
3: Świadectwo w teczce absolwenta i dyplom od pani.
0: Wzruszający moment?
3: Trochę tak. Bardziej chodzi o ludzi i o miejsce, bo nowe miejsce, nowi ludzie i będzie mi brakować tego.
0: A u ciebie jak to wygląda? Czy też jakieś emocje się pojawiają, czy nie?
4: Nie, nie za bardzo.
0: A zaglądając do świadectwa, jest się czym pochwalić?
4: Nie.
5: No średnio, no 4-0, nie ma paska, no ale co poradzić, nie? To tylko oceny. No tak to. Dalej będzie jakoś inaczej, może będzie pasek w tej pierwszej klasie i później. No ale co, no?
0: A, bo przed wami szkoła średnia.
5: Tak, no. Do energetyka mam zamiar iść, ale czy jednak tam pójdę, to jeszcze nie wiem, nie? Najwyżej się coś tam pozmienia.
0: A u ciebie jak to jest, jeśli chodzi o to świadectwo?
6: Prawie był czerwony pasek, ale jeszcze troszkę brakowało. Średnia 4,23 i jeszcze jakbym trochę się postarała, to by było.
0: No, teraz można już się skupić na wakacjach.
6: No, na wypoczynku i na zrelaksowaniu się.
0: Upał daje wam się we znaki.
7: Tak, upał daje nam się we znaki. Maria Łazuka, dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Bełchatowie. Mieliśmy zakończenie o godzinie 8 na boisku szkolnym dla uczniów klas 4-7. Jednak w chwili obecnej zdecydowałam, że modyfikujemy i uczniowie klas młodszych będą mieli zakończenie w sali gimnastycznej w kilku grupach.
0: A miało być na boisku?
7: A miało być na boisku, no była przygotowana dekoracja. Chciałam, by rodzice mieli komfort bycia ze swoimi uczniami, bo wiadomo, że boisko szkolne jest większe niż sala gimnastyczna.
0: Nie dało się inaczej.
7: No nie dało się inaczej. Nie będę narażała tutaj ani uczniów, ani rodziców, ani pracowników szkoły na niebezpieczne warunki atmosferyczne, którym jest upał.
0: Ale te wcześniejsze uroczystości, które odbyły się na boisku, były też skrócone.
7: Tak, były skrócone do maksimum, ale też chcę, żeby wybrzmiała ranga zakończenia roku szkolnego. Dla każdego rodzica, dla każdego ucznia jest to bardzo ważne, aby dziecko było dowartościowane, rodzice również.
8: A szkołę podstawową nr 8 w Bełchatowie Łódzkim odwiedził Rafał Różycki.
9: SK Łódź.
8: Od poniedziałku kierowców czekają kolejne utrudnienia w centrum Łodzi. Rozpoczyna się remont zachodniej estakady przy dworcu Łódź Kaliska. Prace obejmą m.in. naprawę odwodnienia, wzmocnienie filarów i zabezpieczenie konstrukcji przed korozją.
10: Remont zachodniej estakady przy dworcu Łódź Kaliska rozpocznie się w poniedziałek 29 czerwca.
11: Tłumaczy Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
10: Zaplanowany zakres prac zakłada m.in. remont odwodnienia, wzmocnienie oraz remont filarów i zabezpieczenie stalowych elementów przed korozją. Na czas trwania prac wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, która zakłada wyłączenie zachodniej estakady z użytku. Przejazd w relacji północ-południe w obu kierunkach będzie możliwy sąsiednią jezdnią. Natomiast bez zmian pojadą tramwaje i autobusy MPK. W ostatnim tygodniu drogowcy skupili się na pracach przygotowawczych, w ramach których stworzyli nowe przewiązki, czyli połączenie pomiędzy jezdniami. Jedna powstała na wysokości ulicy Parkowej, druga przy ulicy Struga. Posłużą one do przejazdu z jednej jezdni na drugą, aby ominąć remontowany odcinek estakady.
0: Co pan sądzi o tym?
12: Źle to widzę przynajmniej, bo ja tutaj często jeżdżę, wjeżdżam z pracy i nie wiem, na ile mi to będzie utrudniało przejazd, tak?
0: Jak na co dzień wygląda ruch tutaj?
12: Ruch w takich godzinach, jak ja jeżdżę, jest taki przyzwoity, bo ja wracam z pracy po 14, ale już tak po 14.30 już się zaczyna kryzys, tak?
0: Czy obawia pan się może, że właśnie ze względu na ten remont będzie dużo ciaśniej?
12: Będą utrudnienia na pewno.
0: Jaki w ogóle jest ruch tutaj, na tej estakadzie, jak to wygląda?
13: No jest ruch, jak zawsze, jak codziennie. No. Czasami jest zakorkowane, czasami nie. No.
0: Czy ten remont może trochę utrudnić sytuację?
13: Na pewno może. Zresztą Łódź jest tak rozkopana, wszędzie ciężko dojechać, więc problemy są wszędzie.
0: Co pan sądzi o tym remoncie?
14: Wszystkie naprawcze rzeczy polecam i uważam, że bardzo słusznie. Polska się w ogóle bardzo zmieniła, Łódź też.
0: Jak już pan tutaj jeździ, jaki jest ruch?
14: Różnie bywa, no. Są różni kierowcy. Pełno samochodów, a nie wszyscy umią dobrze jeździć.
0: Czy jak rozpocznie się remont, to możliwe, że jednak ten ruch będzie dosyć utrudniony?
14: Nie będzie, no jest tak dużo ulic i objazdy, możliwe do zrobienia objazdy, także...

0: myślę, że to będzie jakoś tam dobrze. To już jest stary ten wiadukt, także myślę, że będzie dobrze.
1: No chyba trzeba remontować, jak już ma tam ileś lat. Mam nadzieję, że jakieś może dodatkowe ekrany, żeby ją trochę wygłuszyć.
2: A często pan tutaj jeździ? Jak ruch wygląda?
1: Nie, że no jest jakiś tam spory. Większy jest na dole niż na estakadzie.
2: Jak rozpocznie się remont, czy nie obawia się pan, że będzie ciaśniej?
1: No będzie na pewno. Alternatywy trzeba będzie inne znaleźć. Tutaj omijać raczej ten teren.
2: Czy ten remont pana zdaniem będzie do przeżycia?
1: No jak każdy, no cała Bukniarzy była w remoncie jakieś 10 lat temu, pamiętam, też wydawało się, że będzie ciężko.
2: Rozpocznie się remont tej estakady tutaj na Alei Włókniarzy. Co sądzisz o tym?
3: Nie wiem, no szczerze mówiąc, ja przyjeżdżam tędy dosyć często. Jest to dosyć dobry skrót, tak naprawdę. Nie wiem, no jakoś mi to bardzo nie będzie przeszkadzać. W sumie nie wiem, czy tutaj jest potrzebny remont, nie, bo jakby ta droga się wydaje w porządku, nie?
2: A jak ten ruch w ogóle wygląda tak na co dzień?
3: Nie, no w porządku, tutaj nie ma zbytnio korków. Tam dalej na Alei Włókniarzy się zdarzają, nie? Ale tutaj to nie ma żadnych problemów, nie?
2: A czy w trakcie remontu obawiasz się, że będzie ciaśniej?
3: No, ciaśniej na pewno będzie, ale jakby po prostu inną drogą będę jeździł. Jak tutaj będzie remont, będą korki, to sobie znajdę jakąś inną drogę, nie? Jakby nie muszę tędy jeździć.
2: Mhm.

0: Tutaj to nie ma żadnych problemów, nie?
1: A czy w trakcie remontu obawiasz się, że będzie ciaśniej?
0: No, ciaśniej na pewno będzie, ale jakby po prostu inną drogą będę jeździł. Jak tutaj będzie remont, będą korki, to sobie znajdę jakąś inną drogę, nie? Jakby nie muszę tędy jeździć. Jakąś inną drogę, nie? Jakby nie muszę tędy jeździć.

0: istotnie warto wprowadzić w życie kilka prostych zasad, które pomogą im przetrwać tropikalne dni. O szczegóły pytał nasz reporter Grzegorz Mnich.
1: Najważniejszy jest dostęp do świeżej, chłodnej wody, zarówno w domu, jak i na spacerze, radzi Albert Kurkowski ze schroniska dla zwierząt.
2: Ważne jest też, żeby starać się zapewnić zwierzakom cień, no bo bezpośrednie nasłonecznienie oczywiście nie służy. Pamiętajmy, żeby zabezpieczyć zwierzaki, bo one nie pocą się tak jak my. Koty i psy pocą się poduszeczkami łap, na których posiadają gruczoły potowe i niemal wyłącznie na tych opuszkach czy też poduszeczkach łap się chłodzą. Chłodzenie następuje u nich inaczej niż u nas. Psy, głównym mechanizmem takiego chłodzenia jest dyszenie i parowanie wody z powierzchni języka i płuc. Koty chłodzą się także poprzez wylizywanie sierści, gdyż ślina paruje z ich futra, co przynosi im trochę ulgi w bardzo upalne dni. Zwracajmy uwagę na to, że zwierzaki, które naprawdę są przegrzane, one bardzo często leżą, bardzo głęboko dyszą, sapią i wtedy należy im pomóc, należy je schłodzić. Pamiętajmy też o tym, żeby zabierać na spacery wodę ze sobą. W schronisku dla zwierząt w Łodzi zwierzęta, które przebywają w kojcach, oczywiście narażone są bardziej na upały, bo one nie mają klimatyzowanych pomieszczeń. Staramy się zmniejszyć tę temperaturę poprzez zraszacze, które mamy zamontowane przy wszystkich kojcach i na zewnątrz jest rozpylona woda, delikatny pył, który obniża trochę temperaturę i schładza zwierzaki, no niestety również mocząc je, ale wyłączamy to w takich godzinach, żeby zdążyły one jeszcze do wieczora wyschnąć.
1: Nadmierne dyszenie, problemy z równowagą, osłabienie to już niepokojące sygnały. Należy wtedy zwierzę schłodzić.
2: Czy też wilgotnym, chłodnym ręcznikiem, czy też są maty chłodzące, na których takie zwierzaki się układa. To, co jest szalenie istotne i bardzo ważne, przestrzegamy, by nie zostawiać zwierząt w autach. W czasie upału temperatura, która ponad 30 stopni ma na zewnątrz, w samochodzie błyskawicznie podnosi się do ponad 60 stopni i jest śmiertelnym zagrożeniem dla wszystkich istot żywych przebywających w takim aucie. Niezależnie od tego, czy jest to zwierzę, czy jest to człowiek, w takich warunkach bardzo szybko może umrzeć. Jeżeli zobaczymy zwierzaka w czyimś samochodzie, powiadommy natychmiast Straż Miejską lub też policję. W celu ratowania zwierzęcia możemy wybić szybę w takim samochodzie, by to zwierzę uratować mu życie. A pamiętajmy, że pozostawienie zwierzęcia w takich samochodach grozić może karą, nawet pozbawienia wolności. Oczywiście takie zwierzaki są zabierane od właściciela i sąd decyduje o tym, czy przepadają one na rzecz Skarbu Państwa i mogą być oddane do adopcji. Przykładem takim jest nasza Suzy, która trafiła do nas kilka dni temu z zaparkowanego pod orientarium łódzkim samochodu, gdzie mimo uchylonych okienek ledwo udało się ją uratować. Trafiła najpierw do kliniki, policja ją przywiozła tam do kliniki weterynaryjnej pobliskiej, gdzie ją schłodzono, a następnie przywieziono ją do schroniska. Teraz czeka na decyzję sądu, czy będzie wydana z powrotem opiekunom, czy też po kwarantannie będzie przeznaczona do adopcji.
1: W razie podejrzenia udaru cieplnego najlepiej skontaktować się z weterynarzem.
0: Nawet na krótko nie zostawiajmy zwierząt w rozgrzanych autach w czasie upału. Temperatura błyskawicznie dochodzi tam do ponad 60 stopni.

Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest bardzo na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem 1 gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego Męskiego Grania i wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rap Stacja. To w mieście Sława w województwie

0: Kuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZM czy BDS-em. Na rap stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Ten festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla Was bilety. A już za 2 tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Hertz. Autorzy słynnego Wonderful Life pojawią się na letniej scenie Progresji w Warszawie. To już 10 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla Was bilety. Zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Tam zagrają gwiazdy polskiego rapu jak PZ, Malik Montana, Kasboła Gane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla Was bilety. Spełnione marzenie małej dziewczynki chorej na raka podbija antenę Radia SK. Łatwo Gang nagrał wspólny numer z Mają Gadowską. Dziewczynka na co dzień przebywa w szpitalu, ale to w niczym nie przeszkadza, została właśnie gwiazdą. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem, no i się udało. I teraz ten numer stał się hitem. Wszystkie marzenia zdobyły ostatnio szczyt Rap 20 w Radiu SK. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK, a cały dochód z tego numeru trafi na pomoc dzieciom chorym na raka. A wracając do Rap 20, ostatnio Mati Fuczyło nie był sam podczas notowania, wpadł do niego duet BSK. Sprawdziliśmy, co tam u chłopaków słychać.
1: Cieszymy się, że możemy tu wrócić po roku i zobaczymy, co tam dzisiaj wymyśliłeś.
2: Słuchajcie, no zobaczymy, co wymyśliłem. Mam nadzieję, że wymyślimy same fajne rzeczy. No właśnie, Duo Era to już była, Duo Era za nami, można powiedzieć. Teraz pre-sezon też można w ten sposób powiedzieć. To czujecie, że jesteście już 100% w tym sezonie dzisiaj? Że to teraz trwa?
1: Tak, tak, totalnie jesteśmy już w tym sezonie, no bo za nami już 3 single, można powiedzieć. I 18 czerwca premiera naszej epki z Magierą, uznanym producentem. No i jest to na pewno nasz najbardziej intymny projekt i jeśli chodzi o tekst, a też alternatywny, jeśli chodzi o brzmienie, więc nie możemy się doczekać premiery.
2: Fifi, ale też trochę się pozmieniało tak naprawdę od tego roku. W ogóle muzycznie u Was to nawet bardzo, co?
3: Pozmieniało się bardzo, no szukamy ciągle swojego brzmienia. No pozmieniało się pod względem podkładów tak samo, no mieliśmy przyjemność z Magierą zrobić sobie projekt, więc no myślę, że on nam pokazał bardzo dużo, też pokazał nam inną stronę tworzenia muzyki, więc tak. No.
2: I czujecie, że to jest już ta wasza droga, ta wasza ścieżka dzisiejsza, skoro mówicie o tym szukaniu swojej drogi, swojej ścieżki?
1: To się dopiero okaże, ale też no wszystko się zmieniło, no bo nasze życie w sumie wyznaczają koncerty i tak naprawdę po tamtym roku, no to możemy jakby robić to jeszcze bardziej na 100%, za co mega dziękujemy po prostu ludziom, którzy nas słuchają. I tak naprawdę każdy tydzień to jest od koncertu do koncertu, więc zapraszamy.
2: Panowie, bo ostatnio ukazał się wasz taki maxi singiel, który łączy trochę dwa światy muzyczne, można powiedzieć, bo z jednej strony właśnie, no, rapowane, takie neo-boom-bapowe brzmienie, ale z drugiej strony jednak brzmienie takie alternatywne. Natomiast, mówię oczywiście o kawałku Mia Wallace i Bądź ze mną, o tym singlu, maxi singlu. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to obiecałem, że pogadamy jeszcze o koncertach. Powiedzcie mi proszę, jak to jest możliwe, że wy macie tak wielki fanbase, który tak za wami śmiga i jest tak aktywny na koncertach, bo ja to obserwuję, widzę wasze też storki, widzę rzeczy, w ogóle widzę waszych fanów na Instagramie chociażby i mam wrażenie, że ruch wokół BSK to jest bardzo duży ruch. JK, na ciebie patrzę, bo myślę, że masz coś do powiedzenia, tak kiwasz głową.
1: No, wydaje mi się, że dlatego, że bardzo to BSK jakby powstało tak oddolnie, że na przykład zawsze najgrubiej na naszych koncertach, mam wrażenie, jest we Wrocławiu. No to w tym Wrocławiu już gramy koncerty, wiesz, odkąd mieliśmy 1000 słuchaczy czy coś takiego i wiesz, i po prostu to grono się powiększa i zawsze staramy się po prostu, wiesz, no nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale no po prostu tu wiemy, że to są ci ludzie, którzy jakby nie chcemy nigdy jakby zawieść tych ludzi, przez co mam wrażenie, że oni mogą być tak nam oddani i właśnie czy robimy projekt taki bardziej popowy, czy bardziej alternatywny, oni zawsze są i nie wiem, wydaje mi się, że po prostu takie oddolne dbanie o ten fanbase.
3: Tak, zawsze po koncercie wyjdziemy do fanów, nieważne co, zawsze po prostu znajdziemy dla nich chwilę, pogadamy, zrobimy sobie zdjęcie czy coś innego.
1: Też więc podłapujemy ich jakieś odklejki, jakieś insajdowe żarty, wiesz, jak to jest

0: wszelkich jakby fanbase'ach i po to to robimy, żeby mieć taką po prostu swoją grupę ludzi, no i mamy wrażenie, że to jest część jakby też tego bycia artystą, robienia muzyki, że duża część dla nas, po prostu ten fanbase, z którym ty masz jakieś interakcje i to jest jakby...
1: Piękne, jesteśmy wszyscy wielką rodziną. Mhm. Też bez nich, no to by nie byłoby nas, więc jakby też wiemy to i staramy się to pielęgnować.
2: No piękna sprawa. A propos, bo wyprosiłem o pytania na Instagram Radia SK, wszedłem w pierwsze i zobaczyłem, kiedy koncert w Zielonej Górze albo okolicy, więc ewidentnie to koncertowe działanie u was jest, ale wy też tak po prostu chyba koncertowo dobrze się odnajdujecie. To jest tak, że okej, spotykanie z fanami to jest jedno, ale też samo granie koncertów to jest inna sprawa. Niektórych bardzo stresuje. Wiem, że są takie osoby, ale u was to jest chyba niezła zajawa, co?
0: No, w sensie nas też osobiście stresuje, bardzo stresuje, okay. I

0: ta niewiadoma ja osobiście na przykład mega się stresuję, czy to jest, czy gramy mały koncert, czy duży, zawsze tak samo, ale no te koncerty po prostu nadają nam rytmu.
1: Okej, okay, tak. No czyli

0: Stary się na popatrzy.
1: Kłaniamy się nisko. Panowie się też ucieszyli bardzo na twój głos. Powiedz mi proszę, bo my tutaj zaraz będziemy rozmawiali z chłopakami o Bądź Ze Mną, o Mia Wallace, ale też o innych rzeczach związanych z najnowszą epką BSK. Natomiast zanim dotrzemy do szczegółów wszystkich tych numerów, to czy ty spośród tego maxi singla Bądź Ze Mną i Mia Wallace masz swojego faworyta? Jest numer jeden u ciebie jakiś?
0: Wiesz co, myślę, że ta cała epka jest bardzo fajna i ja nie mam w ogóle żadnego faworyta. Ja mam emocjonalne przywiązanie do wszystkich kawałków. Nie mam faworytów, lubię wszystkie numery. Wiesz, pracowaliśmy parę miesięcy nad tymi kawałkami we Wrocławiu i był naprawdę bardzo fajny klimat. Nie jestem w stanie wyłowić jednej piosenki jako faworyta. No po prostu, wiesz, wszystkie są fajne. No chłopaki wytypowali jakieś numery, znaczy wspólnie wytypowaliśmy na single i jakby one reprezentują jakąś tam tą epkę. No ale trzeba ją traktować jako całość.
1: Jasne.
0: W moim odczuciu.
1: Spojrzę też od razu na chłopaków i zapytam ich, czy wy macie jakiś numer jeden spośród tych dwóch chociażby kawałków.
2: Mi z tych dwóch kawałków to w ogóle chyba tak trochę jest, że bardziej Mia Wallace była takim Fifiego, jakby pikiem, a moje Bądź Ze Mną, bo ja mega jakby mnie ciągnie w takie klimaty bardziej indie i rock. I więc to jest mój faworyt, no a Fifi chyba Mia Wallace.
3: Dla mnie Mia Wallace.
1: Okej.
3: Zwłaszcza, że mieliśmy plan, no, Mia Wallace miała brzmieć kompletnie inaczej i tak powiedzmy, że 2-3 tygodnie przed premierą jakoś stwierdziliśmy, że musimy coś zmienić.
2: I zmieniliśmy o 180 stopni
3: właśnie całą piosenkę, więc myślę, że też dlatego mi się tak bardzo podoba. Tak, była jest ona, bardzo świeża.
2: Była ona na takim, jakbyś to ujął, Tomek, na jakim ona była bicie, ale jakby ludzie to usłyszeli, to by się...
0: Takim lekko drum and bassowy, no na pewno było bardzo elektroniczny, super taki, jak to się mówi, z dużym natężeniem i pierdolnięciem kawałkiem, a zmienił się, wiesz, w taki właściwie boom-bapowy trochę.
1: No ewidentnie tak. Nowoczesny boom-bap, neo-boom-bap. Magiera, bo niewiele jest osób, które potrafią robić rzeczy tak różnorodne jak ty, producencko, to na 100%, natomiast jedna rzecz bardzo mnie zastanawia, czy te gitary, które się pojawiły, ta żywa perkusja, która się pojawiła też w Muzie BSK, to jest jakiś rodzaj twojej inwencji? Czy to jest tak, że no właśnie JK bardzo chciał działać alternatywnie i to on tutaj jakoś pchał w stronę tego typu rzeczy?
0: Wiesz co, to była jakaś taka wypadkowa. No mieliśmy szczęście, że mogliśmy i tu chciałem serdecznie pozdrowić Miko Moon, który nagrał do chyba 4 numerów żywą perkusję. To jakoś wyszło w praniu. My nie zakładaliśmy, że będziemy dogrywali żywe instrumenty i że będę nagrywał gitary i w ogóle, no to po prostu jakoś tak ewoluowało. Ten projekt w ogóle powstawał bardzo spontanicznie, że tak powiem, we wrocławskim klimacie, bo tutaj wszystko było nagrywane w studiu Balkon i w Unique Studio. No i to połączenie jakiejś tam energii chłopaków i mojej jakiejś tam zwariowanej głowy sprawiło, że finalnie wygląda to w ten sposób.
1: No dobrze, trzymamy kciuki w takim razie za wszystko to, co kolejne. Magiera, bardzo ci dziękuję za te kilka słów. No i właśnie, czekamy w takim razie na całość tej epki.
0: Yes, super, dziękuję również, pozdrawiam chłopaków, pozdrawiam ciebie, radio, w którym lecimy i co, dawajcie radę.
1: No oczywiście.
0: Gadajcie mądrze.
1: Chłopaki, gadajmy mądrze.
2: Ciężko.
1: A w studiu cały czas BSK i rozmawiamy o waszych muzycznych rzeczach. No właśnie, 18 czerwca wasz nowy projekt, który nazywa się Perea.
2: Tak jest.
1: I napisaliście, że to jest chyba wasz taki najbardziej intymny projekt. Zresztą JK o tym też już wspomniał w jednym z pierwszych wejść. To na czym polega ta intymność projektu? Na czym polega intymność muzyki?
2: No, polega na tym, że po prostu w poprzednim roku mieliśmy bardzo, bardzo dużo wydarzeń. Wydarzyło się w naszym życiu prywatnym, jak i w naszej karierze. I po prostu nigdy tak głęboko nie wchodziliśmy w nasze prywatne sprawy, jak na tej epce, mam wrażenie. I bardzo w tych piosenkach będzie można usłyszeć właśnie taką refleksję na temat otaczającego nas świata, czy samych nas po prostu. I wydaje mi się, że nie zawsze chcemy się zmierzać z takimi, powiedzmy, demonami.

0: naszymi w sobie i a ten projekt właśnie taki jest, głównie na piosenkach, które jeszcze się nie ukazały, które ukażą się na epce. Po prostu rozliczamy się z naszymi, powiedzmy, dołkami i demonami z poprzedniego roku, a brzmieniowo też jest intymny, bo to zobaczycie, no na razie takie mocno nuty mocne, takie nawalankowe wydaliśmy, ale te co pozostały są bardziej jednak spokojne i no i to brzmienie jest takie, nie wiem, mnie przynajmniej trafia w taki, daje mi vibe słuchania po prostu w nocy, późno i to łączy się z tym tekstem i nawet intro do tej epki, które będzie piosenką Zamotka się nazywało, jest no, mocną refleksją na temat otaczającego nas świata.
1: Okej. Okay. Fifi, bo mnie też zastanawia to, no właśnie, ustaliliśmy przed chwilą, że JK jest tą osobą, która tutaj alternatywnie szuka, a ty jesteś bardziej tą, która przynajmniej jeśli chodzi o te dwa numery ostatnie, to o tym wspomnieliście, że szukałeś bardziej w tym rapowym singlu i on ciebie bardziej przekonywał. Natomiast zastanawia mnie to, jak odnajdujesz się w tym spokoju, o którym JK właśnie wspomniał, w tym spokoju, który jeszcze nas czeka w kolejnych rzeczach.
2: Znaczy ja myślę, że ja się bardzo dobrze odnajduję w spokoju. Po prostu w sensie z tymi rapowymi numerami to właśnie tak wyszło, że jakoś mi bardziej podeszły niż te alternatywne, ale no jeżeli chodzi o właśnie takie spokojne melancholijne utwory, to właśnie myślę, że to jest też, nawet bym powiedział, że bardziej moja działka, te takie melodyczne smutasy, więc jak najbardziej...
1: No czyli pięknie się uzupełniliście w takim razie przy tym projekcie, zresztą no duo. Chyba na tym polega to duo właśnie, więc to duo cały czas trwa, no ale okej, no dobra, z jednej strony są gitary do tej pory, z drugiej strony to neo-boom-popowe brzmienie, to słowo już mam wrażenie, że odmieniam przez każdy przypadek, ale czy jest jeszcze jakieś brzmienie a propos tego smutku, a propos tego, może nie smutku, tylko tego spokoju, którego można tam szukać?
2: Jest. Nie wiem, jak to dokładnie...

0: Okej, no dobra, z jednej strony są gitary do tej pory, z drugiej strony to neobumpapowe brzmienie, to słowo już mam wrażenie, że odmieniam przez każdy przypadek, ale czy jest jeszcze jakieś brzmienie a propos tego smutku, a propos tego, może nie smutku, tylko tego spokoju, którego można tam szukać?
1: Jest. Nie wiem, jak to dokładnie. Mhm. Myślę, że ona jest najbardziej taka... właśnie, no powiedzmy smutna.
0: Okej.
1: Ale co to jest za gatunek? Co to jest za muzyka?
2: Ja bym powiedział, że są to hip-hopowe tempo z nie hip-hopowymi instrumentami, o tak bym nazwał.
1: Okej.
2: I coś takiego, taki trochę, właśnie trudno to opisać, ogólnie też to właśnie Magiera tworzy.
3: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po 3 latach pracy pora pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym krążku pokazać to, co w jej głosie najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
4: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
5: Takiego budowania
4: zaczyna,
5: piosenki
4: tak,
5: po kolei.
4: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
3: Na albumie jest sporo znanych hitów, jak na przykład Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek. Ale artystki też zajęły wysokie miejsca, bo na miejscu drugim Justyna Steczkowska, której marka osobista jest wyceniana na 288 milionów złotych. A to efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na miejscu trzecim jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na 8 miejscu uplasowała się Maryla Rodowicz. A Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka już po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100. A to za sprawą piosenki nagranej do filmu Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie. I natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Ta piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film, czyli Express. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Tak mówiła Taylor Swift. A jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio. To specjalna bajkowa stacja radiowa, która czeka na was w eskowej aplikacji na smartfony. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści ten kawałek przynieśli do naszego studia osobiście. Z Margaret i Dawidem Kwiatkowskim rozmawiał Rafał Adamczak.
5: Kto zaczął? Kto na ten duet bardzo, no może naciskał, to jest złe słowo, ale kto bardzo chciał od początku i kto był drugi i złapał ten haczyk? Jak ten duet zadziałał, w jakiej kolejności?
6: Jakoś na to się nie da odpowiedzieć.
7: Na to się nie da odpowiedzieć, bo my porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
6: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
7: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje jakoś poruszył.
6: Tak.
7: I mimo też, że w sumie, bo bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał i w sumie teraz jest też tak, ale okazało się, że...
6: Że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo również.
7: Tak.
6: Więc no nie odpowiemy ci tak jednoznacznie. No chcieliśmy od lat, ale przy tym numerze poczuliśmy, że to jest ten moment.
5: No to chyba
7: chociaż to Dawid powiedział, kocham cię w czasie przeszłym.
5: Pierwszy. Cudownie. Słuchajcie, właśnie, tak naprawdę jak słuchamy muzyki i słuchamy piosenek, każdy interpretuje je po swojemu, w zależności od w jakim miejscu życia się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy na to wpływa. Czy wy chcielibyście, nie wiem, coś podpowiedzieć, jak tę piosenkę, ona ma jakąś instrukcję, jak ją się powinno interpretować? Coś tutaj się chowa szczególnego za tym utworem? Czy może zostawiacie właśnie takie...
6: Ja uważam w ogóle, że nie można takich rzeczy robić słuchaczowi, że to on sam musi dojść do swojej historii w tym wszystkim, ale też nie uważam, że to jest bardzo ukryty przekaz w tej piosence. Można się szybko domyślić, o co chodzi. Ja się bardzo cieszę z tego refrenu i w ogóle z historii tego numeru, że ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei w tym i że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to. Później ci opowiem, ale teraz powiedzmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć. A powinniśmy być cały czas razem.
5: Ja już się nie mogę doczekać, jak zagramy ten numer i posłuchamy tego, ale słuchajcie, jeszcze na chwilę zajrzyjmy do tej kuchni, jak pracowaliście nad kawałkiem. Czy poznaliście jakieś takie nawzajem irytujące cechy u siebie, o których nie mówiliście, a teraz odkryliście?
4: Irytujące?
5: No takie irytujące, takie, że...
7: Jeszcze nie jesteśmy w tym etapie związku.
6: Tak, na razie się wszystkim jaramy.
7: Dokładnie.
5: A jest jakaś rzecz, której sobie nawzajem jako artyści zazdrościcie?
7: Tak. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Też trochę z zazdrością. I uczę się od Dawida na maksa tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite. I to jest dla mnie ogromna nauka cały czas. Przez ten teraz taki czas, który mamy bardzo mocny ze sobą i dużo się komunikujemy i jakby dużo się dzieje. Ja jestem pod jakimś cały czas takim ogromnym wrażeniem. Jak ty to robisz, chłopie? Ja jeszcze będę pobierać, dużo tej nauki na pewno. Ale i to jest w jakimś taki, zazdrość to jest może duże słowo, jest takie nacechowane, ale naprawdę ogromny mam do ciebie podziw i cię obserwuję. I uczę się od ciebie też tego.
5: Dawida, ty masz jakąś taką cechę, którą zazdrościsz?
6: Ja powiedziałem Gosi i napisałem ci takiego ckliwego SMS-a, bo my czasem mamy takie momenty w naszych wiadomościach, że nagle po prostu zaczynamy wylewać z siebie wszystkie rzeczy i napisałem ostatnio Gosi, że pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Że jej bardzo i wtedy to może było już nawet zazdrością taką, że śmiało mogę to powiedzieć, zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów, ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to, ale oczywiście to była wciąż fajna koleżeńska zazdrość, ale patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże, tak wszyscy to znają, nie tylko tam 3-4 rzędy. No kiedyś może się uda. A dziś mam nadzieję, że to będzie nasz numer wspólny właśnie przez wszystkich znany, więc fajnie.
3: Na kawałek później ci opowiem, możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia SK na sk.pl. Nowe notowanie w każdy piątek po 18, a w poniedziałki gramy wam najlepsze rapowe hity. Po 23 Mati Fuczyło zaprasza na Rap 20. Gra dobre rapsy, no i zaprasza też gości. Ostatnio był u niego duet BSK. Wracamy do tej rozmowy.
0: I rozmawiamy o rzeczach, które dzieją się wokół waszej muzy, a dzieje się ich teraz całkiem sporo. Natomiast rzuciliście też na storkę cytat z numeru Myślami Wracam i teraz go cytuję, dobra? Chyba nie jestem gotów dorastać, wszystko co robię to dla mego 17-letniego ja. Pytanie, czy dalej robicie takie rzeczy dla tych takich 17-latków, które w was są?
2: No, generalnie w sensie to zabrzmi mega trywialnie, ale wszystko to robimy. Ogólnie moment, w którym wiesz, twoja zajawka z liceum się staje twoją pracą, no to tylko jakby napędza to poczucie tego, że czujesz się jak dziecko po prostu i bawisz się tym wszystkim i po prostu... No więc odpowiedź brzmi tak, no, w sensie, wiadomo, są momenty jakiegoś zwątpienia, są momenty, gdzie chcesz bardziej dojrzale, ale no totalnie, no... Mhm. Rzeczy, które sobie wymyślimy, tak jak dziecko, staramy sobie, żeby się stawały prawdą, czy to chodzi właśnie o jakieś... koncerty, spotkania, czy jakiś wygląd twojego merchu chociażby, czy coś, więc no totalnie.
1: Chcemy żyć tak jak właśnie w wieku 17 lat.
0: No właśnie, ale a propos tych 17-letnich to wy mieliście w planie dokładnie to samo, co teraz się u was dzieje, to znaczy pytam o to, czy te wyobrażenia, które mieliście wtedy, no to jest to, co się przełożyło na rzeczywistość, czy wy wtedy myśleliście jednak o tym, że będziecie, wiecie, robić muzę, będziecie grać koncerty i tak dalej? Czy to były takie marzenia typu, no chciałbym, ale...
2: W sensie, wiesz, no myślę, że to były takie marzenia przy zasypianiu, wiesz, o co chodzi? Mm-hmm.
1: To nie, że... ja, na przykład dla mnie to były takie marzenia, które, można powiedzieć, że afirmowałem to, że to się spełni.
0: Okej.
1: Okay. I... no nie dopuszczałem myśli, że będzie inaczej.
0: Okej. Okay.
1: Tak, ja tak miałem, że na przykład, no nie wiem, nie poszedłem na studia. Poszedłem na studia muzyczne, bo chciałem robić muzykę. Więc no myślę, że tak jakoś tak wyszło, że no

0: jak mówię, nie dopuszczałem tego, że będzie inaczej, no i na szczęście się udało.
1: Afirmacja działa. W takim razie afirmacja działa i Fifi, jesteś przykładem na to, że tak jest. Tak,
2: możecie się zapisać na kurs ogólny.
0: Tak, no, przepraszam.
1: Słuchajcie, no to jest jakiś temat, który można ewentualnie wdrożyć przy kolejnych projektach, czyli no właśnie, to jest tak, że z jednej strony jest pewność, ale z drugiej strony pewnie te zakręty typu, dobra, wracam do pomysłu bycia, nie wiem, pro-riderem na desce, wracają, czy albo wracały, czy nie? Czy to jednak jest tak, że jednak ten grind, ta droga, którą trzeba przetrzeć, przejść i tak dalej, ona cały czas w was jest? Wiecie, że ta pewność, że trzeba iść w tę stronę.
0: Ja myślę, że jest. Znaczy, oczywiście są momenty zwątpienia, ale też dlatego robimy to wszystko razem, też z przyjaciółmi, z którymi znamy się od wielu lat i oni też nam dają tą pewność siebie, że nawet jak mówimy, że kurde, no słabo coś idzie, to oni tak nas podniosą i pomagają.
2: No i też słuchacze, no bo są momenty zwątpienia, no jak mówię, no na przykład zima i jesień 2025, teraz koniec tego roku, był dla nas trudny, po prostu ze względu na to, że za dużo się dla nas działo i to po prostu, wiesz, wjechało na nas ze zdwojoną mocą po prostu po tym, jak to wszystko się skończyło. I ale no na koniec dnia chcesz ludziom przekazywać tą historię i chociaż tą jedną osobę jakoś zainspirować, więc kiedy ta myśl do ciebie dociera, to po prostu idziesz do studia i opowiadasz dalej tą historię i to musi trwać, no nie przyjmujemy innej opcji.
1: No właśnie, o tym kolorze waszego projektu chciałbym powiedzieć. Jak wyobrażacie sobie kolor? Gdyby powiedzieć Parea, to z czym wam się kojarzy?
2: No zielony, mocno to identyfikujemy. Okay. Chociaż Blue Mood jest na tym projekcie, no to kolor zielony i wszystko to wzięło się z tego, że jakby chcemy też przekazać motyw w tym projekcie trochę bycia takiego, jak to powiedzieć, no za szybą, że wszyscy na nas patrzą, ale że jesteśmy odkryci bardzo ze swoimi emocjami i tak dalej, ale jednak w jakimś tam tłumie pośród, gdzie ten tłum trochę jest jak nasze emocje. I po prostu to kojarzyło nam się z jakimiś stacjami metra trochę, gdzieś w Berlinie czy coś.
0: Tak, byliśmy w Berlinie na początku.
2: I takie zielone światło też, takie jak wiesz, takie są takie, jak to powiedzieć, takie żarówy, takie w metrze, to po prostu to totalnie nam dawało ten vibe i dlatego taki jasno zielony kolor, po prostu on nam mega się kojarzy z tymi stacjami metra, na których czujemy się jak główny bohater w filmie, tak, i przemija nas masa ludzi, gdzie w naszym przypadku to jest masa emocji, a możesz na przykład zauważyć osobę, która stoi za szybą w metrze, ale ona ma swoje problemy i jak popatrzysz na nią głębiej, a mimo że jest tylko jedną z wielu osób.
1: Ale a propos filmów wspomniałeś teraz, no to właśnie Mia Wallace, Tarantino, to chyba bardzo lubicie pana Tarantina, co? Czy o co chodzi?
0: Lubimy.
2: Ale to akurat wyszło totalnie przypadkowo.
0: Ale no kurczę, myśleliśmy na przykład, czy nie nazwać następnej piosenki Kill Bill, nie?
2: Nie było tak.
1: Okej. No dobra, ale to jest tak, że to jest, no dobra, to są przypadkowe nawiązania, mówicie, ale one się do czegoś jakoś tam odnoszą w szerszym sensie? Że nie wiem, że ostatecznie projekt będzie trochę związany z Quentinem Tarantino chociażby.
2: Nie będzie tak, ale jeśli chodzi o piosenkę Tarantino, to po prostu ona nam totalnie się kojarzy z tym...
0: Jedną z bardziej ikonicznych piosenek użytych właśnie w jego tam...
2: W soundtracku.
0: W soundtracku to jest...
2: Tego to się nazywa, jak się nazywa? Nie Benny Hill, jakoś... Pump it.
0: Yeah.
2: I a Mia Wallace po prostu, że... To akurat pod wpływem emocji, że no po prostu wiem, że nie możesz mnie znaleźć, ale mam plany na mieście jak Mia Wallace. No to jak ktoś oglądał Kill Bill, to po prostu...
0: Przepraszam, Pulp Fiction.
2: Pulp Fiction to po prostu super, wie, że ona robiła sobie co chciała i wychodziła po prostu z sobie, kiedy chciała, więc taką znaleźliśmy, utożsamiliśmy ją trochę ze sobą.
1: Zanim was wypuszczę, wiem, że wy tutaj jeszcze dzisiaj, zanim dotarliście, to byliście w studiu, wy jeszcze cały czas szponcicie w związku z tą premierą, czy jeszcze wymyślacie nowe rzeczy?
2: Nie, już jak mamy być szczerzy, już jesteśmy

0: Over it.
1: Okay.
0: Jesteśmy już za tym ciemnym czasem i szykujemy rzeczy na lato, można powiedzieć, czy tam zobaczymy kiedy.
1: Na jakiś czas.
0: Na jakiś czas i...
2: Po prostu jesteśmy głodni, więc skończyliśmy to, tamto i teraz
0: jesteśmy
2: już
0: głodni. No. Teraz zawsze tak jest trochę, że... Projekt jest jakimś efektem twojej przeszłości.
3: Nowe notowanie Rap 20 w każdy poniedziałek po 23:00. Na najlepsze rapowe hiciory możecie głosować na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Tegoroczne męskie granie rusza w trasę. Pierwszy przystanek w ten weekend w Żywcu. Przez całe lato gwiazdy polskiej muzyki będą odwiedzały największe miasta i na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Igora Herbuta i Vito Bambino, którzy, przypomnę, stworzyli hymn tegorocznej trasy, a nawet dwa hymny, bo to hit Nareszcie oraz Tańczę. Oprócz tego trio na męskim graniu pojawi się m.in. Fukaj, Mrozu czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Wiemy, kto wystąpi podczas sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdę oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festiwalu. Impreza rusza 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśka Zochacką, czy Dagwida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy niedługo. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która w Operze Leśnej wykonała swój wielki hit Co Jeśli. Pracowała nad tym 3 lata, aż w końcu może się pochwalić, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę, to krążek Błękit. Na nim jest wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, na przykład tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Ostatnio Roxy wpadła do naszego studia i trochę opowiedziała o nowej płycie w rozmowie z Maksem Kluziewiczem z SK.pl.
4: Cześć, hej wszystkim.
5: Dobrze Cię widzieć.
4: Ciebie
5: też. Robiłem wczoraj taką rozkminę, właściwie to dwie. Pierwszą, jak to możliwe, że to już? Bo mam wrażenie, że chwilę temu widzieliśmy się na Esko, odwołuje zimę i puszczałaś mi te piosenki przedpremierowo, a teraz mamy ten album gotowy, dostępny w sprzedaży. Z drugiej strony zastanawiam się, czy ty, biorąc pod uwagę te wszystkie aktywności, fakt, że jesteś w trasie koncertowej, że aktualnie się przeprowadzasz, masz czas, żeby po ludzku usiąść i nacieszyć się tą premierą?
4: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata. Więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, tak jak powiedziałeś na początku, że wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe. Prawdziwymi historiami,
5: emocjami.
4: I chciałam po prostu uwydatnić mój głos i na tym mi zależało. Uważam, że każdy artysta powinien bronić się tym, co ma, co uważa za swój atut, co jest jego najmocniejszą stroną. U mnie od zawsze był to wokal. Ja zaczynałam jako dziecko i ludzie nie pokochali mnie za to, jak ja, nie wiem, wyglądałam, jak ja tańczyłam, czy jak się zachowywałam, tylko po prostu mam wrażenie, że wtedy my grywając ten program dziecięcy, no wtedy ludzie po prostu pokochali mój głos.
5: Głosowali na głos dzieci.
4: Dokładnie. Głosowali na głos dzieci, więc wydaje mi się, że to właśnie jest moja największa siła i chciałam do tego powrócić, bo wydaje mi się, że na tej całej drodze często o tym zapominałam i często dawałam sobie mówić, że muszę tańczyć, muszę być taka albo inna, muszę rapować. Nie, właśnie muszę być sobą i bronić się tym, co uważam za swój po prostu taki największy dar z góry. I jest to głos, więc taki był koncept na Błękit. Oczywiście różne historie, które się działy na przestrzeni lat, różne sytuacje też mnie bardzo mocno inspirowały. I tak naprawdę nie tylko te

co uważam za swój po prostu taki największy dar z góry. I jest to głos, więc taki był koncept na Błękit. Oczywiście różne historie, które się działy na przestrzeni lat, różne sytuacje też mnie bardzo mocno inspirowały. I tak naprawdę nie tylko te

0: sytuacje, ale również bardzo przykre doświadczenie, na przykład jest tam też piosenka chociażby o śmierci. Jest piosenka, którą napisałam o jednej z moich bliskich osób i ona nie jest dosłownie napisana o tej osobie, ale ja wiem, że po prostu pisząc ten numer myślałam o niej. Tam po prostu jest dużo prawdy i zależało mi na tym, żeby świadomie stworzyć album od początku do końca. My wgrywaliśmy wszystkie instrumenty osobno. Nie korzystaliśmy z żadnych efektów. Ja wokale do płyty nagrywałam bardzo długo, bo bardzo zależało mi na emocjach, ale też technicznie, jeśli chodzi o nagrywanie wokali, to zaprosiłam mojego vocal coacha Adama Czaple, z którym pracuję od lat. Oczywiście ja chodzę na zajęcia wokalne, ale wydaje mi się, że przy nagrywaniu dobrze, żeby taka osoba po prostu też czuwała. I poprosiłam Adama, żeby po prostu on był takim aniołem stróżem, jeśli chodzi o te wokale. Bo wiadomo, no ja już trochę śpiewam, więc technikę mam opanowaną, wszystko tam się zgadza, szczególnie jak intensywnie i regularnie trenuję, aczkolwiek jednak przy nagrywaniu każdy detal jest ważny, każdy detal. Nie chciałam używać żadnych efektów, więc wszystko tak naprawdę robiliśmy totalnie organicznie i naprawdę się przyłożyłam do tego finalnego efektu. Cała ekipa też produkcyjna, z którą pracowałam, Weronika Wejra, Gabrielczyk, no, która też bardzo się zaangażowała w cały proces aranżacji tych numerów, stworzyła produkcję do kilku piosenek. Hotel Torino, też z nimi pracowałam przy kilku numerach i tak powstał Błękit. Jest tam też piosenka z Bartkiem Królikiem, więc to jest taki skład, z którym właśnie tworzyłam Błękit. Oczywiście Kevin Mgley, mój mąż, to jakby tutaj to jest oczywiste, że z nim pisaliśmy wszystkie teksty. Łukasz Boliński też współtworzył niektóre piosenki, więc no jestem ogromnie wdzięczna, że nie musiałam się rozpychać łokciami, jeśli chodzi o koncepcję na płytę. Pierwszy raz szczerze mogę powiedzieć, że po prostu zrobiłam to, co chciałam. Zrobiłam to, co chciałam i nikt mi tego nie utrudniał. W końcu nabrałam tyle asertywności. Mówię, nie, robimy Błękit. Tyle walki o swoją niezależność. Dokładnie, bo to nawet, wiadomo, super jest rzucać różne pomysły, ale jest różnica, kiedy ktoś po prostu podaje jakiś pomysł, jest kreatywną osobą. Jest różnica między takim podejściem, a podejściem w stylu, nie no, teraz jest modny rap, musisz rapować. To jest już takie narzucające, a ja byłam też bardzo podatna na takie sugestie, więc zazwyczaj spełniałam oczekiwania innych osób względem mojej osoby, czy nawet przy 13+5, to teraz mogę tak powiedzieć z perspektywy czasu, że muzycznie to był po prostu jeden wielki chaos, ale ja też byłam zakochana, więc w ogóle wszystko mi się podobało wtedy. Wszystko.
1: Oczywiście. Poza tym miałaś wtedy 18 lat dopiero.
0: Dokładnie. Też naprawdę na przestrzeni lat.
1: Każda płyta jest etapem twojej osobistej ewolucji.
0: Dokładnie. I teraz czuję, że Błękit to jest taka płyta, której mam nadzieję, że ona się dobrze zestarzeje.
1: I pod którą podpiszesz się swoimi dwoma nazwiskami.
0: Dokładnie. Podpiszę się dwoma nazwiskami.
1: A gdybyśmy mieli cofnąć się do samego początku, ja w ogóle pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy powiedziałaś mi o Błękicie, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że taki tytuł nosi ten singiel. To było za kulisami festiwalu w Opolu. Powiedziałaś mi właśnie wtedy, że chciałabyś wyjść trochę naprzeciw oczekiwaniom swoich fanów, którzy pamiętają cię z czasów The Voice Kids i widzą w tobie przede wszystkim wokalistkę. Pamiętasz w takim razie ten moment, kiedy w twojej głowie nastąpił taki zwrot i zaczęłaś inaczej patrzeć na swoją karierę? Że właśnie nie musisz robić tych wszystkich rzeczy dookoła, które robią inne piosenkarki pop, na przykład na zachodzie, tylko faktycznie chcesz robić to i dawać ludziom to, co masz najlepsze do zaoferowania.
0: Tak, ja w ogóle przez te dwa lata podczas pracy twórczej nad Błękitem, kiedy miałam tylko wolną chwilę, to oglądałam bardzo wiele dokumentów, takich naprawdę legend światowej sceny muzycznej i zrozumiałam dzięki temu jedną rzecz, że każdy z tych artystów, od Amy Winehouse po Freddiego Mercurego, oni się bronili właśnie swoją mocną stroną. Oni nie robili nic na siłę, nie szukali nic innego i na początku też te ich kierunki wydawały się wielu osobom totalnie w ogóle odklejone. Czy Adele. Niektórzy też pisali o nią, smutna wokalistka, smutna dziewczyna i no finalnie okazało się to być sukcesem, tak? Ale zauważyłam, że każdy z tych wielkich artystów ryzykował w jakiś

0: sposób. Oczywiście ja się do nich nie chcę porównywać, ale uważam, że po to są ideały, żeby do nich dążyć i po prostu warto się nimi inspirować. Więc taki wniosek wyciągnęłam po prostu oglądając dokumenty o największych gwiazdach na świecie, największych artystach na świecie, bo to są artyści wspaniali i pomyślałam sobie, że ja nie będę robiła już kolejnych cichych szeptów, już podam na swoim przykładzie, bo jest to popowe gówno. Jest.
1: Mocne słowa.
0: No tak. I po prostu pójdę po coś w swoim stylu. Oczywiście ja też lubię pop. Dobrze, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja lubię pop. Tylko uważam, że jest pop i pop. To się dzieli na dwa sektory. Można robić pop, który pop, po prostu... Dokładnie, który po prostu poleci w radio i nie będzie nikomu przeszkadzał, a można robić pop, który jest jakościowy, poruszy serca, sprawi, że ludzie po prostu się z tym jakoś utożsamią. I tak właśnie było z Błękitem. Błękit to był dla mnie taki dobry test, bo napisałam piosenkę o Bogu. Ta linia melodyczna nie jest łatwa, nie jest taka oczywista, to nie jest oczywista popowa piosenka, moim zdaniem przynajmniej. I to się sprawdziło i ludzie pokochali ten Błękit. Później na Szeroką Wodę też, my w ogóle ten numer bardzo długo robiliśmy z Faustem. O właśnie, jeszcze Faust też oczywiście znajdzie się na płycie ten numer. I tak naprawdę wydaje mi się, że w końcu przestałam się trzymać takich typowych radiowych konwenansów i stwierdziłam, że dobra, no chcę użyć głosu. Jeśli komuś się to podoba, to będzie tego słuchał, a jeśli nie, to jest też wielu innych artystów, którzy po prostu mają bardziej spokojne kawałki, bardziej wychillowane, a ja w tej płycie naprawdę wydaje mi się, że ona opiera się głównie na śpiewaniu.
1: Mhm, to prawda, zgadzam się. I powiem ci, że właśnie to jest dla mnie największym atutem tej płyty, bo wiadomo, głos masz doskonały, każdy ma tego świadomość, kto posiada słuch i wydaje mi się, że tutaj akurat nie można cię zarzucić, że nie potrafisz śpiewać. Natomiast to, co najbardziej mnie zachwyca w tej płycie, to to, że ona jest idealnie zbalansowana, jeżeli chodzi o twoje możliwości wokalne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale odnoszę takie wrażenie, że kiedy operuje się bardzo szerokim aparatem, jakim jest wokal, łatwo jest przekombinować, łatwo jest przedobrzyć i przekrzyczeć cały materiał. Tobie się udało zachować właśnie ten balans. Na przykład dla mnie taką artystką, przykładem takiej artystki w ostatnich latach jest Christina Aguilera. Świetna wokalistka, ale mam wrażenie, że ona trochę przekrzykuje już swoje piosenki podczas koncertów. U ciebie mamy z jednej strony takie kruche Nie ma nas, z drugiej strony mamy gospelowe Biegnij, za chwilę mamy rockowe Chciałam Ciebie Więcej, żeby na końcu piosenka, która zamyka album Dom, dzięki wsparciu chóru wybrzmiała tak, że ja słuchając tego kawałka, mam wrażenie, że wy właśnie w studiu nagraniowym zadbaliście o każdy decybel. Żeby tam nie było niczego za dużo, niczego za mało. Ile warsztatowo kosztowało przygotowanie tej płyty? Z punktu widzenia właśnie wokalistki.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to była płyta, którą najdłużej tworzyłam. To na pewno. I ciężko to ocenić pod względem takiego warsztatu, bo ja ten głos zawsze miałam i ja nie musiałam go bardziej wyćwiczyć, żeby zaśpiewać Dom. Tylko nie pokazywałam tego. Więc wydaje mi się, że większą pracę musiałam wykonać w swojej głowie. I przejść cały ten proces, różne premiery, od ahahach, po ciche szepty, aż do Błękitu. I tak małymi krokami po prostu dochodziłam do tego, co już było we mnie od dawna. Bo Halo śpiewałam mając 12 lat.
1: A to bardzo trudna.
0: A to bardzo trudny utwór, tak, jak wiemy. Zgadzam się z tym. Więc szczerze, wydaje mi się, że więcej mnie to kosztowało takiej emocjonalnej pracy, bo ja ogólnie jestem perfekcjonistką i po prostu chciałam, żeby ta płyta... Chciałam, żeby ona była dopracowana na 100%. Taka dopieszczona, dlatego dawałam sobie czas. Dawałam sobie czas. Też, no, tak jak ci już mówiłam, grywaliśmy wszystko tak organicznie w studio. Był kwartet smyczkowy, który wgrał mi smyki do domu. I to zrobiło naprawdę piękny efekt. Byli chórzyści. Więc no, dużo pracy zostało w to włożone, na pewno. Aczkolwiek jeśli chodzi o sam wokal, o warsztat wokalny, to jest nieustanna praca, to są regularne zajęcia wokalne, bo głos jest instrumentem i o każdy instrument trzeba dbać, o głos trzeba dbać. To jest tak jak ze sportem. Myślę, że do tego też mogę to porównać. Jak sportowiec, mimo że ma świetne predyspozycje, jeśli sportowiec przestanie ćwiczyć, to koniec. To on się po prostu, on osiądzie na laurach. I tak samo jest z wokalem. Jeśli ja bym kilka lat temu po wygraniu Eurowizji przestała ćwiczyć,

0: to ja dzisiaj bym nie zaśpiewała większości z tych piosenek, które są na Błękicie. To na pewno.
1: A która z twoich piosenek jest najbardziej wymagająca?
0: Która z tych piosenek jest najbardziej wymagająca? Jest tam kilka takich, no, nawet
1: obył,
0: mój...
1: tak zwany.
0: Tak, takich, no powiedzmy, tak. Nawet mój nauczyciel wokalu, jak usłyszał tę piosenkę, mówi, Jezu, jakie trudne te piosenki. Więc niektóre są wymagające. Myślę, że

0: głosu ogólnie.
1: Lekko gospelowanie, my
0: tak,
1: zgodzić.
0: Tak, tak, zgodzę się z tym, tak.
1: Klaśnięcia.
0: Tak, tak, tak, dokładnie. Jest tam trochę też elementów zaczerpniętych gospelowych, ale cieszę się, że powiedziałeś o tym, że jest to zbalansowane. Ja właśnie bardzo dbam o to, żeby nie przesadzić, żeby to nie było takie tłumacz. Wiesz, ja też nie lubię takiego próbowania za bardzo. Nie znoszę tego.
2: Cały wywiad Maxa Kluziewicza z SK.pl czeka na SK-owym kanale na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktoria Kida wydała nowy numer. Ta dziewczyna w zeszłym roku nieraz podbiła listy hitów w Polsce, między innymi kawałkiem Oj dziewczyno czy Naiwna ja. Teraz serwuje nam nowy singiel, kawałek nosi tytuł Co mi tam. A co ciekawego, imprezkowego nam się szykuje w te wakacje? No to ja już wam mówię, przed nami dwie wielkie rapowe imprezy. Najpierw gwiazdy rapu przejmą plażę nad Wisłą w Płocku. Chodzi oczywiście o Polish Hip Hop Festival. Tam zagra między innymi PZ, Malik Montana, Kasba Łagane, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla was bilety. Kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława w województwie lubuskim. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja. Na scenie największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca i na tę imprezę też SK będzie miała dla was bilety. A teraz wracamy do rozmowy z Roxy Węgiel, która w lato wchodzi z nowym albumem Błękit. Pracowała nad tą płytą przez 3 ostatnie lata. Z Roxy Węgiel rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
1: A jak twoi fani zareagowali na ten nowy materiał? Bo wiemy, że kilka piosenek śpiewałaś już przed premierą.
0: Tak, kilka piosenek zagrałam na koncertach i bardzo dobrze reagują ludzie na ten materiał. Ja też nie chciałam zdradzać wszystkiego, więc wybrałam raczej takie najbardziej lajtowe utwory na te koncerty. Więc no... O, cukier. Sorry. Więc na pewno... Zrobiło się za słodko. Więc na pewno będę dokładała do setlisty nowe numery, będę coś tam zmieniała.
1: Słuchać, tak.
0: Ale już niedługo, zresztą wiesz, odbędzie się medialna premiera Błękitu, gdzie oczywiście jesteś zaproszony.
1: Dziękuję, dziękuję, potwierdzam, będę.
0: Super, wspaniale. Także tam będzie cały materiał na żywo.
1: Od początku do końca.
0: Od początku do końca.
1: A co sprawiło, że akurat przy tej płycie postanowiłaś trochę schować się za metaforami? Bo ile na 13 plus 5 postawiłaś na taką dosłowność, no, i wiedzieliśmy o kim, o czym śpiewasz w poszczególnych kawałkach, tak tutaj chociażby wspomniany Błękit, piosenka o Bogu, wszyscy myśleli, że to jest piosenka o Kevinie. No. Słuchamy piosenki Codzienność pamiętaj nas, też można pomyśleć, w ogóle najłatwiej słuchając tej płyty, pomyśleć, że to jest album będący listem miłosnym od ciebie do Kevina i od Kevina,
0: tak,
1: do ciebie.
0: Tak, bo to jest takie oczywiste rozwiązanie. Oczywiście, wiesz, jest tam kilka piosenek typu Dom. To jest totalnie piosenka na pierwszy taniec weselny. My to w ogóle napisaliśmy Dom z myślą o tym, żeby to była taka piosenka zakochanych. I wylaliśmy tam wszystkie swoje emocje związane właśnie z miłością. Chcieliśmy zrobić takiego love songa, piękną balladę i uchwycić po prostu takie najpiękniejsze emocje miłosne. Ale też, no właśnie, nie każdy utwór jest skierowany do relacji z Kevinem. Tak jak powiedziałeś, codzienność to absolutnie nie jest bazowane na doświadczeniu z mojego małżeństwa, czy nawet z moich związków, jakichś poprzednich relacji.
1: Nawet piosenki mogące opisywać relacje między dzieckiem a rodzicem, chociażby.
0: Oczywiście też, ale tak, dokładnie, więc akurat jeśli chodzi o codzienność, to opisuje to relacje takie bardziej niezwiązkowe. Akurat pisząc codzienność miałam w głowie dwie sytuacje i też nie chcę za bardzo jakoś tego roztrząsać,
1: ale... A myślę, że ci ludzie wiedzą, że to piosenka o nich?
0: Nie wiem. Nie wiem, jestem ciekawa, ale no, to jest dobre pytanie. Nikt mi nigdy nie powiedział, żeby poczuł, że to...
1: Nie otrzymałaś tego feedbacku?
0: Nie otrzymałam.
1: To chyba o mnie.
0: Nie otrzymałam, ale może ktoś sobie tak myśli. Może sobie ktoś, no te osoby może sobie tak myślą, ale jest tam też no dużo takich sytuacji, jest po prostu ta płyta, ja mam wrażenie, że jest dużo emocji zaczerpniętych z różnych sytuacji, które się po prostu działy, które miały miejsce, czy też nawet piosenka Niech będzie nam,

0: No, ogólnie ostatnie miesiące przed zamknięciem płyty Błękitu nam pokazały, że życie to są tak naprawdę krótkie momenty, trzeba żyć tu i teraz i skupić się na tej obecnej chwili, bo tak naprawdę nie wiesz, czy ty jutro w ogóle się obudzisz. I było dużo takich sytuacji w naszym życiu, które nam pokazały, że jednak ważne jest to, co jest tu i teraz. I no i tak, i warto się na tym skupić. O tym jest właśnie piosenka Niech Będzie Nam. Ta piosenka powstała na jednym z kampów. Pawlic zaprosił nas do takiego domku w górach. To było 3 lata temu może. I tam w ogóle praktycznie nic nie powstało na tym kampie. I stwierdziliśmy, bo z tego się zrobił taki towarzyski wyjazd bardziej, stwierdziliśmy, że po prostu
1: wyjazdy
0: nagramy...
1: Też są potrzebne.
0: Tak, oczywiście, że
1: one
0: są potrzebne.
1: Inspirują to jest,
0: dokładnie. I to nas tak zainspirowało do nagrania, o, nagrajmy jakiś głupi filmik na Instagrama. No to nie wiem, coś zagraj na gitarze, ja zaśpiewam. No i tak zaczęłam sobie nucić tą melodię i powstał refren. Powstał refren jakiejś piosenki po prostu nowej, no i tak zaczęliśmy pisać tekst. I on tak sobie przeleżał 2 lata. Ja w ogóle randomowy dzień odpaliłam sobie Instagrama, zaczęłam tak scrollować swojego feeda, po prostu co ja tam mam na tym Instagramie, jak taki pamiętnik, no nie? Cofać się w czasie, trochę mówię, o tutaj, to jak gra, Pawlic na gitarze, a ja śpiewam. Mówię, co to jest za piosenka? W ogóle zapomniałam o tym, totalnie o tym zapomniałam. No więc akurat to był taki dzień, że... Miałam z tyłu głowy to, że chcę zamknąć płytę i akurat tego dnia po prostu napisałam do Marcina, mówię, ej, weź skończmy tę piosenkę, dawaj, skończymy tę piosenkę, może fajnie wyjdzie. I tak coś tam napisaliśmy, później jakoś znowu do tej piosenki przez długi czas nie wracaliśmy i finalnie, no, wydarzyły się przykre
1: okoliczności
0: dokładnie, bo Kevin na przestrzeni tak naprawdę 2 miesięcy stracił swoich dziadków. No, odeszli, niestety. Taka jest kolej rzeczy i właśnie jakoś tak miałam w głowie po prostu przez ten czas, przez to wszystko, co się działo, tę piosenkę. I stwierdziliśmy, że po prostu dokończymy ten tekst z takiej perspektywy właśnie osoby, która trochę obserwuje to zjawisko śmierci, straty ukochanej osoby, bo to, co ja też zaobserwowałam, najpierw odeszła babcia Kevina, świętej pamięci, później dziadek i ten dziadek przez miesiąc żył sam. I po prostu to, jak on tak naprawdę każdego dnia umierał z tęsknoty. I nie będę ukrywać, że obserwacja tego mnie bardzo zainspirowała do napisania tej piosenki. Więc no, z jednej strony śmierć jest czymś naturalnym, wiadomo, każdy kiedyś odejdzie z tego świata, a z drugiej strony też wydaje mi się, że każdy się tego trochę obawia.
1: Dlatego na to nie można być przygotowanym.
0: Na to się nie da przygotować, na stratę ukochanej osoby, na, no właśnie tak jak już wcześniej mówiłam, na to, czy my w ogóle, no ile czasu nam zostało, nie wiemy tego, tak tutaj na ziemi, nikt tego nie wie. Więc tak, ta piosenka jest po prostu o przemijaniu.
1: Ja też pamiętam, jak pojawiły się takie plotki, że na ślub cywilny zdecydowaliście się właśnie ze względu na babcię Kevina. Czy ciebie to zaskoczyło, że w ogóle takie informacje przedostały się do mediów?
0: No, zaskoczyło mnie to, bo tak naprawdę, no teraz nie jest to tajemnica, ale też było to jednym z powodów, w sensie z powodów. I tak braliśmy ślub, wiedzieliśmy, że bierzemy ślub, a wiem, że babcia bardzo chciała być na ślubie. I stwierdziliśmy po prostu, że akurat wtedy ona już była w złym stanie i Kevin pojechał do niej i powiedział, że wzięliśmy ten ślub.
1: Jejku.
0: Tak, więc ona tak naprawdę niewiele dni później ona po prostu odeszła. Ale dla Kevina to było ważne. Bardzo. Dla mnie też w sumie, bo wiedziałam, jak ona bardzo chciała być po prostu na tym ślubie. No więc doczekała się.
1: A czujesz, że ta płyta Błękit jest niejako świadectwem miłości twojej i Kevina? Bo o ile ten materiał 13+5 był trochę naiwny, bo wy się dopiero poznawaliście wtedy. Pamiętam piosenkę Pierwsze Miejsce. No dzisiaj wiadomo, te utwory są znacznie bardziej głębokie, dojrzałe.

0: Czy czujesz właśnie, że ten long play jest, tak jak powiedziałem, takim świadectwem miłości?
1: Myślę, że bardzo dużo przez te 4 lata przeszliśmy i...
0: A dzielisz ten związek na jakieś etapy?
1: Nie mam tego tak w głowie, chyba posegregowanego, ale na pewno jest jedna piosenka, która opowiada o początkach tej miłości, ale takich początkach nie takich jak na 13+5, że o, nie chcemy tacy być, haha, wszystko super, motylki w brzuchu, w ogóle...
0: Tak, bez dram, nie ma szans, że mi przejdzie.
1: Dokładnie. Różowe okulary. Tak, no nie, tam to było różowe okulary, a faktycznie błękit wydaje mi się, że po prostu jest bardziej świadomy i taki... To jest taka opowieść z perspektywy czasu też.
0: Świadomość słowo klucz, mówiłem.
1: Dokładnie. Więc powiem ci szczerze, jest jedna piosenka. Boże, jak ona się nazywa? To z Bartkiem Królikiem. Przy tobie.
0: Węgielek numer jeden.
1: Właśnie w piosence Przy tobie opowiadam o początkach związku z Kevinem. O takich czasach, gdzie wszyscy byli przeciwko nam. Dosłownie, my byliśmy zdani tylko na siebie. Naprawdę był ciężki czas, o którym też jakoś nie mówiliśmy otwarcie. Zresztą nie było takiej potrzeby, ale też cieszę się, że właśnie muzyką można opowiadać różne tego typu historie i po prostu te emocje, one same wychodzą w momencie, kiedy tworzysz taką piosenkę. No i finalnie okazuje się, że właśnie tak na koniec dnia ja chcę być przy tobie. Mimo tego całego zła, które na początku nas spotkało. Oczywiście, my byliśmy i nadal jesteśmy w siebie wpatrzeni i bardzo się kochamy i myślę, że właśnie ten fundament, ta miłość i przyjaźń, którą mieliśmy od początku, to sprawiło, że to przetrwaliśmy, bo jakbym miała powiedzieć to, przez co my przechodziliśmy, jakbym miała to wszystko powiedzieć, to uwierz mi, że nie jedna para by się poddała. Z każdej strony był atak.
0: A czy patrząc dzisiaj z perspektywy 21-latki, w pewnym sensie rozumiesz ludzi, którzy wtedy się o ciebie bali? Na przykład swoich rodziców, bo pamiętam, jak byłaś tutaj przy okazji premiery piosenki Bez słów, no to powiedziałaś mi, że twoi rodzice niezbyt entuzjastycznie zareagowali na plany przeprowadzki i tak dalej. Czy dzisiaj, właśnie jako 21-latka, rozumiesz tę obawę?
1: Z jednej strony oczywiście rozumiem, że moi rodzice się troszczyli i był taki moment, że po prostu też no, nie wiedzieli, w którą stronę to będzie zmierzać. Ja nie mieszkałam wcześniej w Warszawie, więc na pewno wynikało to z troski, ale dzisiaj po 4 latach, już mieszkam tutaj 4 lata, wiadomo też na początku nie znali Kevina, nie wiedzieli w ogóle w jaką stronę to pójdzie, jak będzie wyglądał ten związek i tak dalej. Wiadomo, to jest naturalne, że się martwią. Tym bardziej, że jestem ich jedyną córką. Mają też dwóch wspaniałych synów, moich braci, ale wiadomo, że z córką jest trochę inaczej. Mam wrażenie, że jakoś większa po prostu jest może więcej obaw.
0: Taka ostrożność, tak.
1: Taka, no, dokładnie. Każdy chce chronić, tak. I z jednej strony totalnie to rozumiem, ale z drugiej strony też po prostu chcę się skupić na tym, co jest dziś, co jest właśnie, jak te relacje wyglądają na dzień dzisiejszy i są naprawdę bardzo dobre, wszystko się dobrze poukładało. No co nie zmienia faktu, że na pewno było to szokujące dla nich, to wszystko, co my po prostu z Kevinem, jakie decyzje podejmowaliśmy, jak działaliśmy. No, był to taki speedrun życia dla nich po prostu. Dziecko wychodzi z domu, nagle tutaj tak, zaręczyny, ślub, płyta, w ogóle robi sobie tak naprawdę, żyje swoim życiem, nie? No i to było takie szybka zmiana, chociaż mi się wydaje, że ja już wtedy, przez to, że zaczęłam tak młodo pracować, że to był taki moment, że ja nawet nieświadomie potrzebowałam już się tak
0: usamodzielnić,
1: no.
0: Ale też pamiętam, że w momencie, kiedy ogłosiłaś związek z Kevinem, odbijałaś się od małżeństwa swoich rodziców.
1: Tak. Tak, moi rodzice mają taką samą różnicę wieku w swoim związku i moja mama miała 17 lat, jak poznała mojego tatę, więc no, taka podobna historia pod tym względem.
0: Ja też pamiętam, jak kilka lat temu, może w ogóle kilka lat temu, jak ten czas leci, pytałem o was Dodę, nie wiem, czy to do ciebie dotarło i Doda wtedy powiedziała mi, że taka stabilizacja w życiu prywatnym na pewno bardzo pomoże ci w tym brutalnym świecie show biznesu, tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że twój mąż zajmuje się produkowaniem muzyki i nie musisz prosić się o to ludzi.
1: Tak, on pisze teksty.
0: Nie musisz wydawać, tak, tak, chodziło mi, że zajmuje się tworzeniem muzyki, o, dobre słowo. Tutaj patrzysz z

0: punktu widzenia profesjonalistki, nie produkcji muzyki, tylko pisania.
1: Tak, tak, bo, no, bo to jest jednak coś innego. Ja tak, się bardzo cieszę, że my możemy pisać razem piosenki, bo pisanie piosenek to jest bardzo taki... No ja się nie potrafiłam nigdy przed osobą dopiero poznaną otworzyć, tak w 100%, więc ciężko też mi było... Tak pozbierać swoje myśli.
2: Cała rozmowa czeka na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie SK Roxy Węgiel.
3: Muzyką się żyje.
4: Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radio SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później Ci opowiem. O czym jest ta piosenka? Posłuchajcie sami.
5: No jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
4: Podczas wizyty w Eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
6: Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
5: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
4: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A już niedługo ten duet zobaczymy na żywo na scenie. Dawid Kwiatkowski i Margaret są gwiazdami tegorocznego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa czy Kaśkę Sochacką. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A przed nami bardzo gorący dzień. 2,5 minuty po godzinie 9:00. Ale spokojnie, my będziemy wam grać orzeźwiające hity na czasie. Jest niedziela, mam nadzieję, że jesteście tutaj ze mną. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. See ya!

18,5 minuty po godzinie 9. Tak wam gramy. W Radiu SK to są hity na czasie. Jest niedziela, a ja dostałam na messengerze radiowym tutaj wiadomość od Kasi z Bełchatowa. I Kasia z Bełchatowa napisała, że dzisiaj idziemy po rekord, jeśli chodzi o temperatury. Aktualnie u mnie stan na 9:10, 31 stopni. A jak wygląda sytuacja u was? Dajcie znać, ile pokazują wam termometry aktualnie. Może zrobimy sobie tutaj jakiś ranking. Miejsca, gdzie jest dzisiaj w Polsce najcieplej. Swoją drogą przypominam, że dzisiaj niedziela handlowa, więc drogie panie, kto wie, może centrum handlowe to jest dobre miejsce, żeby się schłodzić i zostawić trochę pieniędzy oczywiście. A my gramy dalej. Wiktor Waligura, Dryskul 4, pory roku już teraz w Radiu SK.

0: Ariana Grande, to już za nami, a przed nami...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przyszedł czas na nowość. No i wracamy tutaj, a raczej on wraca do nas z nowością. Benson Boone. Uznawany za jednego z najbardziej hot piosenkarzy pop. No, globalną sławę przyniósł mu mega hit Beautiful Things. Graliśmy wam go w Radiu SK, a teraz przychodzi do nas z nowością. The Time of My Life i Benson Boone już teraz w ramach New Music Weekend w Radiu SK. Gramy!

0: Rihanna, tak wam gramy 36 minut po godzinie 9. Piszecie wiadomości, Franek napisał, że 31 stopni aktualnie u niego w Zamościu, ale odezwała się też Agnieszka. Agnieszka napisała tak. Aleksandra. Witam, u nas jest 40 stopni, nawet termometr stuka do okna, żeby otworzyć, bo mu gorąco. No chcielibyśmy wiedzieć, gdzie takie wysokie temperatury, ale Ola nie napisała, nie dopisała miasta, więc liczę na to, że odpowie. Cały czas czekam na to, na informacje u was, jak to wygląda, ile stopni aktualnie na termometrach. Wysyłajcie zdjęcia, sprawdźmy, gdzie jest w Polsce najcieplej. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Kizo i Bletka z numerem 100 BPM.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Manufaktura w Łodzi.
8: Kompanieros, kompanieros, Roosevelta 10.
9: Hola! Prawdziwy Meksyk w Kompanieros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Kompanieros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
10: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
11: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
12: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj kaufland.pl.

podsiadło i na błysk. Są tacy szczęśliwcy, którzy ten numer mogli usłyszeć wczoraj na żywo podczas koncertu Dawida Podsiadły na PGE Narodowym, ale my też w Radiu SK gramy wam m.in. takie hity na czasie. Po 10 również takowe się pojawią.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Cześć dzieciaki i rodzice. To ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
9: Ja wiem, czego chcę i wreszcie to dostanę. Upatrzyłam go sobie i już tylko czekam na pierwsze cięcie.
10: Ja liczę na to coś, taką miłość od pierwszego wejrzenia. Wchodzę i wiem, że będzie nam idealnie tego lata.
9: Dla mnie liczy się konkretny. No co? Procent, 50% taniej.
10: Dobra, jesteśmy już w Porcie Łódź.
9: Wyprzedaże na start, kawa na deser?
11: Port Łódź, wpadnij na wyprzedaże.
12: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki, odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
13: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
14: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Wielkie rozpoczęcie wakacji tylko z Ptak Outlet. 27 i 28 czerwca czekają na Was wyjątkowe samochody, strefa food trucków, ogromny dmuchaniec dla dzieci, konkursy i nagrody DJ oraz wakacyjne promocje nawet do minus 80%. Tommy Hilfiger minus 50%, Nike minus 30%, Puma do minus 50%. A to nie wszystko. W niedzielę handlową na wydarzeniu pojawi się także ekipa SK Summer City. Przyjedź z rodziną, znajomymi i poczuj wakacyjny klimat. Już 27-28 czerwca w Ptak Outlet.
16: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie, wie, wie.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Gorąco?

0: roku tylko w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW.

0: Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: I po reklamie.
2: Łódź na czasie.
3: Łukasz Bogdan, witajcie już za miesiąc. Łódź stanie się muzycznym centrum Polski. Łódź Summer Festival zapowiada największą edycję w swojej historii. 3 dni koncertów, 2 sceny i 24 artystów, w tym najświetowe gwiazdy, tak jak Timbaland, Sean Paul, Bastille czy Rudimental oraz czołówka polskiej sceny muzycznej. Od 24 do 26 lipca łódzkie Błonia zamienią się w ogromne festiwalowe miasteczko. Organizatorzy zwiększają teren wydarzenia, które przyciąga nie tylko fanów muzyki, ale także turystów z kraju i zagranicy.
4: Muzyką się żyje.
5: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób. Na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion stały też kurtyny wodne. Dziś wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Już w najbliższym tygodniu wielkie święto polskiego rapu. I to w bardzo wakacyjnym miejscu, bo na plaży nad Wisłą w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival. W Radiu SK przez cały weekend możecie zgarnąć bilety na tę imprezę. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kaz Bałagane, Young Iggy czy Fukaj. Impreza potrwa od czwartku do soboty. SK będzie tam bawiła się razem z wami. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami wielkie otwarcie w Żywcu, a teraz czas na kolejne miasta. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonują hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest jakiś specjalny casting?
6: No tak, nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
7: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
8: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy.
6: Nie? Sowa tak.
7: Przylatuje.
6: No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że 3 osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też no, pewnego rodzaju łód szczęścia.
5: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dydua czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Nareszcie, czyli hymny trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Piotrek z Piławy Górnej napisał: u mnie w słońcu 42 stopnie. U Jagody w Wągrowcu 37 stopni w cieniu. Jak dobrze, że mamy orzeźwiające hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek godziny 10. Teddy Swims i Mr. Know It All. Zapraszam.

Bausa. 19 minut po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Mamy niedzielę i mamy w całej Polsce duże upały. Marlena napisała, że u niej 32 stopnie w Radomiu. Jeśli chodzi o Adriana, on napisał, że u niego 34 w Rzeszowie. Jest ciepło. No ale właśnie, jakie macie sposoby na ten upał? Dajcie znać, czekam na wasze zdjęcia. Jak wygląda wasza niedziela w tak

0: Indila, tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 35 minut po godzinie 10. U was upały i wysyłacie mi cały czas zdjęcia termometrów, na przykład w samochodzie. I tak zerkam i naprawdę powiem wam, że no jest u was ciężko. W Chorwacji mamy aktualnie 47 stopni, takie zdjęcie wysłał nam Mateusz, który już tam wypoczywa. 10.20 u Patrycji, a termometr wskazuje 41 stopni. Zerknij. Śląsk, Rybnik. Tak, Patrycja do nas napisała ze Śląska. Jest bardzo ciężko, ale ja czekam teraz na wasze propozycje, jak można sobie poradzić z tymi upałami. Wysyłajcie zdjęcia, jak wy sobie radzicie, jak spędzacie tę niedzielę. Czekam i mam bilety na Polish Hip Hop Festival dla was i dla waszej paczki, więc warto przesłać na Messengerze Radia SK, a ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Sanach, Kolońska i Szlugi.
1: Autopromocja. Bo cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy.
4: A jaki jest twój?
5: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
6: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
7: SK. Nakarmić pieska.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
10: Autopromocja.
11: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Nie pozwól, żeby o twojej przyszłości decydował ślepy strzał. Studiuj to, co cię naprawdę interesuje.
16: Ale gdzie znajdę takie studia?
15: Wybierz Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Miejsce, gdzie czekają na ciebie aż 24 kierunki studiów. Od ścisłych i humanistycznych, po medyczne i artystyczne. Chciałbyś być prawnikiem, psychologiem, dietetykiem, a może choreografem tańca? AHE w Łodzi będzie twoją trampoliną w stronę wymarzonego zawodu.
16: A można studiować niestacjonarnie?
15: No jasne. To co, wybierasz się na studia?
16: No raczej, jak studia, to w AHE w Łodzi. A ty? Jakie studia wybierasz?
17: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
18: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
19: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
20: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Dostaniesz coś za świadectwo?
22: No raczej, rabat od Media Expert.
21: Wow, też chcę!
22: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
21: Mega!
23: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Gastorama. Teoria
25: i praktyka.
24: W teorii miał być nowy grill,
25: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
26: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.

0: będzie ostatnia reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Ja mam wrażenie, że ten hit jeszcze bardziej podkręca temperaturę, która już i tak w całej Polsce jest bardzo wysoka. Justyna się do nas odezwała i... No właśnie, Justyna, jak ty sobie radzisz z upałem?
1: No cóż, mąż kupił nową zabawkę. Na początku byłam zła, ale teraz mamy w domu fajny wiatrak, także chłodzenie dronem wjeżdża na całego. Pozdrawiamy Justyna i Łukasz.
0: Również was pozdrawiamy. No rzeczywiście macie szalone pomysły. To prawda, na dowód tego dostałam też filmik. Oni naprawdę to robią. Oczywiście, Justynko, trafiają do was bilety na Polish Hip Hop Festival. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że tam również się porządnie orzeźwicie. A ja wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.

0: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
3: Ale handlowa, Marian, handlowa.
2: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
3: No.
4: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
5: Hiper tania niedziela w Auchan.
6: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
8: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
9: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Rozpocznij wakacje w najlepszym stylu. Już 27 i 28 czerwca zapraszamy do Ptak Outlet na wakacyjny zlot samochodów i food trucków. Wyjątkowe auta od klasyków po nowoczesne motoryzacyjne perełki. Najlepsze food trucki i smaki z całego świata. Ogromny dmuchaniec dla dzieci. Konkursy i atrakcje dla całej rodziny. A do tego wakacyjne promocje nawet do minus 80% w salonach Ptak Outlet. Pierwszy weekend wakacji spędź razem z nami. Ptak Outlet 27-28 czerwca.
12: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.

0: Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez.

0: Teraz rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się m.in. w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Max czy królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy. Na imprezę zaprasza oczywiście Radio SK. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją. Chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z SK mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę i wpadła do Radia SK. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
1: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
0: Na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski. To m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania 2026. Za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Ten numer możemy usłyszeć na żywo w największych polskich miastach, bo męskie granie 2026 oficjalnie wystartowało. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Teddy'ego Swimsa. A podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl. Tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A już teraz zapraszam na kolejną godzinę z hitami na czasie. Ty masz, to też się pojawi. Gips i Kukon już za chwilę w Radiu SK, ale zanim oni, to jeszcze Swedish House Mafia, Wait So Long, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Britney Spears i Born to Make You Happy. No właśnie, no my możemy się czuć szczęśliwi, jeśli dzisiaj mamy wolne i korzystamy z uroków pięknej pogody. Tak jak na przykład Justyna, a bardziej córka Justyny. Posłuchajcie.
1: Pozdrawiamy wakacyjnie z zimnego basenu. Julka.
0: O, pozdrawiamy i zazdrościmy, ale spokojnie. Ci, którzy w basenie nie siedzą, to mam dobrą informację, hity na czasie też orzeźwiają. I już teraz, Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie.

Ale to jest dobry numer. Oskar Cyms, no co ty? Taki idealny letniaczek, który pasuje do tej pogody, która jest aktualnie za oknem, do tych wysokich temperatur, bo cały czas piszecie, że u was bardzo gorąco, wysyłacie także zdjęcia. Marceli wysłał fotkę ze swoimi córkami, że są właśnie na plaży i pozdrawiają z Sulejowa. My również pozdrawiamy i tak sobie myślę, że jeśli jest wam dzisiaj bardzo gorąco i macie już dosyć tej pogody i chcielibyście sobie na przykład tak w klimat

0: improwizowanym kamperze posiedzieć? No to jest taka możliwość. Tak jest, dokładnie tak. Bo pierwsi laureaci już jeżdżą. Kasia z ekipą udało się i oni właśnie zdobyli kampera natankowanego na weekend. No to jest plan idealny. A takie plany możecie realizować tylko w Radio SK. Zaglądajcie koniecznie do naszej aplikacji, pobierajcie ją i tam szczegółowe informacje na temat naszej akcji, eskowej akcji z kamperami. A ja już za chwilę do Was wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Margaret, ale będzie też Joe.
1: Promocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na SK.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
7: Ale handlowa, Marian, handlowa!
6: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
7: No.
8: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
9: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki, odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
10: Gastorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: Zapraszam do stanowiska.
13: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
13: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
13: Uff, no i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
15: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
16: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
17: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
18: Cześć dzieciaki i rodzice. To ja, Termuś. Smok wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
19: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
20: Jakie by tu studia wybrać? Może psychologia? Albo pielęgniarstwo? Czy może jednak prawo? Jest jeszcze grafika, dietetyka, taniec? Na AHE w Łodzi jest taki wybór, że najchętniej studiowałabym wszystko. A ty co wybierasz? Zapisz się na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. A jeśli studia masz już za sobą, ale zależy ci na dalszym rozwoju swoich kompetencji, zapisz się na jeden z 46 kierunków studiów podyplomowych w naszym Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Zapisz się na rekrutacja@ahelots.pl i studiuj bez względu na wszystko.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
23: Czy można powtórzyć pytanie?
22: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
23: Tak.
22: Brawo!
0: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

Bledka, tańcz. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 12. Po 12 czekają na was kolejne hity na czasie, więc warto z nami zostać, ale także zabawa, nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radia SK.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
6: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Manufaktura w Łodzi.
8: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
9: I dokąd wtedy jedziemy?
8: No nie wiem.
9: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?

0: dobry kumana.
1: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko Dobry Komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Dobry Komana, wykończenie cię nie wykończy. Dobry Koman, zmieniamy ceny na dobre.
2: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
9: Jeszcze nie, a ty?
8: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
9: Brzmi fajnie!
8: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
9: Zapisy już ruszyły?
8: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
9: Łódź, Wólczańska 4A i 81.
8: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
12: I po reklamie. Łódź na czasie.

0: muzyką się żyje.
1: Eska otwiera wakacje nad polskim morzem. Przed nami kolejny punkt naszej wakacyjnej trasy koncertowej Eska Music Tour. Dziś bawimy się z wami w Kołobrzegu. Na scenie w porcie pasażerskim pojawi się Bryska oraz legendarny polski zespół Ira. Początek imprezy dzisiaj o godzinie 19:00, wstęp darmowy, a za tydzień Eska Music Tour odwiedzi Dębice. Marzenia naprawdę się spełniają. Wszystkie marzenia to aktualnie wasz ulubiony hit na antenie Radia Eska. Wskoczył na szczyt Rap 20, to kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską.

a za tydzień SK Music Tour odwiedzi Dębice. Marzenia naprawdę się spełniają. Wszystkie marzenia to aktualnie wasz ulubiony hit na antenie Radia SK. Wskoczył na szczyt Rap 20, to kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską.

scenie. Niedawno raper grał na Narodowym, a teraz szykuje się do występu na Rap Stacji. To już 10. odsłona wydarzenia, które gości w Sławie w województwie lubuskim na scenie wielkie gwiazdy polskiego rapu. Oprócz Maty wystąpi tam PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Warto słuchać Eski, będziemy mieć dla Was zaproszenia na festiwal Rap Stacja. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. A wcześniej zapraszamy Was do Płocka. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kac Bałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Ted. A jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend. Bo wiem, że Łukasza z Duńczyka też takie zaproszenia będą. A impreza potrwa od czwartku do soboty. Wybiła 12, 2,5 minuty po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK i u nas imprezka trwa cały czas. Gramy Wam właśnie takie hity na czasie. Na początek DJ Snake, Justin Bieber, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Doktor Dre, 17, prawie już 18 minut po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Andrzej napisał, że on w pracy i pracuje w piekarni, więc czuje podwójnie ten upał. No to Andrzeju, my gramy takie orzeźwiające hity na czasie, które sprawiają, że ten upał jakoś tak ustaje. A swoją drogą za chwilę również będziemy się bawić w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zasady są następujące. Ja zadaję Wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to po prostu ze mną wygrywacie i zgarniacie gadżety Radia SK. Są jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK, tam możecie zostawić swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z Was zadzwonię.

0: John Newman w Radio SK, 32 minuty po godzinie 12. Jakie to jest letnie, jak to dobrze brzmi, jak dobrze pasuje do wakacji, które już się oficjalnie rozpoczęły. A my już teraz rozpoczynamy oficjalnie naszą zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Uwaga, uwaga, ze mną jest już nasza słuchaczka Sylwia. Cześć, Sylwio.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Obiad.

0: Obiad.
1: Niedzielny obiad, a dzisiaj mąż wymyślił domową pizzę, więc ta temperatura jest fantastyczna.
0: Rozumiem. Mam nadzieję, że jakiś wiatrak tam macie i się wspomagacie.
1: Klimatyzację.
0: A, no to jest luksusowo, jest luksusowo. Dobrze, to ja ci trochę poprzeszkadzam w szykowaniu tego obiadu i pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa tak lub nie, jeśli ci się to uda. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się to uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze, to było ostatnie tak, które mogłaś odpowiedzieć. To zaczynajmy. Lubisz piknik?
1: Oczywiście.
0: Chodzisz czasami z rodzicami na piknik?
1: Jasne.
0: Do lasu?
1: Owszem.
0: Sprzątacie wszystkie śmieci po pikniku?
1: Zdecydowanie.
0: Dbasz o środowisko?
1: Rzeczy samej.
0: Chciałabyś pojechać z nami na piknik rowerem?
1: A skąd?
0: Wow, brawo, Sylwia, udało ci się oczywiście. Bardzo ci gratuluję i dziękuję za udział w tej zabawie. Oczywiście gadżety Radia SK trafiają w twoje ręce.
1: Świetnie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej.
1: Pa, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę do was wracają. Będzie m.in. Teddy Swims, ale będzie też Dua Lipa.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmi ci pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
13: masz. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też. To poprosimy.
14: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
17: Link 4 masz furę, rozbiję.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Gastorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
4: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
5: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago. Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
6: Ja wiem, czego chcę i wreszcie to dostanę. Upatrzyłam go sobie i już tylko czekam na pierwsze cięcie.
7: Ja liczę na to coś, taką miłość od pierwszego wejrzenia. Wchodzę i wiem, że będzie nam idealnie tego lata.
8: Dla mnie liczy się konkretny.
7: No co?
8: Procent, 50% taniej.

0: Dobra, jesteśmy już w Porcie Łódź. Wyprzedaże na start, kawa na deser? Port Łódź. Wpadnij na wyprzedaże.
1: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak wam gramy 6 minut przed godziną 13. Łukaszu, dzień dobry.
1: No cześć, no witam gorąco.
0: Właśnie chciałam się zapytać, czy ja mam się bać tego wyjścia na zewnątrz, bo jednak tutaj w studiu jest klimatyzacja.
1: Jak chcesz, to możesz w pracy dłużej zostać, szef będzie zadowolony, naprawdę.
0: Tak. Chcesz, żebym ci po prostu towarzyszyła.
1: Tak, tak.
0: No

0: Cześć, no witam gorąco.
1: Właśnie chciałam się zapytać, czy ja mam się bać tego wyjścia na zewnątrz, bo jednak tutaj w studiu jest klimatyzacja.
0: Jak chcesz, to możesz w pracy dłużej zostać, szef będzie zadowolony, naprawdę.
1: Tak. Chcesz, żebym ci po prostu towarzyszyła. Tak, tak. No,

0: Nie wiem, ale słyszałem, że na zachodzie kraju już 40 wybiła i będzie więcej. Padnie rekord temperatury w Polsce.
1: To ja myślę, że ty się dzisiaj bardzo cieszysz, że spędzisz tutaj tyle czasu.
0: Ja sobie jeszcze tutaj temperaturę obniżę i będę wam grał letnie, egzotyczne hity na czasie. O,
1: proszę bardzo, proszę bardzo. Więc ja was zostawiam w bardzo dobrych rękach. Łukasz Zduńczyk już za chwilę przejmuje stery. Ja dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie kciuki, żebym się nie roztopiła.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
7: Autopromocja. Reklama.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki, odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
11: Czas na zmiany. Cherry i Marvel Grupa otwierają nowy salon Cherry Auron. Nowoczesne SUV-y, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Cherry Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
12: Nie pozwól, żeby o twojej przyszłości decydował ślepy strzał. Studiuj to, co cię naprawdę interesuje.
13: Ale gdzie znajdę takie studia?
12: Wybierz Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Miejsce, gdzie czekają na ciebie aż 24 kierunki studiów. Od ścisłych i humanistycznych, po medyczne i artystyczne. Chciałbyś być prawnikiem, psychologiem, dietetykiem, a może choreografem tańca? AHE w Łodzi będzie twoją trampoliną w stronę wymarzonego zawodu.
13: A można studiować niestacjonarnie?
12: No jasne. To co, wybierasz się na studia?
13: No raczej, jak studia, to w AHE w Łodzi. A ty? Jakie studia wybierasz?
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na twój serwis bmw.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
5: Brawo!

0: 30 rat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.
3: Muzyką się żyje.
4: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób, a na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się m.in. PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie, na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody i dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion są też kurtyny wodne. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym i to jednocześnie będzie wielki finał trasy Obrotowy Tour. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która ostatnio wydała nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit i artystka zdradziła, że no nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
5: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata. Więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
4: A jak Roxy uwydatnia głos? No to wy już wiecie, bo na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski.

ASK dokłada upalne hity na czasie, przy których fajnie się odpoczywa w cieniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie i wam dmucham teraz przez głośnik. Dzisiaj razem ocieramy pot z czoła i odpoczywamy gdzieś na hamaku. Kaigo i Kalit już teraz na antenie ESKI.

Z Radiem SK upał przestaje być nieznośny. My robimy właśnie takimi hitami fajny wakacyjny klimat. To Another, 17 minut po 13. Miejscami dobijamy do 40 stopni w cieniu, ale mam dobrą informację. Przed chwilą zobaczyłem długoterminową prognozę pogody. W przyszły weekend, w sobotę, miejscami będzie 20 stopni i deszcz. Także nie narzekajmy, korzystajmy z tego, że jest taka piękna wakacyjna pogoda. No i ja mam krótkie, szybkie pytanie do Was. Czy coś da się w ogóle robić w takim upale? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, do czego jesteście zdolni. Czy coś w ogóle przy tej pogodzie robicie? Czy może ktoś jedyne, na co go stać, to leżenie plackiem na plaży i opalanie się? Albo teraz jedziecie właśnie na plażę, albo w góry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Takie upalne głosówki. Do czego jesteście zdolni w tym upale? A ja Wam zagram hicior, który Was troszeczkę ochłodzi. Jonathan PZ i Liwka już teraz. Uwaga, uwaga, teraz. O, i od razu lepiej, jak zimny napój.

0: Imagine Dragons w Radiu SK. Marek przed chwilą wysłał zdjęcie pana dowożącego jedzenie, który jedzie na rowerze w kurtce. Trzymajmy za niego kciuki i dokładamy wakacyjną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu się zaczynają największe wakacyjne hiciory, których będziemy słuchać przez całe lato, do których będzie nam tupała nóżka w drodze na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje francuski producent Urzel, który odpowiada m.in. za ten słynny mix. Bella Ciao, czyli on się zna na robieniu dobrych wakacyjnych hiciorów. I teraz dokłada kolejny w duecie z French Montaną. Shine, już teraz na antenie Eski. Numer, który brzmi jak jazda samochodem z otwartymi szybami, z zimnym łokciem, w pełnym słońcu. To jest Eska. Shine.

0: nieraz przy tym odpoczywaliśmy w cieniu w upalny dzień. To był hit lata 2011. Hit zawsze na czasie. Gotye i Kimbra na antenie Radia SK. A ja was pytam, do czego jesteście zdolni? Co możecie robić w ten upalny dzień, kiedy miejscami jest 40 stopni na plusie? Daniela?
1: Hej, Eskowicze. Korzystając z okazji, że dzieci są u dziadków na wakacjach, my z mężem jedziemy na plażę.
0: A, no to korzystajcie w takim razie. Dobrego dnia wam życzę. Tylko pamiętajcie, na wakacjach to trzeba bardzo uważać, żeby za rok większej gromadki nie było.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
0: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wiadomo, że co

0: z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
2: Brzmi fajnie.
1: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
2: Zapisy już ruszyły?
1: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
2: Łódź, Bulczańska 4A i 81.
1: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
5: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
14: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu.

0: rabatowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: I po reklamie.
4: SK.

0: Kiedy żar leje się z nieba, Eska dokłada. O właśnie, takie egzotyczne wakacyjne hity na czasie, że nawet w 40-stopniowym upale może być przyjemnie. Shim za zadami, to są właśnie hity na czasie. Nie wszyscy mają klimatyzację, Kasia nie ma klimy i jakoś daje radę,
1: ja
0: proszę bardzo.
1: Smażę schaby na poddaszu w milionie stopni. Ale cóż, wymagająca rodzinka, niedzielny obiad musi być.
0: Jak już będziesz kończyła, to mąż pewnie wejdzie do kuchni. Kochanie, a może w czymś ci pomóc? Kasia, już wszyscy domownicy czekają, aż wypowiesz to zdanie. Chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. Smacznego wszystkim przy obiedzie. Zaraz newsy w Esce.

0: Top HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
3: Brzmi fajnie!
2: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
3: Zapisy już ruszyły?
2: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
3: Łódź, Bulczańska 4A i 81.
2: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
4: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Hipertania niedziela w Auchan.
9: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.

0: tym więcej zyskujesz. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Ja wiem, czego chcę i wreszcie to dostanę. Upatrzyłam go sobie i już tylko czekam na pierwsze cięcie.
2: Ja liczę na to coś, taką miłość od pierwszego wejrzenia. Wchodzę i wiem, że będzie nam idealnie tego lata.
1: Dla mnie liczy się konkretny. No co? Procent? 50% taniej.
2: Dobra, jesteśmy już w Porcie Łódź.
1: Wyprzedaże na start, kawa na deser?
3: Port Łódź. Wpadnij na wyprzedaże.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: I po reklamie.
8: Łódź na czasie.
9: Cześć, Julia Niewiadoma, SK Łódź. Znajdujemy się właśnie na wakacyjnym zlocie samochodowym, a ze mną jest Halina. Dzień dobry, a jeżeli wakacyjny zlot samochodowy, to jaki gadżet powinien znaleźć się w samochodzie na wakacje?
10: Okulary.
9: W takim razie gadżet dla pani, okulary, żeby było...
10: Pomyślałam właśnie o okularach.
11: Bardzo dziękujemy.
10: Uwielbiamy okulary. Dziękujemy bardzo.
9: Ja też dziękuję. Wszystkiego dobrego.
11: Wszystkiego dobrego.
12: Jest 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcin.
13: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Była prowadzona reanimacja. Lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
12: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepa z Skieleckiej Policji. Trasa S7 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdę. Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed upałami w prawie całym kraju. Nieco chłodniej tylko nad morzem i w północno-wschodnich krańcach Polski. Alerty będą obowiązywały także w kolejnych dniach.
14: Fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
12: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą się pojawić burze. Pierwsze możliwe już dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił tym samym dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
15: Co za gość, to jest tak zwane robienie formy na lato, kurs przyspieszony. On śmiały, że jest, słuchajcie, gotowy na zdejmowanie koszulki na plaży. Na brzuchu nie ma żadnej fałdki tłuszczu. On jest gotowy. A tak w ogóle to daje znać, że dzisiaj jest dzień szwagra. A z tego co wiem, to taki typowy polski szwagier ma sposób, jak się w taki dzień schłodzić. Może jakiś wspólny wypad na rybki, albo grill przyjemny. Eska dokłada wszystkim wypoczywającym, pracującym też. Wakacyjne, luźne, hity na czasie. Dzień na P jest bardzo daleko. To są wakacje z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w Radiu SK w upalne niedzielne popołudnie, a tymczasem rusza wielkie tenisowe święto. Znaczy w sumie to nie wiem, czy bardziej tenisowe, czy finansowe. Wimbledon w każdym razie. Na tym wielkoszlemowym tenisowym turnieju wystąpi sześcioro polskich tenisistów. Iga Świątek walczy o obronę tytułu, ale tam wszyscy mają motywację, żeby dobrze grać, bo nagroda główna w przeliczeniu na złotówki to 17,5 miliona złotych. Także zwycięzca będzie mógł sobie pozwolić na wypasione zagraniczne wakacje, na które poleci samolotem, w którym jest więcej miejsca na nogi, będzie się stołował w restauracjach i jeszcze mu zostanie na napiwek w euro. A tymczasem gra Teddy Swims, odpoczywa razem z nami.

0: Kaśka Sochacka bardzo dobrze brzmi w duecie z Chodzącym Wiatrakiem. To są wakacyjne, niedzielne hity na czasie w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy problem z tym upałem. Jest zagadka do rozwiązania. Dostaliśmy taką wiadomość od słuchacza Łukasza na Messengerze Radia SK, który pisze tak. Hej SK, mam pytanie natury technicznej. Właśnie zrobiłem pranie i stąd moja zagwozdka, a mianowicie, uwaga, czy pranie, które należy prać w 30 stopniach, można suszyć w 40? Wiesz co, Łukasz? Powiem ci tak. Bezpieczniej będzie, jak się żona tym zajmie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój? Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
6: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
7: SK. Nakarmić pieska.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm

0: Suf i kotów Rafi. Dolina Noteci.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Manufaktura w Łodzi.
7: Czas na zmiany. Cherry i Marvel Grupa otwierają nowy salon Cherry Auron. Nowoczesne SUV-y, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Cherry Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
8: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
9: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
10: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
11: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl i wszystko jasne.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dostaniesz coś za świadectwo?
15: No raczej, rabat od Media Expert.
14: Wow, też chcę!
15: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
14: Mega!
16: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: I po reklamie.

0: wczoraj zagrał koncert na PGE Narodowym w Warszawie, a dzisiaj zrobi to po raz drugi. A teraz gra za darmochę na antenie Radia SK. To są hity na czasie. I teraz ważny komunikat od naszego mistrza olimpijskiego.
1: Tak, żyję, mam się dobrze, nawet bardzo dobrze.
0: Bardzo się z tego cieszymy. Kamil Stoch pochwalił się w mediach społecznościowych, jak wygląda jego życie po zakończeniu kariery, co tam się u niego dzieje.
1: Generalnie staram się robić wszystkie te rzeczy, na które nie miałem czasu do tej pory, a że ich jest bardzo dużo, także jeszcze mam mniej czasu i dni mi bardzo szybko mijają. I tak to właśnie wygląda.
0: A, czyli jednak żonie Kamila Stocha udało się zagonić go do domowych obowiązków. I po co on tak wcześnie tę karierę kończył?
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
4: Ale handlowa, Marian, handlowa!
3: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
4: No.
2: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
5: Czas na zmiany. Chery i Marvel Grupa otwierają nowy salon Chery Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Chery Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
6: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają

0: zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
1: Ja wiem, czego chcę i wreszcie to dostanę. Upatrzyłam go sobie i już tylko czekam na pierwsze cięcie.
2: Ja liczę na to coś, taką miłość od pierwszego wejrzenia. Wchodzę i wiem, że będzie nam idealnie tego lata.
1: Dla mnie liczy się konkretny. No co? Procent, 50% taniej.
2: Dobra, jesteśmy już w Porcie Łódź.
1: Wyprzedaże na start, kawa na deser?
3: Port Łódź, wpadnij na wyprzedaże.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl i wszystko jasne.
8: I po reklamie.
9: Jest 15. SK News. Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w zachodniopomorskim. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. To po zderzeniu 4 samochodów między Kurowem a Rykami. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Kobieta wydobyta spod gruzu. To po wybuchu i zawaleniu się budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce.
10: Wykonaliśmy do niej dostęp, została ewakuowana, poparzona, została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
9: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczyny wybuchu ustalają służby. W 2 kąpieliskach w Polsce woda niezdatna do kąpieli, podaje Główny Inspektorat Sanitarny. Zamknięto dziś 2 obiekty w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. To ze względu na zakwit sinic oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
11: Największe gwiazdy polskiego rapu w jednym miejscu i to jeszcze na nadwiślańskiej plaży. Mamy dla Was zaproszenie na Polish Hip Hop Festival w Płocku i komuś z Was już w tej godzinie je prezentuje. Zobaczycie PZ-a, Maliko, Montanę, Żabsona i wielu innych. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Po co chcecie pójść na ten festiwal? Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Hejo, kocham was, że mogę was słuchać cały rok bez względu na pogodę i warunki, a dzisiaj są po prostu skrajne, ale dzięki wam przeżyję każdy dzień. Buziole.

To już są 24 wakacje, w które słuchamy właśnie tego numeru. Hit zawsze na czasie, Ozon na antenie Radia SK. A w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia wy będziecie słuchać dobrego rapu. I to na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival od czwartku do soboty. Największe gwiazdy rapu na jednej scenie. PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane,

0: Ale... na ten festiwal. Byłoby spełnieniem marzeń.
1: Myślę, że nie jednej osoby. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego to właśnie wy powinniście się wybrać na Polish Hip Hop Festival ze swoją ekipą? Czekam na głosówki i za chwilę w tej sprawie odzywam się do kogoś z was, a teraz gram hity na czasie. Tame Impala i Jenny już teraz.

0: was za chwilę będzie śpiewał właśnie tak jak w Stanach. Hip, hip, hura, jak zgarnie bilety na Polish Hip Hop Festival. To za chwilę, jeszcze was troszeczkę potrzymam w niepewności, bo tu jest dobra wakacyjna nowość do zagrania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A wy doskonale wiecie, że w Radiu SK sam najlepszy, sprawdzony muzyczny towar. Najlepsze nowości wam podrzucamy i teraz uwaga, napięcie rośnie. Walka z upałem trwa. 40 stopni na termometrach. I na podstawie tej piosenki, tego utworu muzyki klasycznej, powstał wakacyjny hicior. Niektórzy artyści potrafią robić cuda i oni na pewno to potrafią. Alan Walker i Ava Max mają dla nas numer, który brzmi jak upalne niedzielne popołudnie. Fate, już teraz w Radiu SK.

0: teledysku do tego numeru ona podziwiała, jak chłopak trawę kosi. No w takim upale to jest murowany kandydat na męża. Carly Rae Jepsen w Radiu SK. A nasz słuchacz Patryk daje znać, że bardzo by się chciał wybrać na Polish Hip Hop Festival, bo musi zweryfikować kilka rzeczy. Posłuchajcie.
1: Zobaczyć Malika, jak robi rundki w AMG. Zapytać PZ-a, dlaczego nie miał planu B. I w sumie, czy już ma ten wymarzony dom nad wodą, czy nie ma.
0: Patryk, strasznie ciekawski jesteś. Patryk, razem ze mną, cześć.
2: Siemanko, witam.
0: Słuchaj, jak skoro już tak sprawdzasz kilka rzeczy, to w moim imieniu, jakbyś sprawdził, zapytał Young Leosie, co się dzieje, kiedy...
3: Kiedy wpadają koleżanki,
2: Nie ma problemu, zapytam.
0: Słuchaj, masz tam jakąś imprezkową ekipę u siebie? Miałbyś kogo zabrać na ten Polish Hip Hop?
2: Na pewno by się znalazło parę osób, przede wszystkim moja narzeczona i

0: Jak, skoro już tak sprawdzasz kilka rzeczy, to w moim imieniu, jakbyś sprawdził, zapytał Jan Kleosie, co się dzieje, kiedy...
1: Kiedy padają koleżanki,
2: nie ma problemu, zapytam.
0: Słuchaj, masz tam jakąś imprezkową ekipę u siebie? Miałbyś kogo zabrać na ten Polish hip-hop?
2: Na pewno by się znalazło parę osób, przede wszystkim moja narzeczona. Właśnie, tylko jeszcze muszę się zapytać Sokoła, czy tego jednorożca widział. Ale to też zapytam.
0: To musisz całą listę zadań na Polish Hip-Hop Festival przygotować.
2: Tak,
0: ale dobrze. Najpierw jutro rano, jak będziesz w pracy, to musisz wniosek urlopowy wypisać od czwartku do soboty, bo właśnie super. Teraz zgarniasz 4 zaproszenia na Polish Hip-Hop Festival w Płocku.
2: Super, dzięki bardzo. Super.
0: Dobrej zabawy, Patryk. Życzę.
2: Bardzo
0: trzymaj
2: się cieszę.
0: Się.
2: Dzięki, trzymaj się, heja.
0: No i w tym upale się trzymaj, bo temperatura cały czas rośnie, idzie w górę.
2: Dokładnie.
0: Hej. Dobrej, heja, hej, dobrego popołudnia. A, jeszcze specjalnie dla Patryka i innych fanów rapu. Za chwilę plan B od PZ na antenie Eski się pojawi.
3: Reklama.
4: Jakie by tu studia wybrać? Może psychologia? Albo pielęgniarstwo? Czy może jednak prawo? Jest jeszcze grafika, dietetyka, taniec? Na AHE w Łodzi jest taki wybór, że najchętniej studiowałabym wszystko. A ty co wybierasz? Zapisz się na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. A jeśli studia masz już za sobą, ale zależy ci na dalszym rozwoju swoich kompetencji, zapisz się na jeden z 46 kierunków studiów podyplomowych w naszym Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Zapisz się na rekrutacja@ahelots.pl i studiuj bez względu na wszystko.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl i wszystko jasne.
8: Kompanieros, kompanieros, Roosevelta 10.
9: Hola! Prawdziwy Meksyk w Kompanieros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Kompanieros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
10: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
11: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
12: Wielkie rozpoczęcie wakacji tylko z Ptak Outlet. 27 i 28 czerwca czekają na Was wyjątkowe samochody, strefa food trucków, ogromny dmuchaniec dla dzieci, konkursy i nagrody DJ oraz wakacyjne promocje nawet do minus 80%. Tommy Hilfiger minus 50%, Nike minus 30%, Puma do minus 50%. A to nie wszystko. W niedzielę handlową na wydarzeniu pojawi się także ekipa SK Summer City. Przyjedź z rodziną, znajomymi i poczuj wakacyjny klimat. Już 27-28 czerwca w Ptak Outlet.
13: Hiper tania niedziela w Auchan.
14: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
15: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
16: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
17: To będzie ostatnia reklama.
3: salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
17: I po reklamie.

Przy takich numerach temperatura w samochodzie, to nie temperatura, klimatyzacja w samochodzie zaczyna lepiej działać, ale Farben w Radiu SK, a temperatura rośnie z każdą minutą. Słuchajcie, już pobiliśmy rekord najwyższej temperatury w czerwcu w historii pomiarów, a eksperci od pogody piszą w internecie już, że w ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut w naszym kraju padnie historyczny rekord gorąca, który aktualnie wynosi 40,2 stopnia. I to za chwilę zostanie pobite. I co ciekawe, aktualnie w Polsce jest goręcej niż w Hiszpanii i w Grecji. I jeszcze cen mnożyć razy 4 nie trzeba? Wnioski nasuwają się same.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na twój serwis bmw.pl.
13: You ready?
14: Tylko w Disney Plus.
15: Every second counts, baby.
14: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
13: Restaurant is flooded.
14: To już ostatnia szansa.
16: I am selling the building.
14: By uratować to miejsce.
17: We have each other and nothing left to lose.
14: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
19: No ale co, Barbara? Rekin!
18: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
21: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
22: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
2: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: I po reklamie. Łódź na czasie.
4: Cześć, Julia, niewiadoma SK Łódź. My dalej w klimacie wakacyjnego zlotu samochodowego, a ze mną jest...
5: Iwona.
6: Dziwek, Artur.
4: Przy czym stoimy?
6: Niesetka, Fiat.
4: Ile osób się tu może zmieścić?
6: 2,5.
5: 2 plus walizka.
4: A nasza cała ekipa? Bo chcielibyśmy jechać z panem na wakacje.
6: Jedziemy, dobra, wsiadajcie, to się uśmiemy, nie?
4: Jedziemy? Kuba, chłopaki, no to my wsiadamy w takim razie i odjeżdżamy. Będziemy testować, czy się zmieścimy. Oczywiście gadżety, okulary, żeby nie świeciło za bardzo w oczy.
7: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Burzowy front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
8: Z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawę, Pomorze, Powarmię.
7: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek flotylli jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
9: Korzystajmy, bo następna taka okazja dopiero pod koniec wakacji. Dzisiaj niedziela handlowa, sklepy są otwarte, więc jest gdzie się schować przed upałem. Chociaż w sumie teraz tak myślę, panowie, przepraszam, może ja niepotrzebnie o tej niedzieli handlowej przypominałem. Jeśli właśnie znaleźliście wolne miejsce na parkingu, to poczekajcie chwilę, czekajcie, bo tu fajny hit odleci. Nie jeden, dużo tych hiciorów. Na początek Dawid Wosiado, to jest SK. Jest 16.01. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: SK. Hymn Mundialu i myślę, że to jest nieoficjalny hymn SK Karniaki Cup. A tam są jeszcze większe emocje niż na Mundialu. Słuchajcie, przed nami ostatnie dni zabawy, ostatnie dni kompletowania ekipy, która zagra w najbliższą sobotę 4 czerwca o 10 tysięcy złotych w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli chcecie strzelić coś Sławkowi Peszko, zgłaszajcie się na SK.pl i odgadnijcie, co mówi Sławek Peszko.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: Wiadomo, za co Sławek Peszko odpowiadał, prawda? Jeśli wiecie, wpadajcie na SK.pl i za darmo się zgłaszajcie. No i potem zagracie ze Sławkiem Peszko i obejrzycie z nim mecz i będzie imprezka w loży VIP na Stadionie Narodowym. Sławek Peszko już podobno szykuje formę. Zgłoszenia za darmo na SK.pl, a my ładujemy baterie z Alesso i Nate Smith, a ja wam za chwilę powiem, gdzie padł rekord historyczny ciepła w Polsce.

0: Avicii w Radio SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, mamy to. To się właśnie wydarzyło, to już jest oficjalna informacja. Mamy teraz najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Padł właśnie absolutny rekord. Stacja IMGW w Toruniu odnotowała 40,3 stopnia. Także słuchajcie, mamy już też potwierdzenie, jak wygląda każda rozmowa w Polsce z drugą połówką, z sąsiadem przez ogrodzenie, z przypadkową osobą w sklepie, rozmowa dwóch starszych pań po wyjściu z kościoła.
1: Fu, ale gorąco.
0: Trzymajmy się razem, a ja za chwilę zagram hit, który idealnie do tej temperatury pasuje. Po krótkiej przerwie, wakacyjna Karol G.
2: Autopromocja.
3: Bo cieszy się na mój widok.
4: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liżebnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy.
6: A jaki jest twój?
7: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
8: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
9: SK, nakarmi ci pieska.
10: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
11: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
14: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj

0: 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też. To poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Nie pozwól, żeby o twojej przyszłości decydował ślepy strzał. Studiuj to, co cię naprawdę interesuje.
9: Ale gdzie znajdę takie studia?
8: Wybierz Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Miejsce, gdzie czekają na ciebie aż 24 kierunki studiów. Od ścisłych i humanistycznych, po medyczne i artystyczne. Chciałbyś być prawnikiem, psychologiem, dietetykiem, a może choreografem tańca? AHE w Łodzi będzie twoją trampoliną w stronę wymarzonego zawodu.
9: A można studiować niestacjonarnie?
8: No jasne. To co, wybierasz się na studia?
9: No raczej, jak studia, to w AHE w Łodzi. A ty? Jakie studia wybierasz?
10: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
11: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
12: Rozpocznij wakacje w najlepszym stylu. Już 27 i 28 czerwca zapraszamy do Ptak Outlet na wakacyjny zlot samochodów i food trucków. Wyjątkowe auta od klasyków po nowoczesne motoryzacyjne perełki. Najlepsze food trucki i smaki z całego świata. Ogromny dmuchaniec dla dzieci, konkursy i atrakcje dla całej rodziny. A do tego wakacyjne promocje nawet do minus 80% w salonach Ptak Outlet. Pierwszy weekend wakacji spędź razem z nami. Ptak Outlet 27-28 czerwca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
13: Jeszcze nie, a ty?
14: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
13: Brzmi fajnie.
14: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
13: Zapisy już ruszyły?
14: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
13: Łódź, Wólczańska 4A i 81.
14: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
15: I po reklamie.

0: Zaopatruję was w wakacyjne hity na czasie w najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Jeżeli do tego dołożycie wodę, razem będziemy mieli wszystko. Ale nie wszyscy odpoczywają, Patryk.
1: Ja na przykład w tym upale jeżdżę, rozwożę pizzę.
0: Patryk melduje, że klimatyzacja służbowego samochodu pracuje na najwyższych obrotach. A wy co robicie w tym upale? Pracujecie? Czy może jedyne na co was stać to moczenie nóg w basenie na podwórku? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie w tym upale? Za chwilę najnowsze newsy.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: sprawdzę aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
4: Ale handlowa, Marian, handlowa!
3: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
4: No.
2: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Wiadomo, że codziennie...

produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wielkie rozpoczęcie wakacji tylko z Ptak Outlet. 27 i 28 czerwca czekają na Was wyjątkowe samochody, strefa food trucków, ogromny dmuchaniec dla dzieci, konkursy i nagrody DJ oraz wakacyjne promocje nawet do minus 80%. Tommy Hilfiger minus 50%, Nike minus 30%, Puma do minus 50%. A to nie wszystko. W niedzielę handlową na wydarzeniu pojawi się także ekipa SK Summer City. Przyjedź z rodziną, znajomymi i poczuj wakacyjny klimat. Już 27-28 czerwca w Ptak Outlet.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: Skoda. Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
4: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
5: Ja wiem, czego chcę i wreszcie to dostanę. Upatrzyłam go sobie i już tylko czekam na pierwsze cięcie.
6: Ja liczę na to coś, taką miłość od pierwszego wejrzenia. Wchodzę i wiem, że będzie nam idealnie tego lata.
5: Dla mnie liczy się konkretny. No co? Procent? 50% taniej.
6: Dobra, jesteśmy już w Porcie Łódź.
5: Wyprzedaże na start, kawa na deser?
7: Port Łódź. Wpadnij na wyprzedaże.
8: Hiper tania niedziela w Auchan.
9: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
10: To będzie ostatnia reklama. Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: I po reklamie.
12: SK.
13: Jest 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do godziny 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w zalewie komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy WOPR-u apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny Paliw Niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazano, warunki zostały spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ustalający ceny paliw na stacjach ma obowiązywać do 30 czerwca.
14: A, no to w takim razie zapytajmy eksperta, ile w tym tygodniu będą kosztowały paliwa. Ile w takim razie?
15: Nie wiem, ile to będzie kosztowało.
14: Tak czy inaczej, lepiej dzisiaj zatankować. Jeśli wam się tam w samochodzie zbliża rezerwa, to lepiej to zrobić w czerwcu, zanim się czerwiec skończy. ASK gra jak zawsze, hity na czasie wakacyjne. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jedni z urlopu wracają, inni na urlop jadą, a my wam uprzyjemniamy podróż. Jaki to piękny czas! O tym teraz zaśpiewa Wiktor Waligura. To są wakacyjne hity na czasie 2 po 17.

0: Co mówimy, gdy wsiadamy do samochodu po zakupach i samochód jest rozgrzany? No właśnie o to chodzi. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, trzeci wymiar za nami, a wydajecie znać, co robicie przy takiej upalnej pogodzie. Przypominam, to jest najcieplejszy dzień w historii pomerów w Polsce. Natalia.
1: Hej SK, ja właśnie wracam z ostatniego egzaminu na uczelni i mam nadzieję, że do zobaczenia dopiero w październiku. Pozdrawiam wszystkich zimniutko.
0: Natalia, trzymamy kciuki, ale jedno jest pewne, dopóki ocena w USOS-ie się nie pojawi, książki możesz odłożyć, możesz odpocząć, a my w Radiu SK mamy takie hity, przy których można odreagować, odstresować się. Kygo już teraz.

0: Katy Perry w Radiu SK i lecą do was pozdrowienia od Tomka.
1: Prosto z gorącego basenu, 32 stopnie i moczymy się, delektujemy się słoneczkiem. Pozdrawiam wszystkich, żonę Dorotkę i córkę Basię. Grajcie dalej tak świetnie, pa.
0: A się robi, szefie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tutaj macie najlepsze wakacyjne hiciory, najlepsze nowości i teraz świeży numer niemieckiej produkcji od producenta Ale Farbena. Ten numer ma taką energię, jest tak orzeźwiający jak łyk mrożonej kawki przy 40-stopniowym upale. Voices już teraz w Radiu SK.

Oskar Cyms w Radiu SK i ważne przypomnienie dla wszystkich tankujących. Tylko do wtorku obowiązuje ustawa obniżająca ceny paliw, a od środy ceny mogą pójść w górę. Ale jeśli będziecie trzymać z SK, to żadne podwyżki was nie dotyczą. I tak na wakacje pojedziecie za darmo, bo SK dowozi kampera. Już w czwartek znowu komuś z was dostarczymy SK-owy dom na kółkach. Nie zapłacicie i za paliwo, i za nocleg. Pojedziecie kamperem, gdzie tylko będziecie chcieli.

0: Jeszcze jedna ważna informacja. Klima jest nabita, więc upałami się też nie przejmujcie. Jeżeli chcecie dostać eskowego kampera i pojechać nim w Polskę, to otwierajcie eskową apkę na smartfony. Możecie ją pobrać za darmo i tam za darmo się zgłaszacie.
1: Radio SK. Reklama.
2: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl i wszystko jasne.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka, Piotrkowska 153. Widzimy się!
5: Wiadomo, że codziennie...

0: z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Manufaktura w Łodzi.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Rozpocznij wakacje w najlepszym stylu. Już 27 i 28 czerwca zapraszamy do Ptak Outlet na wakacyjny zlot samochodów i food trucków. Wyjątkowe auta od klasyków po nowoczesne motoryzacyjne perełki. Najlepsze food trucki i smaki z całego świata. Ogromny dmuchaniec dla dzieci, konkursy i atrakcje dla całej rodziny, a do tego wakacyjne promocje nawet do minus 80% w salonach Ptak Outlet. Pierwszy weekend wakacji spędź razem z nami. Ptak Outlet, 27-28 czerwca.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy Twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na Ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo Twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na twój serwis bmw.pl.
9: I po reklamie.

roztańczona i w bardzo wakacyjnym nastroju Bledka w Radiu SK. Z tego co widzę na Instagramie, dzisiaj u Bledki kierunek RODOS. Rodzinne ogródki działkowe. Jest trawnik, jest bazen, jest parasol. Czego więcej chcieć? Słuchajcie, co ciekawe, dzisiaj w Polsce jest cieplej niż w Egipcie, także można się poczuć egzotycznie bez wyjeżdżania z domu. A jak będziemy mili dla drugiej połówki, to i all inclusive da się zatwić.

0: promocja.
1: Bo cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy.
4: A jaki jest twój?
5: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
6: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
7: SK. Nakarmić pieska.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
0: Autopromocja.
10: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka, Piotrkowska 153. Widzimy się!

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Kompanieros, kompanieros, Roosevelta 10.
2: Hola! Prawdziwy Meksyk w Kompanieros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Kompanieros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Port Łódź.
16: I porek. Łódź na czasie.
17: Łukasz Bogdan, witam ponownie. Od 3 do 5 lipca łódzkie EC1 zamieni się w Centrum Kosmicznych Atrakcji. Wtedy rusza druga edycja festiwalu Orbitarium.
18: Będą wystawy, makiety związane z planetami, będzie strefa Marsa, będą strefy tematyczne.
17: Zapowiada wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek. W programie m.in. znalazły się warsztaty, spotkania z popularyzatorami nauki, seanse filmowe oraz obserwacje nieba. Przypominam, to od 3 do 5 lipca w łódzkim EC1.
19: Zbliża się 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka. Strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S3 w zachodniopomorskim w kierunku Szczecina. Jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody, jedna osoba zginęła, trzy są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. A upały nie ustają, a w prawie całym kraju do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW trzeciego stopnia. Dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą się również pojawić burze. Jutro pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

0: Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Kto zwalcza ból?
3: Fundary!
2: Kto?
3: Fundary!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
10: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
11: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
12: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: Ale sztosy!
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: You ready?
15: Tylko w Disney Plus.
16: Every second counts, baby.
15: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
17: Restaurant is flooded.
15: To już ostatnia szansa.
18: I am selling the building.
15: By uratować to miejsce.
19: We have each other and nothing left to lose.
15: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
20: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
21: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo z

0: Wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
4: I po reklamie.

0: Radio SK. Radio SK. Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
6: Fundary! Fundary!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
10: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
11: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Jakie by tu studia wybrać? Może psychologia? Albo pielęgniarstwo? Czy może jednak prawo? Jest jeszcze grafika, dietetyka, taniec? Na AHE w Łodzi jest taki wybór, że najchętniej studiowałabym wszystko. A ty co wybierasz? Zapisz się na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. A jeśli studia masz już za sobą, ale zależy ci na dalszym rozwoju swoich kompetencji, zapisz się na jeden z 46 kierunków studiów podyplomowych w naszym Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Zapisz się na rekrutacja@ahelots.pl i studiuj bez względu na wszystko.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
19: I po reklamie.
20: Ja się staram.

0: Reklama.
1: Nie pozwól, żeby o twojej przyszłości decydował ślepy strzał. Studiuj to, co cię naprawdę interesuje.
2: Ale gdzie znajdę takie studia?
1: Wybierz Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Miejsce, gdzie czekają na ciebie aż 24 kierunki studiów. Od ścisłych i humanistycznych, po medyczne i artystyczne. Chciałbyś być prawnikiem, psychologiem, dietetykiem, a może choreografem tańca? AHE w Łodzi będzie twoją trampoliną w stronę wymarzonego zawodu.
2: A można studiować niestacjonarnie?
1: No jasne. To co, wybierasz się na studia?
2: No raczej, jak studia, to w AHE w Łodzi. A ty? Jakie studia wybierasz?
3: Czas na zmiany. Chery i Marvel Grupa otwierają nowy salon Chery Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Chery Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
4: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
5: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na twój serwis bmw.pl.
6: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
7: Jeszcze nie, a ty?
6: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
7: Brzmi fajnie.
6: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
7: Zapisy już ruszyły?
6: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
7: Łódź, Wólczańska 4A i 81.
6: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
5: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
8: Wielkie rozpoczęcie wakacji tylko z Ptak Outlet. 27 i 28 czerwca czekają na was wyjątkowe samochody, strefa food trucków, ogromny dmuchaniec dla dzieci, konkursy i nagrody DJ oraz wakacyjne promocje nawet do minus 80%. Tommy Hilfiger minus 50%, Nike minus 30%, Puma do minus 50%. A to nie wszystko. W niedzielę handlową na wydarzeniu pojawi się także ekipa SK Summer City. Przyjedź z rodziną, znajomymi i poczuj wakacyjny klimat. Już 27-28 czerwca w Ptak Outlet.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
10: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
11: I po reklamie.

0: buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
1: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
2: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl i wszystko jasne.
3: Jakie by to studia wybrać? Może psychologia? Albo pielęgniarstwo? Czy może jednak prawo? Jest jeszcze grafika, dietetyka, taniec? Na AHE w Łodzi jest taki wybór, że najchętniej studiowałabym wszystko. A ty co wybierasz? Zapisz się na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. A jeśli studia masz już za sobą, ale zależy ci na dalszym rozwoju swoich kompetencji, zapisz się na jeden z 46 kierunków studiów podyplomowych w naszym Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Zapisz się na rekrutacja ahelots.pl i studiuj bez względu na wszystko.
4: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
5: Rozpocznij wakacje w najlepszym stylu. Już 27 i 28 czerwca zapraszamy do Ptak Outlet na wakacyjny zlot samochodów i food trucków. Wyjątkowe auta od klasyków po nowoczesne motoryzacyjne perełki. Najlepsze food trucki i smaki z całego świata. Ogromny dmuchaniec dla dzieci. Konkursy i atrakcje dla całej rodziny. A do tego wakacyjne promocje nawet do minus 80% w salonach Ptak Outlet. Pierwszy weekend wakacji spędź razem z nami. Ptak Outlet 27-28 czerwca.
6: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
7: Kompanieros, kompanieros, Roosevelta 10.
8: Hola! Prawdziwy Meksyk w Kompanieros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Kompanieros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
9: To będzie ostatnia reklama. Bartuś, trzymaj mrożoną kawę dla ochłody. Co tak wzdychasz, patrząc w telefon?
10: Mam wakacyjny dylemat, Basiu. Ciągnie mnie, żeby aktywnie wypocząć, ale marzy mi się też totalny reset i dobry film.
9: Ale po co wybierać? W ciągu dnia wskakuj w kajak. Latem w Łódzkiem na miłośników aktywnego wypoczynku czekają świetnie przygotowane trasy wodne, pomosty, przystanie i miejsca na odpoczynek.
10: O, to brzmi dobrze. A co z tym dobrym filmem?
9: Wieczorami wybierz się na kino plenerowe. Przez całe lato za darmo seanse pod gwiazdami, z wielkim ekranem i wygodnymi leżakami. Odwiedzą mnóstwo zakątków w Łódzkiem.
10: Czekaj, spływy, kina pod chmurką? Chyba wyczuwam w tym wsparcie funduszy europejskich.
9: Trafiłeś, bo udany urlop w województwie wcale nie musi kosztować fortuny. Cały wakacyjny repertuar znajdziesz na stronie funduszeue.lockie.pl.
10: To ja na to jak na lato. Pakuj mi tę kawę na wynos. Ruszam w trasę.
11: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich. I po reklamie.

0: Radia Łódź.
1: Reklama. Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
2: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP

0: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktoria Kida wydała nowy numer. Ta dziewczyna w zeszłym roku nieraz podbiła listy hitów w Polsce, między innymi kawałkiem Oj dziewczyno czy Naiwna ja. Teraz serwuje nam nowy singiel, kawałek nosi tytuł Co mi tam. A co ciekawego imprezkowego nam się szykuje w te wakacje? No to ja już wam mówię, przed nami dwie wielkie rapowe imprezy. Najpierw gwiazdy rapu przejmą plażę nad Wisłą w Płocku. Chodzi oczywiście o Polish Hip Hop Festival. Tam zagra między innymi PZ, Malik Montana, Kaz Bałagan, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, zaprasza Radio SK. Będziemy mieli dla was bilety. Kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława w województwie lubuskim. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja. Na scenie największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca i na tę imprezę też SK będzie miała dla was bilety. A teraz wracamy do rozmowy z Roxy Węgiel, która w lato wchodzi z nowym albumem Błękit. Pracowała nad tą płytą przez 3 ostatnie lata. Z Roxy Węgiel rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
1: A jak twoi fani zareagowali na ten nowy materiał? Bo wiem, że kilka piosenek śpiewałaś już przed premierą.
2: Tak, kilka piosenek zagrałam na koncertach i bardzo dobrze reagują ludzie na ten materiał. Ja też nie chciałam zdradzać wszystkiego, więc wybrałam raczej takie najbardziej lajtowe utwory na te koncerty. Więc no... O, cukier. Sorry. Więc na pewno... Zrobiło się za słodko. Więc na pewno będę dokładała do setlisty nowe numery, będę coś tam zmieniała.
1: Dokładać, tak.
2: Ale już niedługo, zresztą wiesz, odbędzie się medialna premiera Błękitu, gdzie oczywiście jesteś zaproszony.
1: Dziękuję, dziękuję, potwierdzam, będę.
2: Super, wspaniale. Także tam będzie cały materiał na żywo.
1: Od początku do końca.
2: Od początku do końca.
1: A co sprawiło, że akurat przy tej płycie postanowiłaś trochę schować się za metaforami? Bo ile na 13 plus 5 postawiłaś na taką dosłowność, no. I wiedzieliśmy, o kim, o czym śpiewasz.

0: poszczególnych kawałkach, tak tutaj chociażby wspomniany Błękit, piosenka o Bogu, wszyscy myśleli, że to jest piosenka o Kevinie. Kiedy słuchamy piosenki Codzienność pamiętaj nas, też można pomyśleć, w ogóle najłatwiej słuchając tej płyty, pomyśleć, że to jest album będący listem miłosnym od ciebie do Kevina i od Kevina do ciebie.
1: Tak, bo to jest takie oczywiste rozwiązanie. Oczywiście, wiesz, jest tam kilka piosenek typu Dom. To jest totalnie piosenka na pierwszy taniec weselny. My to w ogóle napisaliśmy Dom z myślą o tym, żeby to była taka piosenka zakochanych. I wylaliśmy tam wszystkie swoje emocje związane właśnie z miłością. Chcieliśmy zrobić takiego love songa, piękną balladę i uchwycić po prostu takie najpiękniejsze emocje miłosne. Ale też, no właśnie, nie każdy utwór jest skierowany do relacji z Kevinem. Tak jak powiedziałeś, codzienność to absolutnie nie jest bazowane na doświadczeniu z mojego małżeństwa, czy nawet z moich związków, jakichś poprzednich relacji.
0: Nawet piosenki mogące opisywać relacje między dzieckiem a rodzicem, chociażby.
1: Oczywiście też, ale tak, dokładnie. Więc akurat jeśli chodzi o codzienność, to opisuje to relacje takie bardziej... niezwiązkowe. Akurat pisząc codzienność miałam w głowie dwie sytuacje i też nie chcę za bardzo jakoś tego roztrząsać,
0: ale... A myślę, że ci ludzie wiedzą, że to piosenka o nich?
1: Nie wiem. Nie wiem, jestem ciekawa, ale... No, to jest dobre pytanie. Nikt mi nigdy nie powiedział, żeby poczuł, że to...
0: Nie otrzymałaś tego feedbacku?
1: Nie otrzymałam.
0: To chyba o mnie.
1: Nie otrzymałam, ale może ktoś sobie tak myśli. Może sobie ktoś, no te osoby może sobie tak myślą, ale jest tam też dużo takich sytuacji, jest po prostu ta płyta, ja mam wrażenie, że jest dużo emocji zaczerpniętych z różnych sytuacji, które się po prostu działy, które miały miejsce, czy też nawet piosenka Niech będzie nam. No ogólnie ostatnie miesiące przed zamknięciem płyty Błękitu nam pokazały, że życie to są tak naprawdę krótkie momenty, trzeba żyć tu i teraz i skupić się na tej obecnej chwili, bo tak naprawdę nie wiesz, czy ty jutro w ogóle się obudzisz. I było dużo takich sytuacji w naszym życiu, które nam pokazały, że jednak ważne jest to, co jest tu i teraz. I no i tak, i warto się na tym skupić. O tym jest właśnie piosenka Niech będzie nam. Ta piosenka powstała na jednym z kampów. Pawlic zaprosił nas do takiego domku w górach. To było 3 lata temu może. I tam w ogóle praktycznie nic nie powstało na tym kampie. I stwierdziliśmy, bo z tego się zrobił taki towarzyski wyjazd bardziej. Stwierdziliśmy, że po prostu nagramy...
0: Też są potrzebne.
1: Tak, oczywiście, że
0: one
1: są potrzebne.
0: Inspirują to jest,
1: dokładnie. I to nas tak zainspirowało do nagrania, nagrajmy jakiś głupi filmik na Instagrama. No to nie wiem, to coś zagraj na gitarze, ja zaśpiewam. No i tak zaczęłam sobie nucić tą melodię. I powstał refren. Powstał refren jakiejś piosenki po prostu nowej. No i tak zaczęliśmy pisać tekst. I on tak sobie przeleżał 2 lata. Ja w ogóle randomowy dzień odpaliłam sobie Instagrama, zaczęłam tak scrollować swojego feeda, po prostu co ja tam mam na tym Instagramie, jak taki pamiętnik, no nie? Cofać się w czasie, trochę mówię, tutaj to jak gra, Pawlic na gitarze, a ja śpiewam. No i co to jest za piosenka? W ogóle zapomniałam o tym, totalnie o tym zapomniałam. No więc akurat to był taki dzień, że miałam z tyłu głowy to, że chcę zamknąć płytę i... I akurat tego dnia po prostu napisałam do Marcina, mówię, skończmy tę piosenkę, może fajnie wyjdzie. I tak coś tam napisaliśmy, później jakoś znowu do tej piosenki przez długi czas nie wracaliśmy i finalnie wydarzyły się przykre
0: okoliczności
1: dokładnie, Kevin na przestrzeni tak naprawdę 2 miesięcy stracił swoich dziadków, odeszli niestety. Taka jest kolej rzeczy i właśnie jakoś tak miałam w głowie po prostu przez ten czas, przez to wszystko, co się działo, tę piosenkę. I stwierdziliśmy, że po prostu dokończymy ten tekst

0: perspektywy właśnie osoby, która trochę obserwuje to zjawisko śmierci, straty ukochanej osoby, bo to, co ja też zaobserwowałam, najpierw odeszła babcia Kevina, świętej pamięci, później dziadek, i ten dziadek przez miesiąc żył sam. I po prostu to, jak on tak naprawdę każdego dnia umierał z tęsknoty. I nie będę ukrywać, że obserwacja tego mnie bardzo zainspirowała do napisania tej piosenki. Więc no, z jednej strony śmierć jest czymś naturalnym, wiadomo, każdy kiedyś odejdzie z tego świata, a z drugiej strony też wydaje mi się, że każdy się tego trochę obawia.
1: Dlatego na to nie można być przygotowanym.
0: Na to się nie da przygotować, na stratę ukochanej osoby, właśnie tak jak już wcześniej mówiłam, na to, czy my w ogóle, ile czasu nam zostało, nie wiemy tego, tak tutaj na ziemi, nikt tego nie wie. Więc tak, ta piosenka jest po prostu o przemijaniu.
1: Ja też pamiętam, jak pojawiły się takie plotki, że na ślub cywilny zdecydowaliście się właśnie ze względu na babcię Kevina. Czy ciebie to zaskoczyło, że w ogóle takie informacje przedostały się do mediów?
0: No, zaskoczyło mnie to, bo tak naprawdę, teraz to nie jest to tajemnica, ale też było to jednym z powodów, w sensie z powodów. I tak braliśmy ślub, wiedzieliśmy, że bierzemy ślub, a wiem, że babcia bardzo chciała być na ślubie. I stwierdziliśmy po prostu, że akurat wtedy ona już była w złym stanie i Kevin pojechał do niej i powiedział, że wzięliśmy ten ślub.
2: Jejku.
0: Tak, więc ona tak naprawdę niewiele dni później ona po prostu odeszła. Ale dla Kevina to było ważne, bardzo. Dla mnie też w sumie, bo wiedziałam, jak ona bardzo chciała być po prostu na tym ślubie. No więc doczekała się.
1: A czujesz, że ta płyta Błękit jest niejako świadectwem miłości twojej i Kevina? Bo o ile ten materiał 13+5 był trochę naiwny, bo wy się dopiero poznawaliście wtedy. Pamiętam piosenkę Pierwsze miejsce. No dzisiaj wiadomo, te utwory są znacznie bardziej głębokie, dojrzałe. Czy czujesz właśnie, że ten longplay jest, tak jak powiedziałem, takim świadectwem miłości?
0: Myślę, że bardzo dużo przez te 4 lata przeszliśmy.
1: A dzielisz ten związek na jakieś etapy?
0: Nie mam tego tak w głowie, chyba posegregowanego, ale na pewno jest jedna piosenka, która opowiada o początkach tej miłości, ale takich początkach nie takich jak na 13+5, że nie chcemy tacy być, wszystko super, motylki w brzuchu w ogóle.
1: Tak, bez dram, nie ma szans, że mi przejdzie.
0: Dokładnie. Różowe okulary. Tak, no nie, tam to było różowe okulary, a faktycznie Błękit wydaje mi się, że po prostu jest bardziej świadomy i taki, to jest taka opowieść z perspektywy czasu też.
1: Świadomość słowo klucz, mówiłem.
0: Dokładnie. Więc powiem ci szczerze, jest jedna piosenka. Boże, jak ona się nazywa? No, to z Bartkiem Królikiem. Przy tobie.
1: Węgielek numer jeden.
0: Właśnie w piosence Przy tobie opowiadam o początkach związku z Kevinem, o takich czasach, gdzie wszyscy byli przeciwko nam. Dosłownie, my byliśmy zdani tylko na siebie. To naprawdę był ciężki czas, o którym też jakoś nie mówiliśmy otwarcie. Zresztą nie było takiej potrzeby, ale też cieszę się, że właśnie muzyką można opowiadać różne tego typu historie i po prostu te emocje, one same wychodzą w momencie, kiedy tworzysz taką piosenkę. No i finalnie okazuje się, że właśnie tak na koniec dnia ja chcę być przy tobie. Mimo tego całego zła, które na początku nas spotkało. Oczywiście, my byliśmy i nadal jesteśmy w siebie wpatrzeni i bardzo się kochamy. I myślę, że właśnie ten fundament, ta miłość i przyjaźń, którą mieliśmy od początku, to sprawiło, że to przetrwaliśmy. Bo jakbym miała powiedzieć to, przez co my przechodziliśmy, jakbym miała to wszystko powiedzieć, to uwierz mi, że nie jedna para by się poddała. Z każdej strony był atak.
1: A czy patrząc dzisiaj z perspektywy 21-latki, w pewnym sensie rozumiesz ludzi, którzy wtedy się o ciebie bali? Na przykład swoich rodziców. Bo pamiętam, jak byłaś tutaj przy okazji premiery piosenki Bez słów, no to powiedziałaś mi, że twoi rodzice niezbyt entuzjastycznie zareagowali na plany przeprowadzki i tak dalej. Czy dzisiaj, właśnie jako 21-latka, rozumiesz te obawy?
0: Z jednej strony oczywiście rozumiem, że moi rodzice się troszczyli. I był taki moment, że po prostu też nie wiedzieli, w którą stronę to będzie zmierzać. Ja nie mieszkałam wcześniej w Warszawie, więc na pewno

0: wynikało to z troski, ale dzisiaj po 4 latach, już mieszkam tutaj 4 lata, wiadomo też, na początku nie znali Kevina, nie wiedzieli w ogóle, w jaką stronę to pójdzie, jak będzie wyglądał ten związek i tak dalej. Wiadomo, to jest naturalne, że się martwią. Tym bardziej, że jestem ich jedyną córką. Mają też 2 wspaniałych synów, moich braci, ale wiadomo, że z córką jest trochę inaczej. Mam wrażenie, że jakoś większa po prostu... jest może więcej obaw.
1: Taka ostrożność, tak.
0: Taka, no, dokładnie. Każdy chce chronić, tak. I z jednej strony totalnie to rozumiem, ale z drugiej strony też po prostu chcę się skupić na tym, co jest dziś, co jest właśnie, jak te relacje wyglądają na dzień dzisiejszy i są naprawdę bardzo dobre. Wszystko się dobrze poukładało. No, co nie zmienia faktu, że na pewno było to szokujące dla nich, to wszystko, co my po prostu z Kevinem, jakie decyzje podejmowaliśmy, jak działaliśmy. No, był to taki speedrun życia dla nich po prostu. Dziecko wychodzi z domu, nagle tutaj tak, zaręczyny, ślub, płyta, w ogóle robi sobie tak naprawdę, żyje swoim życiem, nie? No i to było takie szybka zmiana, chociaż mi się wydaje, że ja już wtedy, przez to, że zaczęłam tak młodo pracować, że to był taki moment, że ja nawet nieświadomie potrzebowałam już się tak
1: usamodzielnić,
0: no.
1: Ale też pamiętam, że w momencie, kiedy ogłosiłaś związek z Kevinem, odbijałaś się od małżeństwa swoich rodziców.
0: Tak. Tak, moi rodzice mają taką samą różnicę wieku w swoim związku i moja mama miała 17 lat, jak poznała mojego tatę, więc no, taka podobna historia pod tym względem.
1: Ja też pamiętam, jak kilka lat temu, może w ogóle kilka lat temu, jak ten czas leci, pytałem o was Dodę. Nie wiem, czy to do ciebie dotarło. I Doda wtedy powiedziała mi, że taka stabilizacja w życiu prywatnym na pewno bardzo pomoże ci w tym brutalnym świecie show biznesu. Tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że twój mąż zajmuje się produkowaniem muzyki i nie musisz prosić o to ludzi.
0: Tak, on pisze teksty.
1: Nie musisz wydawać... Tak, tak. Mhm. Chodziło mi, że zajmuje się tworzeniem muzyki. O, dobre słowo. Tutaj patrzysz z punktu widzenia profesjonalistki, nie produkcji muzyki, tylko pisania.
0: Tak, tak, bo to jest jednak coś innego. Ja tak, się bardzo cieszę, że my możemy pisać razem piosenki, bo pisanie piosenek to jest bardzo taki... No ja się nie potrafiłam nigdy przed osobą dopiero poznaną otworzyć, tak w 100%, więc ciężko też mi było tak pozbierać swoje myśli.
2: Cała rozmowa czeka na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie SK Roxy Węgiel. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Tegoroczne męskie granie rusza w trasę. Pierwszy przystanek w ten weekend w Żywcu. Przez całe lato gwiazdy polskiej muzyki będą odwiedzały największe miasta i na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Igora Herbuta i Vito Bambino, którzy, przypomnę, stworzyli hymn tegorocznej trasy, a nawet 2 hymny, bo to hit Nareszcie oraz Tańczę. Oprócz tego trio na męskim graniu pojawi się m.in. Fukaj, Mrozu czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Wiemy, kto wystąpi podczas sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdę oraz program tegorocznego Top of the Top Soft Festiwalu. Impreza rusza 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśka Zochacką czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy niedługo. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która w Operze Leśnej wykonała swój wielki hit Co Jeśli. Pracowała nad tym 3 lata, aż w końcu może się pochwalić, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę, to krążek Błękit. Na nim jest wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, na przykład tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Ostatnio Roxy wpadła do naszego studia i trochę opowiedziała o nowej płycie w rozmowie z Maksem Kluziewiczem z SK.pl.
0: Cześć, hej wszystkim.
3: Dobrze Cię widzieć.
0: Ciebie też.
3: Zrobię wczoraj taką rozkminę. Właściwie to 2. Pierwszą. Jak to możliwe, że to już? Mam wrażenie, że chwilę temu widzieliśmy się na Esko Odwołuje Zimę i puszczałaś mi te piosenki przedpremierowo, a teraz mamy ten album gotowy, dostępny w sprzedaży. Z drugiej strony zastanawiam się, czy ty, biorąc pod uwagę te wszystkie aktywności, fakt, że jesteś w trasie koncertowej, że aktualnie się przeprowadzasz, masz czas, żeby po ludzku usiąść i nacieszyć się tą premierą?
0: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata. Więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją...

0: wyznacznia tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, tak jak powiedziałeś na początku, że wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe. Mhm. Prawdziwymi historiami, emocjami. I chciałam po prostu uwydatnić mój głos. I na tym mi zależało. Uważam, że każdy artysta powinien bronić się tym, co ma, co uważa za swój atut, co jest jego najmocniejszą stroną. U mnie od zawsze był to wokal. Ja zaczynałam jako dziecko i ludzie nie pokochali mnie za to, jak ja, nie wiem, wyglądałam, jak ja tańczyłam, czy jak się zachowywałam, tylko po prostu mam wrażenie, że wtedy, my grywając ten program dziecięcy, no wtedy ludzie po prostu pokochali mój głos.
1: Głosowali na głos dzieci.
0: Dokładnie. Głosowali na głos dzieci, więc wydaje mi się, że to właśnie jest moja największa siła i chciałam do tego powrócić, bo wydaje mi się, że na tej całej drodze często o tym zapominałam. Mhm. I często dawałam sobie mówić, że muszę tańczyć, muszę być taka albo inna, muszę rapować. Nie, właśnie muszę być sobą i bronić się tym, co uważam za swój po prostu taki największy dar z góry. I jest to głos, więc taki był koncept na Błękit. Oczywiście różne historie, które się działy na przestrzeni lat, różne sytuacje też mnie bardzo mocno inspirowały. I tak naprawdę nie tylko te piękne, takie radosne sytuacje, ale również bardzo przykre doświadczenia. Na przykład jest tam też piosenka chociażby o śmierci. Jest piosenka, którą napisałam o jednej z moich bliskich osób i ona nie jest dosłownie napisana o tej osobie, ale ja wiem, że po prostu pisząc ten numer myślałam o niej. Tam po prostu jest dużo prawdy i zależało mi na tym, żeby świadomie stworzyć album od początku do końca. My wgrywaliśmy wszystkie instrumenty osobno. Nie korzystaliśmy z żadnych efektów. Ja wokale do płyty nagrywałam bardzo długo, bo bardzo zależało mi na emocjach, ale też technicznie, jeśli chodzi o nagrywanie wokali, to zaprosiłam mojego vocal coacha Adama Czaple, z którym pracuję od lat. Oczywiście ja chodzę na zajęcia wokalne, ale wydaje mi się, że przy nagrywaniu dobrze, żeby taka osoba po prostu też czuwała. I poprosiłam Adama, żeby po prostu on był takim aniołem, stróżem, jeśli chodzi o te wokale. Bo wiadomo, no ja już trochę śpiewam, więc technikę mam opanowaną, wszystko tam się zgadza, szczególnie jak intensywnie i regularnie trenuję, aczkolwiek jednak przy nagrywaniu każdy detal jest ważny, każdy detal. Nie chciałam używać żadnych efektów, więc wszystko tak naprawdę robiliśmy totalnie organicznie i naprawdę się przyłożyłam do tego finalnego efektu. Cała ekipa też produkcyjna, z którą pracowałam, Weronika Wejra, Gabrielczyk, no, która też bardzo się zaangażowała w cały proces aranżacji tych numerów. Stworzyła produkcję do kilku piosenek. Hotel Torino, też z nimi pracowałam przy kilku numerach i tak powstał Błękit. Jest tam też piosenka z Bartkiem Królikiem. Więc to jest taki skład, z którym właśnie tworzyłam Błękit. Oczywiście Kevin Mglej, mój mąż, to jakby tutaj to jest oczywiste, że z nim pisaliśmy wszystkie teksty. Łukasz Boliński też współtworzył niektóre piosenki, więc no jestem ogromnie wdzięczna, że nie musiałam się rozpychać łokciami, jeśli chodzi o koncepcję na płytę. Pierwszy raz szczerze mogę powiedzieć, że po prostu zrobiłam to, co chciałam. Zrobiłam to, co chciałam i nikt mi tego nie utrudniał. W końcu nabrałam tyle asertywności. Mówię, nie, robimy Błękit. Tyle walki o swoją niezależność. Dokładnie, bo to nawet, wiadomo, super jest rzucać różne pomysły, ale jest różnica, kiedy ktoś po prostu podaje jakiś pomysł, jest kreatywną osobą. Jest różnica między takim podejściem, a podejściem w stylu, nie no, teraz jest modny rap, musisz rapować. To jest już takie narzucające, a ja byłam też bardzo podatna na takie sugestie, więc zazwyczaj spełniałam oczekiwania innych osób względem mojej osoby, czy nawet przy 13+5, to teraz mogę tak powiedzieć z perspektywy czasu, że muzycznie to był po prostu jeden wielki chaos, ale ja też byłam zakochana, więc w ogóle wszystko mi się podobało wtedy. Wszystko.
1: Oczywiście. Poza tym miałaś wtedy 18 lat dopiero.
0: Dokładnie. Też naprawdę na przestrzeni lat.
1: Każda płyta jest etapem twojej osobistej ewolucji.
0: Dokładnie. I teraz

0: Czuję, że Błękit to jest taka płyta, której mam nadzieję, że ona się dobrze zestarzeje.
1: I pod którą podpiszesz się swoimi dwoma nazwiskami.
0: Dokładnie. Podpiszę się dwoma nazwiskami.
1: A gdybyśmy mieli cofnąć się do samego początku, ja w ogóle pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy powiedziałaś mi o Błękicie, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że taki tytuł nosi ten singiel. To było za kulisami festiwalu w Opolu. Powiedziałaś mi właśnie wtedy, że chciałabyś wyjść trochę naprzeciw oczekiwaniom swoich fanów, którzy pamiętają cię z czasów The Voice Kids i widzą w tobie przede wszystkim wokalistkę. Pamiętasz w takim razie ten moment, kiedy w twojej głowie nastąpił taki zwrot i zaczęłaś inaczej patrzeć na swoją karierę? Że właśnie nie musisz robić tych wszystkich rzeczy dookoła, które robią inne piosenkarki pop, na przykład na zachodzie, tylko faktycznie chcesz robić to i dawać ludziom to, co masz najlepsze do zaoferowania.
0: Tak, ja w ogóle przez te dwa lata podczas pracy twórczej nad Błękitem, kiedy miałam tylko wolną chwilę, to oglądałam bardzo wiele dokumentów takich naprawdę legend światowej sceny muzycznej i zrozumiałam dzięki temu jedną rzecz, że każdy z tych artystów, od Amy Winehouse po Freddiego Mercurego, oni się bronili właśnie swoją mocną stroną. Oni nie robili nic na siłę, nie szukali nic innego i na początku też te ich kierunki wydawały się wielu osobom totalnie w ogóle odklejone. Czy Adele. Niektórzy też pisali o nią, smutna wokalistka, smutna dziewczyna i no finalnie okazało się to być sukcesem, tak? Ale zauważyłam, że każdy z tych wielkich artystów ryzykował w jakiś sposób. Oczywiście ja się do nich nie chcę porównywać, ale uważam, że po to są ideały, żeby do nich dążyć i po prostu warto się nimi inspirować. Więc taki wniosek wyciągnęłam po prostu oglądając dokumenty o największych gwiazdach na świecie, największych artystach na świecie, bo to są artyści wspaniali i pomyślałam sobie, że ja nie będę robiła już kolejnych cichych szeptów, już podam na swoim przykładzie, bo jest to popowe gówno. Jest.
1: Mocne słowa.
0: No tak. I po prostu pójdę po coś w swoim stylu. Oczywiście ja też lubię pop. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja lubię pop. Tylko uważam, że jest pop i pop. To się dzieli na dwa sektory. Można robić pop, który po prostu... Dokładnie. Który po prostu poleci w radio i nie będzie nikomu przeszkadzał. A można robić pop, który jest jakościowy, poruszy serca, sprawi, że ludzie po prostu się z tym jakoś utożsamią. I tak właśnie było z Błękitem. Błękit to był dla mnie taki dobry test, bo napisałam piosenkę o Bogu. Ta linia melodyczna nie jest łatwa. Nie jest taka oczywista. To nie jest oczywista popowa piosenka, moim zdaniem przynajmniej. I to się sprawdziło. I ludzie pokochali ten Błękit. Później na Szeroką Wodę też, my w ogóle ten numer bardzo długo robiliśmy z Faustem, a właśnie jeszcze Faust też oczywiście znajdzie się na płycie ten numer. I tak naprawdę wydaje mi się, że w końcu przestałam się trzymać takich typowych, radiowych konwenansów i stwierdziłam, że dobra, no chcę użyć głosu i jeśli komuś się to podoba, to będzie tego słuchał, a jeśli nie, to jest też wielu innych artystów, którzy po prostu mają bardziej spokojne kawałki, bardziej wychillowane, a ja w tej płycie naprawdę wydaje mi się, że ona opiera się głównie na śpiewaniu.
1: To prawda, zgadzam się. I powiem ci, że właśnie to jest dla mnie największym atutem tej płyty, bo wiadomo, głos masz doskonały, każdy ma tego świadomość, kto posiada słuch i wydaje mi się, że tutaj akurat nie można ci zarzucić, że nie potrafisz śpiewać. Natomiast to, co najbardziej mnie zachwyca w tej płycie, to to, że ona jest idealnie zbalansowana, jeżeli chodzi o twoje możliwości wokalne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale odnoszę takie wrażenie, że kiedy operuje się bardzo szerokim aparatem, jakim jest wokal, łatwo jest przekombinować, jest przedobrzyć i przekrzyczeć cały materiał. Tak. Tobie się udało zachować właśnie ten balans. Znaczy, dla mnie taką artystką, przykładem takiej artystki w ostatnich latach jest Christina Aguilera. Świetna wokalistka, ale mam wrażenie, że ona trochę przekrzykuje już swoje piosenki podczas koncertów. U ciebie mamy z jednej strony takie kruche Nie ma nas, z drugiej strony mamy gospelowe Biegnij, za chwilę mamy rockowe Chciałam Ciebie Więcej, żeby na końcu piosenka, która zamyka album Dom, dzięki wsparciu chóru wybrzmiała tak, że ja słuchając tego kawałka, mam wrażenie, że wy właśnie w studiu nagraniowym zadbaliście o każdy decybel. Że tam nie było niczego za dużo, niczego za mało. Ile warsztatowo kosztowało przygotowanie tej płyty? Z punktu widzenia właśnie wokalistki.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to była płyta, którą najdłużej tworzyłam. To na pewno. I ciężko to ocenić pod względem takiego warsztatu, bo ja ten głos zawsze miałam. I ja nie musiałam go bardziej wyćwiczyć, żeby zaśpiewać Dom. Tylko nie pokazywałam tego. Więc wydaje mi się, że większą pracę musiałam wykonać w swojej głowie.

tylko nie pokazywałam tego. Więc wydaje mi się, że większą pracę musiałam wykonać w swojej głowie. I przejść cały ten proces, różne premiery, od ahahach, po ciche szepty, aż do błękitu.

0: A to bardzo trudna
1: sprawa. To bardzo trudny utwór, tak, jak wiemy. Zgadzam się z tym, więc szczerze, wydaje mi się, że więcej mnie to kosztowało takiej emocjonalnej pracy, bo ja ogólnie jestem perfekcjonistką i po prostu chciałam, żeby ta płyta, chciałam, żeby ona była dopracowana na 100%, taka dopieszczona, dlatego dawałam sobie czas. Dawałam sobie czas i też, no, tak jak ci już mówiłam, grywaliśmy wszystko tak organicznie w studio. Był kwartet smyczkowy, który wgrał mi smyki do domu i to zrobiło naprawdę piękny efekt. Byli chórzyści, więc no, dużo pracy zostało w to włożone, na pewno. Aczkolwiek jeśli chodzi o sam wokal, o warsztat wokalny, to jest nieustanna praca, to są regularne zajęcia wokalne, bo głos jest instrumentem i o każdy instrument trzeba dbać, o głos trzeba dbać. To jest tak jak ze sportem, myślę, że do tego też mogę to porównać. Jak sportowiec, mimo że ma świetne predyspozycje, jeśli sportowiec przestanie ćwiczyć, to koniec. To on się po prostu, on osiądzie na laurach. I tak samo jest z wokalem. Jeśli ja bym kilka lat temu po wygraniu Eurowizji przestała ćwiczyć, to ja dzisiaj bym nie zaśpiewała większości z tych piosenek, które są na Błękicie. To na pewno.
0: A która z twoich piosenek jest najbardziej wymagająca?
1: Która z tych piosenek jest najbardziej wymagająca? Jest tam kilka takich, no, nawet
0: obył,
1: mój...
0: tak zwany?
1: Tak, takich, no powiedzmy, tak. Nawet mój nauczyciel wokalu, jak usłyszał tę piosenkę, mówi, Jezu, jakie trudne te piosenki. Więc niektóre są wymagające. Myślę, że jest taki moment w piosence Dom na końcu, co to jest wymagająca wokaliza. Refren piosenki Przy Tobie. Mhm. Biegnij też jest wysoko. Myślę, że w tych numerach jest bardzo duża skala głosu ogólnie.
0: Lekko gospelowa, nie wiem, czy
1: tak,
0: zgodzisz.
1: Tak, zgodzę się z tym. Tak.
0: Klaśnięcia.
1: Tak, dokładnie. Jest tam trochę też elementów zaczerpniętych gospelowych, ale cieszę się, że powiedziałeś o tym, że jest to zbalansowane. Ja właśnie bardzo dbam o to, żeby nie przesadzić, żeby to nie było takie too much. Wiesz, ja też nie lubię takiego próbowania za bardzo. Mhm. Nie znoszę tego.
2: Cały wywiad Maxa Kluziewicza z SK.pl czeka na SK-owym kanale na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po 3 latach pracy pora pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym krążku pokazać to, co w jej głosie najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
3: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
4: Takiego budowania
3: zaczyna,
4: piosenki
3: tak,
4: po kolei.
3: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
2: Na albumie jest sporo znanych hitów, jak na przykład Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek. Ale artystki też zajęły wysokie miejsca, bo na miejscu drugim Justyna Steczkowska, której marka osobista jest wyceniana na 288 milionów złotych. A to efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na miejscu trzecim jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na 8. miejscu uplasowała się Maryla Rodowicz. A Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka już po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100. A to za sprawą piosenki nagranej do filmu Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Ta piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film, czyli Express. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Tak mówiła Taylor Swift. A jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio. To specjalna bajkowa stacja radiowa, która czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści ten kawałek przynieśli do naszego studia osobiście. Z Margaret i Dawidem Kwiatkowskim rozmawiał Rafał Adamczak.
4: Kto zaczął? Kto na ten duet bardzo, no może naciskał, to jest złe słowo, ale kto bardzo chciał od początku i kto był drugi i złapał ten haczyk?

0: Jak ten duet zadziałał, w jakiej kolejności?
1: Tego, na to się nie da odpowiedzieć.
2: Na to się nie da odpowiedzieć, bo my porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy takiego duetu opcji, bo...
1: Od nie, lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
2: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje jako poruszył.
1: Jako, tak.
2: I mimo też, że w sumie, bo bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał i w sumie teraz jest też tak, ale okazało się, że...
1: Da się zgrać, że ten numer jest tak mocny, że jednak, zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo również.
2: Tak.
1: Więc no nie odpowiemy ci tak jednoznacznie. No chcieliśmy od lat, ale przy tym numerze poczuliśmy, że to jest ten moment.
0: No to chyba
2: chociaż
0: w imieniu...
2: to Dawid powiedział, kocham cię w czasie przeszłym.
3: Pierwszy.
0: Cudownie. Słuchajcie, właśnie, tak naprawdę jak słuchamy muzyki i słuchamy piosenek, każdy interpretuje je po swojemu, w zależności od w jakim miejscu życia się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy na to wpływa. Czy wy chcielibyście, nie wiem, coś podpowiedzieć, jak tę piosenkę, ona ma jakąś instrukcję, jak ją się powinno interpretować? Coś tutaj się chowa szczególnego za tym utworem? Czy może zostawiacie właśnie takie...
1: Ja uważam w ogóle, że nie można takich rzeczy robić słuchaczowi, że to on sam musi dojść do swojej historii w tym wszystkim, ale też nie uważam, że to jest bardzo ukryty przekaz w tej piosence. Można się szybko domyślić, o co chodzi. Ja się bardzo cieszę z tego refrenu i w ogóle z historii tego numeru, że ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei w tym i że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem.
2: Tak.
1: Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli.
2: Tak.
1: I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz... Poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
0: Ja już się nie mogę doczekać, jak zagramy ten numer i posłuchamy tego, ale słuchajcie, jeszcze na chwilę zajrzyjmy do tej kuchni, jak pracowaliście nad kawałkiem. Czy poznaliście jakieś takie nawzajem irytujące cechy u siebie, o których nie mówiliście, a teraz odkryliście?
1: Irytujące?
0: No tak irytujące, takie, że...
2: Jeszcze nie jesteśmy w tym etapie związku.
1: Tak, na razie się wszystkim jaramy.
2: Dokładnie.
0: A jest jakaś rzecz, której sobie nawzajem jako artyści zazdrościcie?
2: Tak. Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Też trochę z zazdrością. I uczę się od Dawida na maksa tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite. I to jest dla mnie ogromna nauka cały czas. Przez ten teraz taki czas, który mamy bardzo mocny ze sobą i dużo się komunikujemy i jakby dużo się dzieje. Ja jestem pod jakimś cały czas takim ogromnym wrażeniem. Jak ty to robisz, chłopie? Ja jeszcze będę pobierać, dużo tej nauki na pewno. Ale i to jest w jakimś takiej, no zazdrość to jest może duże słowo, jest no takie nacechowane, ale naprawdę ogromny mam do ciebie podziw i cię obserwuję i uczę się od ciebie też tego.
0: Dawida, ty masz jakąś taką cechę, którą zazdrościsz?
1: Ja powiedziałem Gosi i napisałem ci takiego tkliwego smsa, bo my czasem mamy takie momenty w naszych wiadomościach, że nagle po prostu zaczynamy wylewać z siebie wszystkie rzeczy i napisałem ostatnio Gosi, że pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię, że jej bardzo i wtedy to może było już nawet zazdrością taką, że śmiało mogę to powiedzieć. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od

0: się uda. A dziś mam nadzieję, że to będzie nasz numer wspólny właśnie przez wszystkich znany, więc fajnie.
1: Na kawałek później ci opowiem, możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia SK na sk.pl. Nowe notowanie w każdy piątek po 18, a w poniedziałki gramy wam najlepsze rapowe hity. Po 23 Mati Fuczyło zaprasza na Rap 20. Gra dobre rapsy, no i zaprasza też gości. Ostatnio był u niego duet PSK. Wracamy do tej rozmowy.
2: I rozmawiamy o rzeczach, które dzieją się wokół waszej muzy, a dzieje się ich teraz całkiem sporo. Natomiast rzuciliście też na storkę cytat z numeru Myślami Wracam i teraz go cytuję, dobra? Chyba nie jestem gotów dorastać, wszystko co robię to dla mego 17-letniego ja. Pytanie, czy dalej robicie takie rzeczy dla tych takich 17-latków, które w was są?
3: No, generalnie w sensie to zabrzmi mega trywialnie, ale wszystko to robimy. Ogólnie moment, w którym, wiesz, twoja zajawka z liceum się staje twoją pracą, no to tylko jakby napędza to poczucie tego, że czujesz się jak dziecko po prostu i bawisz się tym wszystkim i po prostu... No więc odpowiedź brzmi tak, no. W sensie, wiadomo, są momenty jakiegoś zwątpienia, są momenty, gdzie chcesz być bardziej dojrzale, ale no totalnie, no... Mhm. Rzeczy, które sobie wymyślimy, tak jak dziecko, staramy sobie, żeby się stawały prawdą, czy to chodzi właśnie o jakieś... koncerty, spotkania, czy jakiś wygląd twojego merchu chociażby, czy coś, więc no totalnie.
4: Chcemy żyć tak jak właśnie w wieku 17 lat.
2: No właśnie, ale a propos tych 17-letnich to wy mieliście w planie dokładnie to samo, co teraz się u was dzieje, to znaczy pytam o to, czy te wyobrażenia, które mieliście wtedy, no to jest to, co się przełożyło na rzeczywistość, czy wy wtedy myśleliście jednak o tym, że będziecie, wiecie, robić muzę, będziecie grać koncerty i tak dalej? Czy to były takie marzenia typu, no chciałbym, ale...
3: W sensie, wiesz, no myślę, że to były takie marzenia przy zasypianiu, wiesz, o co chodzi? Mm-hmm.
4: To nie, że... ja, na przykład dla mnie to były takie marzenia, które, można powiedzieć, że afirmowałem to, że to się spełni.
2: Okej. Okay.
4: I... No, nie dopuszczałem myśli, że będzie inaczej.
2: Okej. Okay.
4: Ja tak miałem, że na przykład, no nie wiem, nie poszedłem na studia. Więc poszedłem na studia muzyczne, bo chciałem robić muzykę. Więc no myślę, że tak jakoś tak wyszło, że no, jak mówię, nie dopuszczałem tego, że będzie inaczej, no i na szczęście się udało.
2: Afirmacja działa. W takim razie afirmacja działa i Fifi, jesteś przykładem na to, że tak jest.
3: Tak, możecie się zapisać na kurs ogólny.
4: Tak, no, przepraszam.
2: Słuchajcie, no to jest jakiś temat, który można ewentualnie wdrożyć przy kolejnych projektach, czyli no właśnie, to jest tak, że z jednej strony jest pewność, ale z drugiej strony pewnie te zakręty typu, dobra, wracam do pomysłu bycia, nie wiem, pro-riderem na desce, wracają, czy albo wracały, czy nie? Czy to jednak jest tak, że jednak ten grind, ta droga, którą trzeba przetrzeć, przejść i tak dalej, ona cały czas w was jest. Wiecie, że ta pewność, że trzeba iść w tę stronę.
4: Ja myślę, że jest. Znaczy, oczywiście są momenty zwątpienia, ale też dlatego robimy to wszystko razem, też z przyjaciółmi, z którymi znamy się od wielu lat i oni też nam dają tą pewność siebie, że nawet jak mówimy, że kurde, no słabo coś idzie, to oni tak nas podniosą i pomagają.
3: No i też słuchacze, no bo są momenty zwątpienia, no jak mówię, no na przykład zima, jesień 2025, teraz koniec tamtego roku był dla nas trudny, po prostu ze względu na to, że za dużo się dla nas działo i to po prostu, wiesz, wjechało na nas ze zdwojoną mocą po prostu po tym, jak to wszystko się skończyło i... ale no na koniec dnia chcesz ludziom przekazywać tą historię i chociaż tą jedną osobę jakoś zainspirować, więc kiedy ta myśl do ciebie dociera, to po prostu idziesz do studia i opowiadasz dalej tą historię i to musi trwać, no nie przyjmujemy innej opcji.
2: No właśnie, o tym kolorze waszego projektu chciałbym powiedzieć. Jak wy obrażacie sobie kolor? Gdyby powiedzieć Barea, to z czym wam się kojarzy?
3: No zielony, mocno to identyfikujemy. Okay. Chociaż Blue Mood jest na tym projekcie, no to kolor zielony i wszystko to wzięło się z tego, że jakby chcemy też przekazać motyw w tym projekcie trochę bycia takiego, jak to powiedzieć, no za szybą, że wszyscy na nas patrzą, ale że jesteśmy odkryci bardzo ze swoimi emocjami i tak dalej, ale ale jednak w jakimś tam tłumie pośród

0: Czy ten tłum trochę jest jak nasze emocje. I po prostu to kojarzyło nam się z jakimiś stacjami metra trochę, gdzieś w Berlinie czy coś.
1: Byliśmy w Berlinie na początku.
0: I takie zielone światło też, takie jak wiesz, takie są takie, jak to powiedzieć, takie żarówy, takie w metrze, to po prostu to totalnie nam dawało ten vibe i dlatego taki jasno zielony kolor, po prostu on nam mega się kojarzy z tymi stacjami metra, na których czujemy się jak główny bohater w filmie, tak, i przemija nas masa ludzi, gdzie w naszym przypadku to jest masa emocji, a możesz na przykład zauważyć osobę, która stoi za szybą w metrze, ale ona ma swoje problemy i jak popatrzysz na nią głębiej, ale mimo że jest tylko jedną z wielu osób, które się znajduje.
2: Ale a propos filmów wspomniałeś teraz, no to właśnie, Mia Wallace, Tarantino, to chyba bardzo lubicie pana Tarantina, czy o co chodzi?
1: Lubimy.
0: Ale to akurat wyszło totalnie przypadkowo.
1: Ale no kurczę, myśleliśmy na przykład, czy nie nazwać następnej piosenki Kill Bill, nie?
2: Okej.
0: Nie było tak.
2: Okej. No dobra, ale to jest tak, że to jest, no dobra, to są przypadkowe nawiązania, mówicie, ale czy ale one się do czegoś jakoś tam odnoszą w szerszym sensie? Że nie wiem, że ostatecznie projekt będzie trochę związany z Quentinem Tarantino chociażby.
0: Nie będzie tak, ale jeśli chodzi o piosenkę Tarantino, to po prostu ona nam totalnie się kojarzy z tym...
1: Jedną z bardziej ikonicznych piosenek użytych właśnie w jego tam...
0: W soundtracku.
1: W soundtracku to jest...
0: Tego ha. No. To się nazywa... Jak się nazywa? Nie, Benny Hill? Jakoś... Pump it.
1: Yeah.
0: I... A Mia Wallace po prostu, że... To akurat pod wpływem emocji, że no po prostu wiem, że nie możesz mnie znaleźć, ale mam plany na mieście jak Mia Wallace. No to jak ktoś oglądał Kill Bill, to po prostu...
1: Przepraszam, Pulp Fiction.
0: Pulp Fiction, to ten, to po prostu wie, że ona robiła sobie co chciała i wychodziła po prostu z sobie, kiedy chciała, więc tak znaleźliśmy, utożsamiliśmy ją trochę ze sobą.
2: Zanim was wypuszczę, wiem, że wy tutaj jeszcze dzisiaj, zanim dotarliście, byliście w studiu, wy jeszcze cały czas szpolcicie w związku z tą premierą, czy jeszcze wymyślacie nowe rzeczy?
0: Nie, już jak mamy być szczerzy, już jesteśmy over it.
2: Okay.
0: Jesteśmy już za tym ciemnym czasem i szykujemy rzeczy na lato, można powiedzieć, czy tam zobaczymy kiedy.
2: Na jakiś czas
0: i...
1: Po prostu jesteśmy głodni, więc skończyliśmy to tamto i tak, teraz
0: jesteśmy
1: już,
0: głodni. No... Teraz zawsze tak jest trochę, że... Projekt jest jakimś efektem twojej przeszłości.
3: Nowe notowanie Rap 20 w każdy poniedziałek po 23:00. Na najlepsze rapowe hiciory możecie głosować na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zari. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zaria śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zaria od wielu miesięcy jest bardzo na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem 1 gorącej setki Radia SK. Zaria dołączyła też do składu tegorocznego Męskiego Grania i wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rap Stacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZM czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Ten festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. A już za 2 tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Hertz. Autorzy słynnego Wonderful Life pojawią się na letniej scenie Progresji w Warszawie. To już 10 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Tam zagrają gwiazdy polskiego rapu jak PZ, Malik Montana, Kasbałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival jak zawsze. Zaprasza Radio SK. Będziemy mieli dla was bilety. Spełnione marzenie małej dziewczynki chorej na raka pod Bija antenę Radia SK. Łatwo Gang nagrał wspólny numer z Mają Gadowską. Dziewczynka na co dzień przebywa w szpitalu, ale to w niczym nie przeszkadza. Została właśnie gwiazdą. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem, no i się udało. I teraz ten numer stał się hitem. Wszystkie marzenia zdobyły ostatnio szczyt Rap 20 w Radiu SK. Ten

0: kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK, a cały dochód z tego numeru trafi na pomoc dzieciom chorym na raka. A wracając do Rap 20, ostatnio Mati Fuczyło nie był sam podczas notowania, wpadł do niego duet BSK. Sprawdziliśmy, co tam u chłopaków słychać.
1: Cieszymy się, że możemy tu wrócić po roku i zobaczymy, co tam dzisiaj wymyśliłeś.
2: Słuchajcie, no zobaczymy, co wymyśliłem. Mam nadzieję, że wymyślimy same fajne rzeczy. No właśnie, Duo Era to już była, Duo Era za nami, można powiedzieć. Teraz pre-sezon też można w ten sposób powiedzieć. To czujecie, że jesteście już 100% w tym sezonie dzisiaj? Że to teraz trwa?
1: Tak, tak, totalnie jesteśmy już w tym sezonie, no bo za nami już 3 single, można powiedzieć. I 18 czerwca premiera naszej epki z Magierą, uznanym producentem. No i jest to na pewno nasz najbardziej intymny projekt i jeśli chodzi o tekst, a też alternatywny, jeśli chodzi o brzmienie, więc nie możemy się doczekać premiery.
2: Fifi, ale też trochę się pozmieniało tak naprawdę od tego roku. W ogóle muzycznie u was to nawet bardzo, co?
3: Pozmieniało się bardzo, no szukamy ciągle swojego brzmienia. No pozmieniało się pod względem podkładów tak samo, no mieliśmy przyjemność z Magierą zrobić sobie projekt, więc no myślę, że on nam pokazał bardzo dużo, też pokazał nam inną stronę tworzenia muzyki, więc tak. No.
2: I czujecie, że to jest już ta wasza droga, ta wasza ścieżka dzisiejsza, skoro mówicie o tym szukaniu swojej drogi, swojej ścieżki?
1: To się dopiero okaże. Ale też no wszystko się zmieniło, no bo nasze życie w sumie wyznaczają koncerty i tak naprawdę po tamtym roku no to możemy jakby robić to jeszcze bardziej na 100%, za co mega dziękujemy po prostu ludziom, którzy nas słuchają. I tak naprawdę każdy tydzień to jest od koncertu do koncertu, więc zapraszamy.
2: Panowie, bo ostatnio ukazał się wasz taki maxi singiel, który łączy trochę dwa światy muzyczne, można powiedzieć, bo z jednej strony właśnie, no, rapowane, takie neo-boom-bapowe brzmienie, ale z drugiej strony jednak brzmienie takie alternatywne. Natomiast, mówię oczywiście o kawałku Mia Wallace i Bądź ze mną, o tym singlu, maxi singlu. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to obiecałem, że pogadamy jeszcze o koncertach. Powiedzcie mi proszę, jak to jest możliwe, że wy macie tak wielki fanbase, który tak za wami śmiga i jest tak aktywny na koncertach, bo ja to obserwuję, widzę wasze też storki, widzę rzeczy, w ogóle widzę waszych fanów na Instagramie chociażby i mam wrażenie, że ruch wokół BSK to jest bardzo duży ruch. JK, na ciebie patrzę, bo myślę, że masz coś do powiedzenia, tak kiwasz głową.
1: No, wydaje mi się, że dlatego, że bardzo to BSK jakby powstało tak oddolnie, że na przykład zawsze najgrubiej na naszych koncertach, mam wrażenie, jest we Wrocławiu. No to w tym Wrocławiu już gramy koncerty, wiesz, odkąd mieliśmy 1000 słuchaczy czy coś takiego i wiesz, i po prostu to grono się powiększa i zawsze staramy się po prostu, wiesz, no nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale no po prostu tu wiemy, że to są ci ludzie, którzy jakby nie chcemy nigdy jakby zawieść tych ludzi, przez co mam wrażenie, że oni mogą być tak nam oddani i właśnie czy robimy projekt taki bardziej popowy, czy bardziej alternatywny, oni zawsze są i nie wiem, wydaje mi się, że po prostu takie oddolne dbanie o ten fanbase.
3: Zawsze po koncercie wyjdziemy do fanów, nieważne co, zawsze po prostu znajdziemy dla nich chwilę, pogadamy, zrobimy sobie zdjęcie czy coś innego.
1: Też podłapujemy ich jakieś odklejki, jakieś inside'owe żarty, wiesz, jak to jest w takich jakby fanbase'ach i po to robimy, żeby mieć taką po prostu swoją grupę ludzi, no i mamy wrażenie, że to jest część jakby też tego bycia artystą, robienia muzyki, że duża część dla nas, po prostu ten fanbase, z którym ty masz jakieś interakcje i to jest jakby
3: piękne, jesteśmy wszyscy wielką rodziną. No też bez nich, no to by nie byłoby nas, więc jakby też wiemy to i staramy się to pielęgnować.
2: No piękna sprawa. A propos, bo wyprosiłem o pytania na Instagram Radia SK, wszedłem w pierwsze i zobaczyłem, kiedy koncert w Zielonej Górze albo okolicy, więc ewidentnie to koncertowe działanie u was jest, ale wy też tak po prostu chyba koncertowo dobrze się odnajdujecie. To jest tak, że okej, spotykanie z fanami to jest jedno, ale też samo granie koncertów to jest inna sprawa. Niektórych bardzo stresuje. Wiem, że są takie osoby, ale u was to jest chyba niezła zajawa, co?
1: No, w sensie nas też osobiście stresuje, bardzo stresuje i dopóki nie wejdziemy na scenę, zawsze ta niewiadoma ja osobiście na przykład mega się stresuję, czy gramy mały koncert, czy duży. Zawsze tak samo, ale no te koncerty po prostu nadają nam rytmu.
2: Okej, okay, tak. No czyli BSK aka Skolim Latino po prostu.
3: tak, helikopterem.
2: Może to jest opcja na przyszłość, słuchajcie. To jest
1: ale nie, no.
2: W studiu cały czas BSK, ale na linii mamy też teraz gościa specjalnego, czyli Magierę. Siemanko, cześć.
4: Siema, stary, siema, chłopaki.
2: Kłaniamy się nisko, panowie się też ucieszyli bardzo na twój głos. Powiedz mi proszę, bo my tutaj zaraz będziemy rozmawiali z chłopakami o Bądź Ze Mną, o Mia Wallace, ale też o innych rzeczach związanych z najnowszą epką BSK. Natomiast zanim dotrzemy do szczegółów wszystkich tych numerów, to czy ty spośród tego maxi singla Bądź Ze Mną i Mia Wallace masz swojego faworyta? Jest numer jeden u ciebie jakiś?
4: Wiesz co, myślę, że ta cała epka jest bardzo fajna i ja nie mam w ogóle żadnego faworyta. No, ja mam emocjonalne przywiązanie do wszystkich kawałków. Nie mam faworytów, lubię wszystkie numery. Wiesz, pracowaliśmy parę miesięcy nad tymi kawałkami we Wrocławiu i był naprawdę bardzo fajny klimat. Nie jestem w stanie wyłowić jednej piosenki jako faworyta. No po prostu, wiesz, wszystkie są fajne. No chłopaki wytypowali jakieś numery, znaczy wspólnie wytypowaliśmy na single i jakby one reprezentują jakąś tam tą epkę. No, ale trzeba ją traktować jako całość.
2: Jasne.
4: W moim odczuciu.
2: Spojrzę też od razu na chłopaków i zapytam ich, czy wy macie jakiś numer jeden spośród tych dwóch chociażby kawałków.
1: Z tych dwóch kawałków. Aha. To w ogóle chyba tak trochę jest, że bardziej Mia Wallace była takim Fifiego, jakby pikiem, a moje Bądź Ze Mną, bo ja mega jakby mnie ciągnie w takie klimaty, okay. Bardziej indie i rock. Mm-hmm. I więc to jest mój faworyt, no a Fifi chyba Mia Wallace.
3: Dla mnie Mia Wallace.
2: Okej, okay.
3: Zwłaszcza, że mieliśmy plan, no, Mia Wallace miała brzmieć kompletnie inaczej i tak powiedzmy, że 2-3 tygodnie przed premierą jakoś stwierdziliśmy, że musimy coś zmienić.
1: Mm-hmm. I zmieniliśmy o 180
3: stopni właśnie całą piosenkę, więc myślę, że też dlatego mi się tak bardzo podoba. Mm-hmm. Tak, była ona bardzo świeża.
1: Była ona na takim, jakbyś to ujął, Tomek, na jakim ona była bicie, ale jakby ludzie to sobie usłyszeli, to by się...
4: Taki lekko drum and bassowy, no naprawdę było bardzo elektroniczny, super taki, jak to się mówi, z dużym natężeniem i pierdolnięciem kawałkiem,
2: okay.
4: Zmienił się, wiesz, w taki właściwie boom-bapowy trochę.
2: No ewidentnie tak. Nowoczesny boom-bap, neo-boom-bap. Magiera, bo niewiele jest osób, które potrafią robić rzeczy tak różnorodne jak ty, producencko, to na 100%, natomiast jedna rzecz bardzo mnie zastanawia, czy te gitary, które się pojawiły, ta żywa perkusja, która się pojawiła też w Muzie BSK, to jest jakiś rodzaj twojej inwencji? Czy to jest tak, że no właśnie JK bardzo chciał działać alternatywnie i to on tutaj jakoś pchał w stronę tego typu rzeczy?
4: Wiesz co, to była jakaś taka wypadkowa. No mieliśmy szczęście, że mogliśmy i tu chciałem serdecznie pozdrowić Miko Moon, który nagrał do chyba 4 numerów żywą perkusję. To jakoś wyszło w praniu. My nie zakładaliśmy, że będziemy dogrywali żywe instrumenty i że będę nagrywał gitary i w ogóle no to po prostu jakoś tak ewoluowało. Ten projekt w ogóle powstawał bardzo spontanicznie, że tak powiem we wrocławskim klimacie, bo tutaj wszystko było nagrywane w studiu Balkon i w Unix Studio. No i to połączenie jakiejś tam energii chłopaków i mojej jakiejś tam zwariowanej głowy sprawiło, że finalnie wygląda to w ten sposób.
2: No dobrze, trzymamy kciuki w takim razie za wszystko to, co kolejne. Magiera, bardzo ci dziękuję za te kilka słów. No i właśnie, czekamy w takim razie na całość tej epki.
4: Yes, super, sir. Dziękuję również, pozdrawiam chłopaków, pozdrawiam ciebie, radio, w którym lecimy i co, dawajcie radę.
2: No oczywiście.
4: Gadajcie mądrze.
2: Chłopaki, gadajmy mądrze.
1: Ciężko.
2: A w studiu cały czas BSK i rozmawiamy o waszych muzycznych rzeczach. No właśnie, 18 czerwca wasz nowy projekt, który nazywa się Perea.
1: Tak jest.
2: I napisaliście, że to jest chyba wasz taki najbardziej intymny projekt. Zresztą JK o tym też już wspomniał w jednym z pierwszych wejść. To na czym polega ta intymność projektu? Na czym polega intymność muzyki?
1: No, polega na tym, że po prostu w poprzednim roku mieliśmy bardzo, bardzo dużo wydarzeń. Wydarzyło się w naszym życiu prywatnym, jak i w naszej karierze. I po prostu nigdy tak głęboko nie wchodziliśmy w nasze prywatne sprawy jak na tej epce, mam wrażenie, i bardzo

0: tych piosenkach będzie można usłyszeć właśnie taką refleksję na temat otaczającego nas świata, czy samych nas po prostu. I wydaje mi się, że nie każdy, nie zawsze chcemy się zmierzać z takimi, powiedzmy, demonami naszymi w sobie. A ten projekt właśnie taki jest, głównie na piosenkach, które jeszcze się nie ukazały, które ukażą się na epce. Po prostu rozliczamy się z naszymi, powiedzmy, dołkami i demonami z poprzedniego roku. A brzmieniowo też jest intymny, bo to zobaczycie. No, na razie takie mocno nuty mocne, takie nawalankowe wydaliśmy, ale te, co pozostały, są bardziej jednak spokojne i... No i to brzmienie jest takie, nie wiem, mnie przynajmniej trafia w taki... Daje mi vibe słuchania po prostu w nocy, późno, i to łączy się z tym tekstem i nawet intro do tej epki, które będzie piosenką Zamotka się nazywało, jest mocną refleksją na temat otaczającego nas świata.
1: Okej. Okay. Fifi, bo mnie też zastanawia to, no właśnie, ustaliliśmy przed chwilą, że JK jest tą osobą, która tutaj alternatywnie szuka, a ty jesteś bardziej tą, która, przynajmniej jeśli chodzi o te dwa numery ostatnie, to o tym wspomnieliście, że szukałeś bardziej w tym rapowym singlu i on ciebie bardziej przekonywał. Natomiast zastanawia mnie to, jak... odnajdujesz się w tym spokoju, o którym JK właśnie wspomniał, w tym spokoju, który jeszcze nas czeka w kolejnych rzeczach.
2: Znaczy, ja myślę, że ja się bardzo dobrze odnajduję w spokoju. Po prostu, w sensie, z tymi rapowymi numerami to właśnie tak wyszło, że jakoś mi bardziej podeszły niż te alternatywne, ale no jeżeli chodzi o właśnie takie spokojne melancholijne utwory, to właśnie myślę, że to jest też, nawet bym powiedział, że bardziej moja działka, te takie melodyczne smutasy, więc jak najbardziej...
1: No czyli pięknie się uzupełniliście w takim razie przy tym projekcie, zresztą no chyba na tym polega to duo właśnie, więc to duo cały czas trwa, no ale okej, no dobra, z jednej strony są gitary do tej pory, z drugiej strony to neo-boom-popowe brzmienie, to słowo już mam wrażenie, że odmieniam przez każdy przypadek, ale czy jest jeszcze jakieś brzmienie a propos tego smutku, a propos tego, może nie smutku, tylko tego spokoju, którego można tam szukać?
2: Jest. Nie wiem, jak to dokładnie określić. Jest taka jedna piosenka, nazywa się Sitcom. Myślę, że ona jest najbardziej taka... właśnie, no powiedzmy, smutna. Ale co to jest za gatunek? Co to jest za muzyka?
0: Ja bym powiedział, że są to hip-hopowe tempo z nie-hip-hopowymi instrumentami, o tak bym nazwał. I coś takiego... taki trochę... właśnie trudno to opisać, ogólnie też to właśnie Magiera tworzy.
3: SK Łódź News.
4: Łukasz Bogdan, zapraszam. Na ten moment uczniowie czekali 10 miesięcy. Za nami uroczyste zakończenie roku szkolnego w Łódzkiem. Były białe koszule, kwiaty i podziękowania. Był też upał, który nieco pokrzyżował plany dyrekcji.
5: Dziwne uczucie, że to ostatni dzień szkoły?
6: Trochę tak, bo trochę będę tęsknić, ale też za niektórymi osobami tak niezbyt.
5: Cieszysz się?
6: Tak, to tak, bo wakacje teraz, ale też ciężko, że szkoła będzie nowa. Nowe miejsca, nowe osoby i tak.
5: Która klasa?
6: Ósma.
5: Ósma. No to faktycznie nowe wyzwania. A tak zapytam jeszcze przy okazji, jakie plany na wakacje?
6: Tato odwiedzę w Hiszpanii i też na baseny, nad wodę będę jeździć, tak. Po prostu na dworze będę spędzać czas.
5: Plan już jest.
6: Tak. Dobrze, bo w końcu wakacje i czekaliśmy na to 10 miesięcy. I poświęciliśmy też dużo nauki, żeby teraz mieć wakacje.
7: Tak, trochę smutno jednak, bo do 8 klasy zaraz kończę szkoły, zaraz nowe znajomości będą, nowi ludzie, nowi nauczyciele.
5: To podpytam jeszcze o plany na wakacje.
7: O, jakiś wyjazd na kolonie, może nad morze. Jeszcze nie wiem za bardzo. Coś się na pewno jeszcze znajdę.
5: A u ciebie?
7: Ja na razie mam zaplanowane tylko kolonie. A tak samo jak u koleżanki, że też się coś jeszcze na pewno znajdzie, żeby gdzieś pojechać.
5: Macie sporo czasu, żeby jeszcze coś wymyślić.
7: Tak.
5: A to dla was taki stresujący trochę moment, zakończenie roku szkolnego, czy nie?
7: Nie, no już myślę, że po tyle latach to już jest normalne bardziej i takie mniej stresujące.
5: Mam takie wrażenie, że macie mieszane uczucia.
7: Może troszeczkę, ale to dlatego myślę, że no już ostatni rok nam został przynajmniej i zaraz

0: nowi ludzie, nowe osoby, nowe doświadczenia.
1: I trzeba spędzić się jak najwięcej czasu razem, więc tak.
2: Koniec szkoły. To dobrze czy niedobrze?
3: No dobrze, ważne, że można w końcu odpocząć, bo te wakacje to już takie upragnione w tym roku, bo tak się dłużył, ten rok i dłużył.
4: No ja myślę, że na pewno jest fajne to, że w końcu będzie po prostu więcej czasu wolnego i będzie trzeba się spinać codziennie z grafikiem. Będzie można sobie spać ile się chce, pograć też. No i też przede wszystkim wakacje, nie? Można gdzieś pojechać, nie trzeba wstawać tak, no że powiem, na ustawioną godzinę przez szkołę.
2: A co zrobicie, kiedy wrócicie dzisiaj ze szkoły do domu?
3: No, na pewno się położę, bo jest bardzo ciepło dzisiaj i zacznę się pakować, bo jutro wyjeżdżam też na wakacje od razu.
2: Szybko?
3: No, wiadomo.
2: Gdzie wyruszasz?
3: Na Mazury. Będzie tam na pewno chłodniej, bo tam jest od jezior. Tam są jeziora dookoła i tam będzie cieplej niż na pewno tutaj, bo tutaj 38 stopni ma być aż i tam będzie z 5 stopni mniej, dlatego też lepiej, że tak wyszło.
5: Miejmy nadzieję.
2: A u ciebie jakie plany na wakacje?
4: No, na pewno w pierwszy miesiąc jadę nad morze, a w drugi miesiąc do Czech. I dzisiaj co będę robił? No grać.
2: Czy takie to jest trochę dziwne uczucie, że kończy się szkoła?
5: No nie wiem, chyba nie.
2: Cieszysz się?
5: Tak.
2: A bardzo. Dlaczego?
5: Dzieciory mnie wszystko kurzają.
2: Córka się cieszy, a mama?
6: A mama jest trochę przerażona, bo córka będzie w domu trochę, zanim gdziekolwiek wyjedziemy. No a wie pan, jak to młodzi ludzie, różne pomysły, jak się jest samemu w domu. Ale już jest w takim wieku, że da radę. Ale będą upragnione wakacje, bo ja również bardzo czynnie uczestniczę w nauce córki, więc dla mnie to też wakacje, powiem szczerze.
2: Przez 10 miesięcy córki nie było przez spory czas dnia w domu. Teraz już będzie. Troszkę się zmieni w takim razie ten plan dnia pewnie.
6: Tak. Dołożymy trochę obowiązków.
5: Nie.
6: Musimy trochę tak zaradzić, żeby głupoty nie przychodziły w wolnym czasie do głowy.
2: A plany na wakacje już są?
6: Są. Jedziemy w sierpniu do Bułgarii.
2: To już teraz życzę udanych wakacji.
5: Dziękuję.
6: Wzajemnie.
2: Dziś białe koszule, czyli na galowo. Jak się z tym czujecie?
7: Dobrze. Bardzo dobrze, że skończę tę szkołę.
1: Pół na pół. Będzie mi brakować ludzi.
2: Co trzymać się w rękach?
1: Świadectwo w terce absolwenta i dyplom od pani.
2: Wzruszający moment?
1: Trochę tak. Bardziej chodzi o ludzi i o miejsce, bo nowe miejsce, nowi ludzie i będzie mi brakować tego.
2: A u ciebie jak to wygląda? Czy też jakieś emocje się pojawiają, czy nie?
7: Nie, nie za bardzo.
2: A zaglądając do świadectwa, jest się czym pochwalić?
7: Nie.
8: No średnio, no 4-0 nie ma paska, no ale co poradzić, nie? To tylko oceny, no a tak to. Dalej będzie jakoś inaczej, może będzie pasek w tej pierwszej klasie i później. No ale co no?
2: A, bo przed wami szkoła średnia.
8: Tak, tak, no. Do energetyka mam zamiar iść, ale czy jednak tam pójdę, to jeszcze nie wiem, nie? Najwyżej się coś tam pozmienia.
2: A u ciebie jak to jest, jeśli chodzi o to świadectwo?
1: Prawie był czerwony pasek, ale jeszcze troszkę brakowało. Średnia 4,23 i jeszcze jakbym trochę się postarała, to by było.
2: No, teraz można już się skupić na wakacjach.
1: No, na wypoczynku i na zrelaksowaniu się.
2: Upał daje wam się we znaki.
9: Tak, upał daje nam się we znaki. Maria Łazuka, dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Bełchatowie. Mieliśmy zakończenie o godzinie 8 na boisku szkolnym dla uczniów klas 4-7, jednak w chwili obecnej zdecydowałam, że modyfikujemy i uczniowie klas młodszych będą mieli zakończenie w sali gimnastycznej w kilku grupach.
2: A miało być na boisku?
9: A miało być na boisku, no była przygotowana dekoracja. Chciałam, by rodzice mieli komfort bycia ze swoimi uczniami, bo wiadomo, że boisko szkolne jest większe niż sala gimnastyczna.
2: Nie dało się inaczej.
9: No nie dało się inaczej. Nie będę narażała tutaj ani uczniów, ani rodziców, ani pracowników szkoły na niebezpieczne warunki atmosferyczne, którym jest upał.
2: Ale te wcześniejsze uroczystości, które odbyły się na boisku, były też skrócone.
9: Tak, były skrócone do maksimum, ale też chcę, żeby wybrzmiała ranga zakończenia roku szkolnego. Dla każdego rodzica, dla każdego ucznia jest to bardzo ważne, aby dziecko było dowartościowane, rodzice również.
10: A szkołę podstawową nr 8 w Bełchatowie Łódzkim odwiedził Rafał Różycki.
11: SK Łódź.
10: Od poniedziałku kierowców czekają kolejne utrudnienia w centrum Łodzi. Rozpoczyna się remont zachodniej estakady przy dworcu Łódź-Kaliska. Prace obejmą m.in. naprawę odwodnienia, wzmocnienie filarów i zabezpieczenie konstrukcji.

0: ostrości przed korozją.
1: Remont zachodniej estakady przy dworcu Łódź-Kaliska rozpocznie się w poniedziałek, 29 czerwca.
2: Tłumaczy Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
1: Zaplanowany zakres prac zakłada m.in. remont odwodnienia, wzmocnienie oraz remont filarów i zabezpieczenie stalowych elementów przed korozją. Na czas trwania prac wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, która zakłada wyłączenie zachodniej estakady z użytku. Przejazd w relacji północ-południe w obu kierunkach będzie możliwy sąsiednią jezdnią. Natomiast bez zmian pojadą tramwaje i autobusy MPK. W ostatnim tygodniu drogowcy skupili się na pracach przygotowawczych, w ramach których stworzyli nowe przewiązki, czyli połączenie pomiędzy jezdniami. Jedna powstała na wysokości ulicy Parkowej, druga przy ulicy Struga. Posłużą one do przejazdu z jednej jezdni na drugą, aby ominąć remontowany odcinek estakady.
3: Co pan sądzi o tym?
4: Źle to widzę przynajmniej, bo ja tutaj często jeżdżę, wjeżdżam z pracy. Nie wiem, na ile mi to będzie utrudniało przejazd, tak?
3: Jak na co dzień wygląda ruch tutaj?
4: Ruch w takich godzinach, jak ja jeżdżę, jest taki przyzwoity, bo ja wracam z pracy po 14, ale już tak koło 14.30 się zaczyna kryzys, tak?
3: Czy obawia pan się może, że właśnie ze względu na ten remont będzie dużo ciaśniej?
4: Będą utrudnienia na pewno.
3: Jaki w ogóle jest ruch tutaj, na tej estakadzie, jak to wygląda?
5: No jest ruch, jak zawsze, jak codziennie. No. Czasami jest zakorkowane, czasami nie. No.
3: Czy ten remont może trochę utrudnić sytuację?
5: No, na pewno może. Zresztą w Łodzi jest tak blisko pada, wszędzie ciężko dojechać, więc problemy są wszędzie.
3: Co pan sądzi o tym remoncie?
6: Wszystkie naprawcze rzeczy polecam i uważam, że bardzo słusznie. Polska się w ogóle bardzo zmieniła, Łódź też.
3: Jak już pan tutaj jeździ, jaki jest ruch?
6: Różnie bywa, no, są różni kierowcy, pełno samochodów, a nie wszyscy umieją dobrze jeździć.
3: Czy jak rozpocznie się remont, to możliwe, że jednak ten ruch będzie dosyć utrudniony?
6: Nie będzie, no, jest tak dużo ulic i objazdy, możliwe do zrobienia objazdy, także myślę, że to będzie jakoś tam dobrze. To już jest stary ten wiadukt, także myślę, że będzie dobrze.
7: Chyba trzeba remontować, jak już ma tam ileś lat. Mam nadzieję, że jakieś może dodatkowe ekrany, żeby ją trochę wygłuszyć.
3: A często pan tutaj jeździ? Jak ruch wygląda?
7: Jeżdżę, no jest jakiś tam spory. Większy jest na dole niż na estakadzie.
3: Jak rozpocznie się remont, czy nie obawia się pan, że będzie ciaśniej?
7: No będzie na pewno. Alternatywy trzeba będzie inne znaleźć. Tutaj omijać raczej ten teren.
3: Czy ten remont pana zdaniem będzie do przeżycia?
7: No jak każdy, no cała włókniarzy była w remoncie jakieś 10 lat temu, pamiętam, też wydawało się, że będzie ciężko.
3: Rozpocznie się remont tej estakady tutaj na Alei Włókniarzy, co sądzisz o tym?
8: Nie wiem, no szczerze mówiąc, ja przyjeżdżam tędy dosyć często, jest to dosyć dobry skrót, tak naprawdę. Nie wiem, no jakoś mi to bardzo nie będzie przeszkadzać, w sumie nie wiem, czy tutaj jest potrzebny remont, nie, bo jakby ta droga się wydaje w porządku, nie.
3: A jak ten ruch w ogóle wygląda tak na co dzień?
8: No w porządku, tutaj nie ma zbytnio korków, tam dalej na Alei Włókniarzy się zdarzają, nie, ale tutaj to nie ma żadnych problemów, nie.
3: A czy w trakcie remontu obawiasz się, że będzie ciaśniej?
8: No ciaśniej na pewno będzie, ale jakby po prostu inną drogą będę jeździł, jak tutaj będzie remont, będą korki, to sobie znajdę jakąś inną drogę, nie. Jakby nie muszę tam dojeździć.
3: Mhm. No właśnie, to jaki byś miał pomysł, żeby objechać tą estakadę?
8: Tak naprawdę to mogę przez miasto jechać albo autostradą, nie, bo tutaj to mi jakoś bardzo po drodze nie jest, nie. No tutaj czasami tylko przyjeżdżam i no jakoś mi to zbytnio nie będzie przeszkadzało, nie, ja z tych okolic nie jestem.
0: A z kierowcami rozmawiał nasz reporter Daniel Tykliński. Upał daje się we znaki nie tylko ludziom. Wysokie temperatury z trudem znoszą również zwierzęta. Gdy temperatura przekracza 30 stopni, warto wprowadzić w życie kilka prostych zasad, które pomogą im przetrwać tropikalne dni. O szczegóły pytał nasz reporter Grzegorz Mnich.
9: Najważniejszy jest dostęp do świeżej, chłodnej wody, zarówno w domu, jak i na spacerze, radzi Albert Kurkowski ze Schroniska dla Zwierząt.
10: Ważne jest też, żeby starać się zapewnić zwierzakom cień, no bo bezpośrednie nasłonecznienie oczywiście nie służy. Pamiętajmy, żeby zabezpieczyć zwierzaki, bo one nie pocą się tak jak my. Koty i psy pocą się poduszeczkami łap, na których posiadają gruczoły potowe i niemal wyłącznie na tych opuszkach czy też poduszeczkach łap się chłodzą. Chłodzenie następuje u nich inaczej niż u nas. Psy, głównym mechanizmem takiego chłodzenia jest dyszenie i parowanie wody z powierzchni języka i płuc. Koty chłodzą się także poprzez wylizywanie sierści, gdyż ślina paruje z ich futra, co przynosi im trochę ulgi w bardzo upalne dni. Zwracajmy uwagę na to, że zwierzaki, które na

0: naprawdę są przegrzane. One bardzo często leżą, bardzo głęboko dyszą, sapią i wtedy należy im pomóc, należy je schłodzić. Pamiętajmy też o tym, żeby zabierać na spacery wodę ze sobą. W schronisku dla zwierząt w Łodzi zwierzęta, które przebywają w kojcach, oczywiście narażone są bardziej na upały, bo one nie mają klimatyzowanych pomieszczeń. Staramy się zmniejszyć tę temperaturę poprzez zraszacze, które mamy zamontowane przy wszystkich kojcach i na zewnątrz jest rozpylona woda, delikatny pył, który obniża trochę temperaturę i schładza zwierzaki, no niestety również mocząc je, ale wyłączamy to w takich godzinach, żeby zdążyły one jeszcze do wieczora wyschnąć.
1: Nadmierne dyszenie, problemy z równowagą, osłabienie to już niepokojące sygnały. Należy wtedy zwierzę schłodzić.
0: Czy też wilgotnym, chłodnym ręcznikiem, czy też są maty chłodzące, na których takie zwierzaki się układa. To, co jest szalenie istotne i bardzo ważne, przestrzegamy, by nie zostawiać zwierząt w autach. W czasie upału temperatura, która ponad 30 stopni ma na zewnątrz, w samochodzie błyskawicznie podnosi się do ponad 60 stopni i jest śmiertelnym zagrożeniem dla wszystkich istot żywych przebywających w takim aucie. Niezależnie od tego, czy jest to zwierzę, czy jest to człowiek, w takich warunkach bardzo szybko może umrzeć. Jeżeli zobaczymy zwierzaka w czyimś samochodzie, powiadomy natychmiast Straż Miejską lub też Policję. W celu ratowania zwierzęcia możemy wybić szybę w takim samochodzie, by to zwierzę uratować mu życie. A pamiętajmy, że pozostawienie zwierzęcia w takich samochodach grozić może karą nawet pozbawienia wolności. Oczywiście takie zwierzaki są zabierane od właściciela i sąd decyduje o tym, czy przepadają one na rzecz Skarbu Państwa i mogą być oddane do adopcji. Przykładem takim jest nasza Suzy, która trafiła do nas kilka dni temu z zaparkowanego pod orientarium łódzkim samochodu, gdzie mimo uchylonych okienek ledwo udało się ją uratować. Trafiła najpierw do kliniki, policja ją przywiozła tam do kliniki weterynaryjnej pobliskiej, gdzie ją schłodzono, a następnie przywieziono ją do schroniska. Teraz czeka na decyzję sądu, czy będzie wydana z powrotem opiekunom, czy też po kwarantannie będzie przeznaczona do adopcji.
1: W razie podejrzenia udaru cieplnego najlepiej skontaktować się z weterynarzem.
2: Nawet na krótko nie zostawiajmy zwierząt w rozgrzanych autach w czasie upału. Temperatura błyskawicznie dochodzi tam do ponad 60 stopni.

0: Przez kilka miesięcy tworzyli gry komputerowe, teraz prezentują je w Łodzi. Ponad 80 studenckich zespołów z Polski i zagranicy rywalizuje o uznanie jury, kontrakty na gamingowym rynku. Na największej tego typu imprezie branżowej w Europie był Grzegorz Mnich.
1: Co się dzieje w twojej grze?
2: Typ gry to jest roguelike i polega ona na tym, że rozwijamy swoją postać. Łukasz Ledzian jestem, Politechnika Łódzka. Odblokowujemy, zaczynamy od zera, wyspimy się w podziemnych lochach, no i z czasem rozwijamy tą swoją postać coraz bardziej. Odblokowujemy pancerz, elementy zbroi, rozwijamy nowe umiejętności, no i jesteśmy coraz silniejsi.
1: Można powalczyć, można się sprawdzić.
2: Można powalczyć, przeciwnicy są coraz silniejsi, no i tak naprawdę są coraz większe wyzwania, coraz bardziej zagłębiając się w grze.
1: Jak długo robiłeś taką grę?
2: Akurat liczyłem przy robieniu, więc zajęło to około 500 godzin. Myślałem, że zrobię tą grę w miesiąc, a robię już w sumie półtora roku. No i trochę się porwałem z motyką na słońce tak naprawdę, bo nie jest to typowa gra mobilna, w której można ją zrobić pół roku, tylko ona jest bardzo dużo rozbudowanych systemów, optymalizacji w samej grze, żeby ona wyglądała jak najlepiej, na pewno nie jest dopracowana. Jak poświęciłem 500 godzin, to jak poświęcę drugie 500, to może będzie dopracowana wtedy.
1: Gra typowo rozrywkowa.
2: Aktualnie tak, myślę nad zrobieniem fabuły, ale nie będzie to jakaś fabuła w stylu, nie wiem, wyniosła. Także, no, rozrywka głównie, jak to gry. Gry równa się rozrywka.
1: Co proponujecie?
3: Bardzo ciekawą grę, która polega na byciu kowalem, który jest ukryty w jaskini, wygnany z królestwa. Musimy odkupić swoje winy w królestwie i dojść właśnie do sukcesu, tworząc bronie dla jakichś rzeźmieszków, dla jakichś

0: wybranych typów po prostu przyjmujemy kolejne zlecenia i kolejne osoby przynoszą nam kolejne schematy, które musimy dopasować. One na to reagują, sprawdzają, czy zrobiliśmy dobrze, czy źle, czy odpowiednia rączka, czy ostrość jest odpowiednia. Czy...
1: Uruchommy, zobaczmy, jak grafika wygląda. Czy wszystko śmiga?
0: Oczywiście, no musi. Nie ma innej opcji. Mogłaby trafić na rynek w obecnej wersji jako demo, jako showcase właśnie naszych możliwości i tego, co chcemy pokazać. Czy jako gra, za którą ktoś musiałby zapłacić? Myślę, że jeszcze nie. Do tego musielibyśmy jeszcze dojść, ale jest bliska tego.
1: Jesteśmy w jaskini Kowala.
2: Tak, dokładnie. Jesteśmy w jaskini Kowala, ukrywamy się i wszystko robimy pod osłoną nocy. Dopiero w nocy przychodzą do nas klienci i właśnie zlecenia i cała gra odbywa się w nocy. Postawiliśmy trochę na bardziej cozy, żeby to było trochę, żeby po prostu sobie usiąść, pogrzebać, podłubać, porobić bronię, dobrze się przy tym bawić, odprężyć się, żeby nie było napięki. Gracz też może popełniać błędy, nie karzymy go za to za bardzo. Tylko może eksperymentować, bawić się naszymi mechanikami. Jesteśmy Merch Mistakes.
1: Co jury ocenia w tym konkursie? Jakie są kryteria?
3: Tutaj tak naprawdę kryteria trochę sami ustalamy i to w zależności od ścieżki. Marcin Warszawski, producent w Render Cube. Jako juror, ponieważ jest tutaj ścieżka mobile, czyli wtedy bardziej oceniamy, czy czujemy, że ta gra już jest fajna do tego, żeby to właśnie ograć, żeby czy taki użytkownik będzie miał z tego fun, czy ta gra jest gdzieś w takim bardziej skończonym stadium i też na przykład czy ma taki potencjał rozwojowy. Można powiedzieć, że tak samo jest w kwestii VR i w kwestii też design. Designem jest trochę powiedzmy inaczej, no bo to jeszcze jest taki teoretycznie bardziej powinien być dojrzały projekt, ale też się liczy bardzo właśnie ta kwestia koncepcji samej, czy właśnie ta koncepcja już jest na tyle też ciekawa, że ma szansę potem na rynku. No i jest jeszcze wyjątkowa ścieżka developmentowa, czyli polega ona na tym, że tak jak reszta gier powstaje najczęściej już na gotowych narzędziach, takich na przykład jak Unreal Engine czy Unity, tak tutaj na przykład studenci robią to wszystko najpierw narzędzia, oni sami je robią od podstaw i dopiero na tych narzędziach tworzą grę. I to jest jedyna ścieżka, którą się ocenia trochę inaczej z tego względu, bo czasem sama gra może być jeszcze niewystarczająco już, że się tak wyrażę, dopieczona, że także zwykły użytkownik już będzie wiedział, co w niej robić, ale za to narzędzie, które zostanie pod to zrobione, ten właśnie własny silnik do tworzenia gry będzie już tak niesamowicie rozbudowany, że różne firmy takie jak na przykład nasza, jak CD Projekt Red, jak Eleven Beat Studios i wiele, wiele innych fajnych firm, które tutaj dzisiaj z nami są, może stwierdzić, że umiejętności danej osoby będą niezbędne do tego, żeby dalej prowadzić własne prace rozwojowe.
1: Czy są tutaj takie perełki, które faktycznie zadziwiają Was jako jury, które już nie jedno w życiu widziało?
3: Na pewno zawsze znajdują się zupełnie inne spojrzenia na temat. Na ten moment sam przejrzałem około 30-40 produkcji różnych studentów tutaj, a samych projektów jest prawie 80 albo nawet ponad 80 i są to też projekty nie tylko z Polski, ale też z zagranicy i też nie tylko z Łodzi, z Politechniki Łódzkiej czy z naszego Akademii Sztuk Pięknych, ale też na przykład są z innych uczelni. Wiem, że na przykład byli młodzi, dopiero debiutujący z technikum w Gdańsku, więc też jest to fajna opcja dla dopiero początkujących osób, żeby gdzieś tam strzelić się w te tematy. Fajne jest właśnie to, że mogą porozmawiać z nami jako jurorami i czegoś się dowiedzieć. Jeśli chodzi o same gry, no na pewno często powtarzają się jakieś motywy, które gdzieś są już znane, gdzie najczęściej studenci po prostu coś fajnego grali, coś im się spodobało i stwierdzili, że zrobią swoją wariację na temat. Tutaj często było też w takich tym temacie. Chyba jedną z gier, które na razie najprzyjemniej się nam grało, a jednocześnie jest bardzo prosta, to jest gra, w której się zbiera wiewiórki kłodą właśnie jako gra mobilna i chodzi o to, żeby właśnie doprowadzić, taka bardziej gra logiczna, żeby tą kłodę doprowadzić jak najmniejszych ilości ruchów do samego końca.
1: Jury też lubi sobie pograć.
3: Ale rzeczywiście, też w końcu jednak jesteśmy najczęściej, albo są to media, które są gdzieś związane z ocenianiem gier, właśnie z pisaniem artykułów o grach, czy właśnie deweloperzy. Nie jedna osoba, która tutaj ocenia te gry, to też była osoba, która jest już absolwentem naszej tutaj Politechniki Łódzkiej, ponieważ nasza Politechnika Łódzka jest bardzo dobrym dostarczycielem świetnych talentów, tak jak na przykład u nas w pewnym momencie firmy, bo prawie 70% to były osoby właśnie po naszej Politechnice Łódzkiej, ale też właśnie ponieważ jesteśmy z tym związani, no to lubimy sobie pograć, lubimy to oceniać, więc mamy też, nie dość, że cieszymy się, bo możemy komuś przekazać trochę wiedzy, to jednocześnie mamy też często przyjemność z samego tego, że właśnie możemy pograć coś nowego.
4: Pierwszy dzień, czyli hands-ony, Rafał Schreiber, Politechnika Łódzka i Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, czyli studenci prezentują swoje gry na żywo przed przedstawicielami

0: można powiedzieć, światowej branży gier wideo.
1: Najliczniejszymi kategoriami są kategoria design i mobile. Jarosław Andrzejczak, Politechnika Gdańsk. Studenci tworzą gry na gotowych silnikach, chociażby na Unity czy na Unrealu. Bardzo dużym zainteresowaniem jeżeli cieszy się też ścieżka development, gdzie studenci nie tylko muszą opracować grę, ale także i silnik, na którym to tworzą, czyli tworzą sobie technologię, której dopiero będzie powstawał ich projekt.
2: Czyli bardziej skomplikowana ścieżka.
1: To jest zdecydowanie najbardziej zaawansowana technicznie ścieżka i historycznie jedna z pierwszych, które w konkursie były. A to, co słyszymy od firm, że ich urzekło tutaj na wydarzeniu, to atmosfera, entuzjazm młodych ludzi przy tych projektach. Bardzo ciekawe projekty, bardzo oryginalne, ale przede wszystkim zwracali uwagę właśnie na atmosferę, jak dobrze się bawią tutaj oceniając, spędzając ten czas z młodymi deweloperami.
0: Ciekawostką w tym roku, taką dodatkową, jest kategoria specjalnego wyróżnienia dotycząca Playing for the Planet i gier zaangażowanych. To na przykład jest taki dodatkowy bonus i okazuje się, że tych gier zgłosiło się aż 13, które poruszają jakieś problemy. Jest bardzo dużo gier takich po prostu typowych, związanych z rozgrywką, ale w bardzo dużym spektrum gatunkowym. To pokazuje też, że ta pasja rozlewa się od gier strategicznych po strzelanki, po platformówki, po gry, które jakby są strategiczne. I to jest ten fenomen, że tu każdy znajdzie coś dla siebie, a z drugiej strony no, atmosfera kipi pasją i taką chęcią opowiedzenia, pokazania swojego projektu. I nie można zapomnieć, że jeszcze mamy kategorie artystyczne, 4, gdzie studenci zgłaszali pracę w kategorii projektowanie postaci, projektowanie środowiska, projektowanie przedmiotu do gry i animacja. I tutaj też jest tak, że projektu było więcej niż to, co dopuszcza do finału.
2: Jaka jest szansa, żeby ci laureaci tutaj coś z tymi grami zrobili dalej, czyli żeby zaistnieli na rynku?
1: Mamy wiele przykładów historycznych, że te gry zostały wydane. Mamy też kilka przykładów, że nie tylko wydane, ale także świetnie sprzedały się na całym świecie, zostały nagrodzone wieloma nagrodami. Więc to jest dla nich start do przemysłu. Tutaj jurorzy często zachęcają do tego, żeby się z nimi skontaktować, pomagają wydać później te gry, albo nawet zatrudniają tych młodych ludzi w swoich zespołach do swoich projektów. Także jest to dla nich taka olbrzymia dźwignia do kariery.
3: SK Łódź. Tu poznają tajemnice dźwięku i uczą się nagłaśniać różne wydarzenia. W Branżowym Centrum Umiejętności Nagrań i Nagłośnień w Łodzi powstała wyjątkowa sala dźwięku przestrzennego. Akustycy uczą się w niej miksować na najwyższym poziomie. W nowym miejscu na edukacyjnej mapie regionu była Ela Piotrowska.
4: Teraz w Łodzi, w Szkole Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego, mamy coś takiego, czego nie ma w całej Polsce.
5: To prawda, mamy Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie nagrań i nagłośnień. Magdalena Piotrowska, koordynator partnera branżowego w projekcie. Unikatowe miejsce na mapie Polski, ale też można powiedzieć w ogóle w Europie, które zostało specjalnie stworzone, żeby kształcić w zakresie dźwięku przestrzennego i transmisji dźwięku sieciowego. To jest dokładnie to, w jakich kierunkach rozwija się teraz branża audio. To, co mamy u siebie w telefonach, dźwięk przestrzenny, którego doświadczamy na słuchawkach, ale cała technologia, której dostarczamy na koncertach.
4: No właśnie, koncerty, to jest to kluczowe słowo. Ci, którzy tutaj u was się kształcą i ci, którzy kształcą przyszłych dźwiękowców, to są ludzie z branży, ludzie, którzy jeżdżą z największymi gwiazdami, nagłaśniają wielkie, wielkie koncerty.
5: Tak, dokładnie się dzieje i w tym momencie, kiedy my tutaj rozmawiamy i odbywają się prelekcje, równocześnie odbywa się próba do dzisiejszego koncertu, próba techniczna, ale próba też nagłośnienia, ale też transmisji w dźwięk, w formatach dźwięku przestrzennego, podczas tego koncertu uczestnicy będą mogli faktycznie doświadczyć, jak ta technologia jest w stanie ten kreatywne pomysły gdzieś tam zrealizować.
4: Czego tu uczycie?
5: Zarówno podstaw, to znaczy od zera do bohatera, osoby, które są entuzjastami, bądź też chciałyby wejść w świat audio, znajdą tu dla siebie miejsce, ale też, i uważam, że to jest taką kwintesencją też branżowego naszego Centrum Umiejętności, to, że dzięki zarówno zasobom infrastrukturalnym, ale też kadrze, przychodzą praktycy, którzy działają na co dzień tutaj w branży audio i chcą się dokształcić, chcą się wymienić doświadczeniami, tak więc, że tak powiem, na każdym etapie zaangażowania, czy na każdym etapie rozwoju. Uczą nas praktycy, uczą też osoby, które wykładają na uczelniach wyższych, osoby, które no właśnie na co dzień tworzą te rzeczy, które Państwo słyszycie w radiu. Podejście przy tworzeniu tego centrum było bezkompromisowe. Sprzęt, na którym kształcimy, jest właściwie, można powiedzieć, takim marzeniem każdego realizatora, a my to marzenie mamy na co dzień.

0: Czy to będzie mekka realizatorów dźwięku, tutaj to miejsce właśnie?
1: Miejmy nadzieję, no miejsce wygląda wspaniale. Jacek Gawłowski, świetni fachowcy, świetni wykładowcy i mam nadzieję, że studenci się sporo to nauczą.
0: A co jest takiego niezwykłego w tych nowych przestrzeniach?
1: No przede wszystkim znakomicie to zaprojektowane. Sprzęt, który został tu zainstalowany, jest najwyższej klasy. Tak naprawdę to wykładowcy, bo Magda Piotrowska, która mnie tu zaprosiła, jest wybitnym specjalistą w zakresie masteringu i myślę, że to jest klucz do sukcesu. Dobry wykładowca, który nauczy młodzież, jak posługiwać się tym świetnym sprzętem.
0: Tutaj będzie przychodziła nie tylko młodzież, tylko również ci ludzie, którzy są w branży, żeby podnosić swoje kwalifikacje, żeby dowiadywać się o nowinkach.
1: Tak, no mając taki sprzęt i takie pomieszczenia, można się naprawdę dokształcić, czyli ktoś, kto już potrafi, już pracuje, funkcjonuje na rynku, może dowiedzieć się więcej i świetnie, że takie miejsca powstają w Polsce.
0: A co jest największym wyzwaniem dla dźwiękowca?
1: Na pewno dopasowanie się do stylistyki muzycznej, to znaczy my jesteśmy po to, żeby pomóc artystom, żeby swoim talentem i wiedzą ich muzyka, żeby, nazwijmy to, bardziej błysnęła w radio, w telewizji, na scenie i nasza praca jest komplementarna, jest dodatkowa w tym całym procesie.
0: Co jest niezwykłego w tym miejscu właśnie i co to daje branży?
2: To jest miejsce, które jest nastawione na edukację na bardzo wysokim poziomie. Piotr Kozłowski, PAK, Pracownia Akustyczna Kozłowski. Jest świetnie wyposażony, jest gotowy do tego, żeby uczyć adeptów audio, ujęć mikrofonowych, ale i miksów, czy to stereofonicznych, czy imersyjnych. I w tym miejscu naprawdę będzie można się bardzo wielu rzeczy nauczyć. Po prostu infrastruktura pozwala na taką bardzo szeroko rozumianą edukację realizatorską.
0: A to, że ta sala jest przystosowana do symulowania najróżniejszych miejsc, czyli może być na przykład stadionem, może być salą koncertową, to bardzo się przyda tym, którzy się uczą?
2: To jest jeden z tych elementów. Aktywna akustyka oparta na systemie Amadeus Acoustic pozwala wykreować od razu różne warunki do pracy, czyli jeśli chcemy nauczyć realizatora, jak ma miksować w dużym pogłosie, to on nie musi sobie tego wyobrażać, jak to będzie, tylko można mu te warunki po prostu włączyć i może ćwiczyć do takich warunków, w jakich będzie realnie pracował. Sala treningowa BCU pozwala uczyć się miksowania do różnych przestrzeni, studia, stadionu, czy klasycznej sali koncertowej. Więc to jest fenomenalne rozwiązanie, ponieważ można ćwiczyć miksowanie do różnych sal, do różnych miejsc, nie wychodząc z tego pomieszczenia.
3: A w Branżowym Centrum Umiejętności Nagrań i Nagłośnień można się nauczyć na różnych poziomach, od podstaw audio po klasę mistrzowską. Edukacja jest tu bezpłatna, a centrum działa w Zespole Szkół Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego.
4: SK Łódź News.
3: Muzyka daje im ogromną siłę. Kilkoro wychowanków domu dziecka w Bełchatowie założyło zespół muzyczny. Playback, bo tak nazywa się band, występuje na lokalnych scenach.
5: Jaka jest twoja rola w tym zespole?
6: Wokalistka Marita. Jestem wokalistką
5: zespołu?
6: Zespołu Playback. Występujemy w różnych miejscach, w sumie gdzie nas zaproszą, to tam jesteśmy. No ostatnio właśnie chcieliśmy bardzo wystąpić na Dnie Bełchatowa i udało nam się, jesteśmy w programie. No i bardzo się z tego powodu cieszymy.
5: Od ilu lat razem występujecie?
6: Od roku? Półtora chyba jakoś? Może coś takiego?
5: Skąd ten pomysł?
6: Krystian zaproponował. Nasz kochany Krystianek. Na początku byłam ja, Krystian, Zuzia. Następnie się to zmieniło. Potem byłam ja, Krystian oraz Wiktoria. No i teraz już jest stały zespół. Jestem ja, Krystian i Daria. Wiktoria jest za kamerą, a Zuzia to tak. No czasem jest, czasem jej nie ma.
5: Ty jesteś wokalistką, a ty, Krystian, w jakiej roli?
7: Też śpiewam.
5: Też?
7: Oczywiście śpiewam. Bardzo chciałem wystąpić na tych dniach Bełchatowa, bo to w końcu moje miasto, nasze miasto. No i mam nadzieję, że bełchatowianie nas już słyszą i się spodoba, bo powiem niestety, no jest na TikToku trochę krytyki, bardzo dużo hejtu w naszą stronę, więc, ale ja się po prostu tym nie przejmuję. Po prostu my robimy to, co lubimy i nie będziemy się przejmować krytyką. Jak komuś nie pasuje, to po prostu niech nie przychodzi.
6: Każdy ma swoje zdanie na ten temat, nam się podoba. Nie każdemu po prostu może to przypaść do gustu, jak śpiewamy, ale ważne, że podoba się to naszym słuchaczom zazwyczaj właśnie na koncertach i różnych takich.
8: Śpiewamy piosenki od Top Girls. Daria, mam 16 lat i też jestem wokalistką w tym zespole.
6: Jeszcze jest Twój głos od Roxany Węgiel i to chyba wszystko.
7: Zazwyczaj to są piosenki Top Girls, to jest Zakochana, Mleczko, Nie jestem taka, Jakbyś mnie zechciał, na ich największe hity i Rumieńce. Też pierwszy raz ostatnio wykonaliśmy, było bardzo dużo pracy nad tym, żeby dziewczyny się tu nauczyły, no i w końcu się nauczyliśmy, występowaliśmy ostatnio na Dniu Dziecka, więc to są właśnie te piosenki.
5: Wykonujecie też kawałki Roxy Węgiel.
7: Tak, i to jest piosenka z filmu, to jest Twój głos. Bardzo tutaj nam przypadł do gustu, więc daliśmy go w nasz program.
5: Wykonujecie kawałki takie popowe, disco polo, dance?
6: Tak, w sumie to tak.
5: A gdzie ćwiczycie na co dzień?
8: Najczęściej ćwiczymy tutaj w budynku, ale jak jest ładna pogoda, to na dworze. No, tak jest nam wygodniej. Tańczymy i śpiewamy. Każdy śpiewa swoją wersję, bo każda piosenka jest podzielona na każdego. Każdy z nas ma swoją część w piosence, do zaśpiewania i do tańczenia.
5: Występujecie już od roku. Teraz będziecie na Dniach Bełchatowa. A gdzie wcześniej można było Was zobaczyć i usłyszeć?
7: No na pewno byliśmy na Placu Narutowicza, na pikniku stowarzyszeń, byliśmy na Kurnusie II, też mogli nas zobaczyć. No i teraz to jest takie jedna z takich większych uroczystości, bo to Dni Bełchatowa, no to bardzo duża. Ale no tu na Placu Narutowicza, czy na Kurnosie, czy tutaj u nas w Domu Dziecka też ludzie nas widzieli, więc no zapraszamy do Dni Bełchatowa.
5: Przypomnijcie, zespół nazywa się Playback.
6: Playback, tak.
5: Ale nie śpiewacie z playbacku?
6: Nie.
7: Nie, nie śpiewam właśnie, to jest taka nazwa, żeby no trochę może ludzi zmylić, nie wiem, bardzo długo myślałem nad tą nazwą, ale ostatecznie właśnie jest ta nazwa.
5: A czym dla Was jest ten zespół? Czym dla Was są to występy? Co czujecie, kiedy jesteście na scenie?
8: No to jest taka odskocznia od rzeczywistości, takie spełnienie marzeń. Możesz też pokazać swoje umiejętności i talent na występach i w ogóle.
7: Dla mnie to jest po prostu fajna zabawa z przyjaciółmi. Robimy to, co lubimy, kochamy i po prostu tak się wtedy czuję. Wiem, że chcę to robić, dziewczyny też, i cieszę się, że się wszystkim podoba.
6: Ja generalnie zawsze chciałam być piosenkarką, bo może po mnie nie słychać, ale każdy mówi zazwyczaj, że mam bardzo ładny głos i pytają się mnie, czy w ogóle uczę się, czy uczę się sama i inne takie. No generalnie spełnienie marzeń. To jest, ten zespół to jest dla mnie życie. Ja po prostu tak naprawdę nie wyobrażałabym sobie bez tego jakby.
5: Dużo Wam daje ten zespół.
6: Tak, tak, dokładnie. To jest piękne po prostu.
5: Wiktoria, ty nie śpiewasz w tym zespole?
9: Ja kameruję tutaj, jak jest jakiś występ, to nagrywam, potem Krystian to ogląda, no i stawia na nasze social media.
5: Gdzie Was można zobaczyć?
9: Na TikToku, Facebooku, no i na Instagramie.
5: I dużo jest tych filmików, tych nagrań?
9: No jest tam kilka, pod jednym ostatnim koncertem gdzieś mieliśmy 64 tysiące wyświetleń, więc to jest nawet dużo, bo jak patrząc na inne filmiki, gdzie nagrywane są i wrzucone, to jest o wiele mniej tych wyświetleń, a pod ostatnim jest bardzo dużo.
5: Jest dużo wyświetleń, nie brakuje też komentarzy. Na pewno jest bardzo dużo komentarzy pozytywnych, chociaż no, nie brakuje też tych mniej pozytywnych.
9: No, niektórym się nie podoba, niektórzy mówią, że no topki z temu, coś takiego, no ale jednak oni robią to, co kochają i to, co im się podoba, a że ktoś nie chce tego słuchać, to po prostu moim zdaniem nie powinien tego oglądać i słuchać, a nie po prostu hejtować.
5: Jak reagujecie na te komentarze pozytywne i te mniej pozytywne?
7: No można powiedzieć, że tak samo. Ja na przykład na te negatywne w ogóle nie reaguję, bo po prostu nie odpowiadam.
6: Śmiejemy się tak szczerze.
7: Te takie ładne, to po prostu serduszkuję, dziękuję, a te po prostu te hejterskie, no to po prostu czytam i stoją, leżą, bo tak, można tak powiedzieć. Ja się nie przejmuję tymi komentarzami, no może nie inni może by się bardzo przejmowali, ale ja się nie przejmuję. Nie jestem taką wielką gwiazdą, żeby się przejmować.
5: Wy po prostu robicie to, co lubicie najbardziej.
7: Tak, robimy to, co lubimy.
3: Dom dziecka w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki.
4: SK Łódź.
3: I zostajemy przy muzyce. Po 20 latach przerwy wraca na scenę twórca kultowego utworu Kto dogoni psa. Raper Mleko z Piotrkowa Trybunalskiego ponownie chwyta za mikrofon i pokazuje, że muzyczna pasja nie zna granic czasu. To powrót artysty, który zapisał się w historii lokalnej sceny hip-hopowej i dziś opowiada o swojej drodze, doświadczeniach oraz nowym rozdziale twórczości. Udało mi się go zaprosić do studia.
10: Ile lat zrobiłeś sobie przerwę?

0: przygody z muzyką hip-hopową, dodajmy?
1: Wiesz co, ja zakończyłem przygodę z hip-hopem jakieś 20 lat temu, z tym, że z hip-hopem na majku, bo jakby cały czas działałem jako producent, taki podziemny można powiedzieć, i robiłem bity hip-hopowe.
0: Brakowało ci trochę tego?
1: Tak, oczywiście, że mi brakowało, tylko że wiesz co, no jakoś nie składał się ten mój powrót wcześniej jakby, bo miałem

0: to było bardzo dawno temu, bo to były lata 80. jeszcze, tak naprawdę końcówka lat 80. Wtedy zacząłem z chłopakami tańczyć breaka i zaczęliśmy jeździć na zawody, na turnieje i tak się wkręciliśmy jakby w tą muzę.
1: Ale jak to się...
0: breaka.
1: Właśnie, breakdance dalej tańczysz, patrząc na twoją posturę, chyba już raczej odrzuciłeś ten temat.
0: Mogę powiedzieć, że z breakdance'em już mam mało wspólnego, bardziej z Electric Boogie.
1: Ale ten hip-hop był typowo taki podziemny, czy jak to wyglądało? Powiedz.
0: Wtedy, w tamtych latach 80. no to było bardzo dużo breakinów przede wszystkim, ludzi, którzy tańczyli breaka i też jakby w całej Polsce zresztą byli ci ludzie. Ale generalnie...

0: Mogę powiedzieć, że z breakdancem już mam mało wspólnego, bardziej z Electric Boogie.
1: Ale ten hip-hop był typowo taki podziemny, czy jak to wyglądało? Powiedz.
0: Wtedy, w tamtych latach 80. no to było bardzo dużo breakinów przede wszystkim, ludzi, którzy tańczyli breaka i też jakby no, w całej Polsce zresztą byli ci ludzie. Ale generalnie...

0: pewnie.
1: No, a fika bambata oczywiście.
0: Oczywiście. Ty pochodzisz z Piotrkowa Trybunalskiego, może nie wszyscy o tym wiedzą.
1: Tak.
0: No i właśnie, jeden z twoich największych chyba hitów, jeśli można tak powiedzieć, Kto dogoni psa? Dobrze pamiętam.
1: Tak, tak, jak najbardziej. 2005 rok, singiel wyszedł i też był promowany przez Radio SK, także miło tutaj wrócić po 20 latach i z wami się spotkać.
0: No i właśnie, te 20 lat, co cię teraz skłoniło do tego, żeby wejść znów do tej samej rzeki, chociaż nie wiem, czy można?
1: No nie, do tej samej rzeki już nie wejdziemy, są zupełnie inne czasy, ale no, co mnie skłoniło, bardzo dużo ludzi przez te lata pytało mnie, czy wrócę, czy coś robię, oczywiście na Majku i tak

0: się zestarzał po prostu, bo no, odnosi się do tego, co mamy cały czas na bieżąco.
1: A czy ty teraz tworzysz ze starą ekipą, czy tworzycie zupełnie nowy skład?
0: To znaczy teraz ze starej ekipy mam DJ-a, to jest DJ Crazy, a Balon, który mi pomaga na majku, to jest już taki chłopak młodszy troszeczkę, tutaj z Piotrkowa, też raper. No, poznaliśmy się już jakiś czas temu i pomyślałem sobie, że byłoby fajnie, gdyby ze mną pojeździł i mnie wspomagał.
1: Czy już koncertujecie?
0: Tak, oczywiście. Już graliśmy w Piotrkowie na Juvenalia, graliśmy w Piotrkowie na Dniach Miasta. No i ostatnio teraz w sobotę graliśmy na Dniach Opoczyna.
1: Mówiłeś, że masz parę tekstów przygotowanych na nową płytę. Mhm. Kiedy możemy spodziewać się właśnie tych nowych utworów? Kiedy będzie można je usłyszeć?
0: Wiesz co, już niedługo. Mam nadzieję, że za jakieś 2 tygodnie wyjdzie nowy singiel, co ci Kusi, z Żółtym, to jest taki też raper z Piotrkowa, który w tej chwili mieszka w Anglii, ale jakby no spąchnęliśmy się razem i znaczy ten numer generalnie też napisałem 20 lat temu i on 20 lat temu został przez nas nagrany i leżał w szufladzie i ja teraz postanowiłem w związku z tym powrotem go odświeżyć. Zrobiliśmy do niego zupełnie nowy beat i tak dalej i podeszliśmy jeszcze raz do tego na rymach. I zobaczymy, jak to zabrzmi teraz po 20 latach ten świeży numer, po prostu jak wyjdzie.
1: Teraz chyba w studiu, tak patrząc na ciebie, czujesz się jak ryba w wodzie.
0: No, raczej tak. Znaczy cieszę się przede wszystkim, że jestem w ESC, no bo no, jakby jestem związany z tym radiem i miło mi jest tutaj po prostu być.
1: Bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie do tej rozmowy. A jak oceniasz na przełomie tych 20 lat, jak ta droga do tego, żeby stworzyć kawałek, stworzyć płytę, jak to się zmieniło? No bo pewnie wcześniej było no, to nagrywanie naprawdę długo, długo trwałe. Teraz nagrywamy, albo jest nagranie fajnie, albo wyrzucamy. Wcześniej jakieś klejenie taśm, jak sam powiedziałeś, tak zgrywanie różnych sytuacji.
0: Mhm. No wcześniej przede wszystkim nagrywaliśmy się też w Łodzi. Pierwszą płytę naszą nagrywaliśmy w Łodzi z ekipą Born Juices prosto z ulicy. To była taka płyta. Wydana była u Kozaka w Reliksie, także pozdrawiam Krzyśka stąd. I co? I tam wtedy jak nagrywaliśmy, to nagrywaliśmy się na taśmę i nie można było jakby wyciąć niczego. Trzeba było wszystko zrobić na raz. Pewnie słuchają nas teraz raperzy, to wiedzą, o co chodzi. Mhm. Czyli no, nie możemy powtórzyć już tego fragmentu, który żeśmy zarymowali. On po prostu zostaje nagrany i koniec. I nie da się z tym nic... Znaczy, no można to miksować jeszcze, podbijać i tak dalej, ale nie ma takiej możliwości jak na komputerze, że no, jakoś tam można podciąć to, coś tam podkleić i tak dalej, połączyć i tak.
1: Pamiętasz jakiś koncert na całe życie, który miałeś okazję dać?
0: No pamiętam, to był na pewno taki mocny koncert, który mi zapadł w pamięć, to jest Sopot. Sopot, Rap Eskadra, tak? Tak, Rap Eskadra.
1: W którym to było roku?
0: O, to był 2006 rok, czyli no już trochę też minęło.
1: A powiedz mi, jak reaguje środowisko hip-hopowe na twój powrót? Masz jakiś kontakt z raperami innymi?
0: Tak, no wiesz co, mam kontakt ze starymi raperami, z tymi, których znam. No z młodymi też jakby, ale w większości wszyscy są jakby na tak, no bo... To jest ciekawe, bo ludzie są generalnie ciekawi, co ja wniosę nowego, co pokażę, co można pokazać, będąc już po jakichś tam doświadczeniach wcześniejszych i co to będzie w ogóle. A ja powiedziałem, że będzie zaskakująco, bo tak mówię, pierwszy singiel Twoje Szczyty to jest singiel zrobiony pod walkę, można powiedzieć, taka piosenka do walki.
1: Czyli jak ktoś wychodzi na przykład do ringu, coś takiego. Czyli tak. Duża energia?
0: Duża energia i taka ekspresja dosyć mocna. A następny singiel to już jest znowu poszedłem w stronę dancehallową, taką luźniejszą troszeczkę, imprezową bardziej. Mhm. A kolejny to już jest taki numer lokalny, Twoje Miasto.
1: Jakieś plany na najbliższe tygodnie, miesiące, lata?
0: No, chcę koncertować i co? Chcę wydać płytę.
1: No to tego ci życzę, a czego jeszcze mogę ci życzyć?
0: Zdrowia.
1: To wszystkim życzę oczywiście zdrowia. Moim gościem był Mleko. Dziękuję serdecznie i życzę powodzenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio SK.

0: Reklama.
1: Zapach zebrany z pól, kolory wiązane w pęczki, smaki zaczerpnięte z natury. Pycha! Wyjątkowe doznania dla wszystkich zmysłów. 13. Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Uczta relaksu, inspiracji, kreatywności, smaku, aktywności i integracji. Koncerty, muzyka francuska na żywo, warsztaty dla dorosłych i dzieci, yoga, pilates, live cooking, regionalne produkty. Dla dzieci, animacje, alpaki, dmuchańce, gra terenowa, konkursy z nagrodami. Zapraszamy 11 lipca do Uniejowa. Lawendowe termy.pl. To będzie ostatnia reklama.

0: Reklama.
1: Zapach zebrany z pól, kolory wiązane w pęczki, smaki zaczerpnięte z natury. Pycha! Wyjątkowe doznania dla wszystkich zmysłów. 13. Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Uczta relaksu, inspiracji, kreatywności, smaku, aktywności i integracji. Koncerty, muzyka francuska na żywo, warsztaty dla dorosłych i dzieci, yoga, pilates, live cooking, regionalne produkty. Dla dzieci, animacje, alpaki, dmuchańce, gra terenowa, konkursy z nagrodami. Zapraszamy 11 lipca do Uniejowa. Lawendowe termy.pl. To będzie ostatnia reklama.

0: informacja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Zapach zebrany z pól, kolory wiązane w pęczki, smaki zaczerpnięte z natury. Pycha! Wyjątkowe doznania dla wszystkich zmysłów. 13. Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Uczta relaksu, inspiracji, kreatywności, smaku, aktywności i integracji. Koncerty, muzyka francuska na żywo, warsztaty dla dorosłych i dzieci, yoga, pilates, live cooking, regionalne produkty. Dla dzieci, animacje, alpaki, dmuchańce, gra terenowa, konkursy z nagrodami. Zapraszamy 11 lipca do Uniejowa. Lawendowe termy.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. Zapach zebrany z pól, kolory wiązane w pęczki, smaki zaczerpnięte z natury. Pycha! Wyjątkowe doznania dla wszystkich zmysłów. 13. Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Uczta relaksu, inspiracji, kreatywności, smaku, aktywności i integracji. Koncerty, muzyka francuska na żywo, warsztaty dla dorosłych i dzieci, yoga, pilates, live cooking, regionalne produkty. Dla dzieci, animacje, alpaki, dmuchańce, gra terenowa, konkursy z nagrodami. Zapraszamy 11 lipca do Uniejowa. Lawendowetermy.pl.
0: I po reklamie.
2: Radio SK. The good girl in your tree.

0: Escaut.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo!